0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
1: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
2: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
1: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
3: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
1: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
4: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
5: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
4: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
6: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
4: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
7: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotażu na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat. i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z akcji dla Krakowa.
9: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przeszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
10: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
11: A chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
13: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
12: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
13: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
12: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
14: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
15: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
16: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
14: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
17: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

trudne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z naszym opracowaniem możesz zrozumieć każdą z nich. Średniowiecze. Ta epoka w potocznym języku nie kojarzy się najlepiej. Średniowiecze jest rozumiane jako coś archaicznego, jako przeżytek, który nie ma racji bytu we współczesnym świecie. Nie jest to jednak do końca prawda, bo skąd się wzięły wszystkie potwory, duchy, obrazy rozkładających się ciał, tak charakterystyczne dla niejednego współczesnego horroru filmowego? Źródeł tego typu przedstawień należy szukać właśnie w średniowieczu. Ta epoka ma do zaproponowania jednak dużo więcej. Posłuchaj naszego nagrania, a dowiesz się m.in. jak to naprawdę było z wyprawami krzyżowymi, kogo spotkał mistrz Polikarp i gdzie znajdują się najsłynniejsze średniowieczne budowle. Zacznijmy jednak od podstaw. Na początek kilka słów o tym, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Nazwę średniowiecze zawdzięcza swoim następcom, a więc twórcom renesansowym. To oni poprzednią epokę określili mianem media etas, czyli wieki średnie. W ten sposób chcieli zasygnalizować odrębność epoki zarówno od starożytności, jak i czasów im współczesnych. Dopiero z czasem średniowieczu zaczęły towarzyszyć takie określenia jak na przykład wieki ciemne. Wbrew pozorom nie chodzi jednak o zacofanie tej epoki, a o jej zanurzenie w mrocznym, mistycznym świecie. Średniowiecze jest bowiem pełne niejednoznaczności i przeciwieństw i to czyni je epoką niezwykle ciekawą i intrygującą. Z jednej strony zwraca szczególną uwagę na eschatologię i świat pozaziemski, podkreśla konieczność myślenia o życiu po śmierci i czekającym człowieka sądzie ostatecznym. Z drugiej strony przeciwwagę dla tego typu przekonań stanowi bardzo duże zainteresowanie ciałem, szczególnie tym rozkładającym się, poddanym procesowi niszczenia. To wszystko zaś okraszone jest zarówno mistycznym uniesieniem, jak i ludową rubasznością. Średniowiecze to też ekspansja chrześcijaństwa, dynamiczna rozbudowa kościoła i umocnienie pozycji religii w wielu krajach. Warto jednak pamiętać, że to także czas gospodarki feudalnej i związanej z nią hierarchii społecznej. Bogaci posiadacze ziemscy zajmowali spore terytorium i dysponowali realną władzą. W opozycji do nich pozostawała liczna grupa usytuowanych najniżej w hierarchii społecznej chłopów pańszczyźnianych, którzy nie stanowili żadnej własności. Ale nie tylko nierówności społeczne były cechą charakterystyczną średniowiecza. To także epoka, w której króluje uniwersalizm i jedność ponad granicami. Wynika to z przyjęcia tej samej kultury, wzorców osobowych, organizacji społecznej, filozofii, a nawet języka oficjalnego, czyli łaciny, którą posługiwała się właściwie cała wykształcona Europa. Teraz czas na ustalenie ram czasowych. W Europie średniowiecze rozpoczyna się upadkiem Cesarstwa Rzymskiego w roku 476. Trochę inaczej jest w przypadku Polski. Początek średniowiecza wyznacza bowiem chrzest Polski w 966 roku, czyli prawie 5 wieków później. Warto zapamiętać, że średniowiecze to najdłuższa epoka nowożytna. Jej koniec datuje się na wiek XV, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Datami granicznymi są wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku i odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w roku 1492. W Polsce trudno jednoznacznie wskazać konkretną datę, która wiązałaby się z przełomowym wydarzeniem, dlatego przyjmuje się, że koniec średniowiecza przypada na koniec wieku XV. Posłuchaj teraz, jakie nurty filozoficzne dominowały w epoce średniowiecza. Podobnie jak w starożytności, tak i w średniowieczu wpływ na kształt literatury miała w dużym stopniu filozofia epoki. Skoncentrowana była ona głównie na kwestiach eschatologicznych, religijnych i mistycznych. Sporo uwagi myśliciele poświęcili również kwestii temu, jak powinno wyglądać idealne państwo. Warto zapamiętać, że najważniejszym poglądem całej epoki był teocentryzm. Dla filozofów Bóg był najwyższą wartością i to właśnie jemu w głównej mierze poświęcali swoje dzieła. Bóg stanowił początek i koniec wszystkiego. Był punktem odniesienia dla wszystkiego, co ludzie robili i tego, jak myśleli. Przez pryzmat Boga i jego nakazów oceniano i wartościowano świat i ludzi.
Myśl filozoficzną w średniowieczu zdominowali trzej święci, którzy wywarli największy wpływ na otaczający ich świat i ufundowali trzy różne szkoły filozoficzne. Posłuchaj, kim byli i czym szczególnym się wyróżniali. Pierwszy z nich, święty Augustyn, czerpał z myśli Platona. Umiejętnie łączył filozofię średniowieczną z myślą chrześcijańską. Stworzony przez niego system myślenia jest określany jako augustynizm. Według tej filozofii człowiek złożony jest z wiecznej duszy i śmiertelnego ciała, a szczęście może dać mu tylko miłość do Boga. Celem człowieka jest szczęście, a więc powinien skupić się na szukaniu dróg dotarcia do Boga. Zdaniem świętego Augustyna prawd bożych należy szukać w duszy. Jednocześnie ten wielki doktor Kościoła podkreślał, że zbawienie przez Boga jest niezależne od ludzkich zasług. Co ciekawe, sam Augustyn nie zawsze był gorliwym chrześcijaninem. W dziele pod tytułem Wyznania przedstawia swoją drogę do odnalezienia Boga i nawrócenia. W innym, słynnym utworze O Państwie Bożym rozważa relacje Królestwa Niebieskiego i władzy ziemskiej oraz formułuje swoją wizję dobrego władcy. Drugi święty, Tomasz z Akwinu, nazywany też Akwinatą, to przedstawiciel nurtu filozofii określanej mianem scholastyki. To gałąź filozofii i teologii, która stara się wyjaśnić dogmaty religijne. Jednym z takich dogmatów jest dowód na istnienie Boga, który przez wieki starali się wypracować różni filozofowie. Tomizm, czyli system stworzony przez Akwinatę, zakłada, że są dwie drogi poznania prawd wiecznych – wiara i rozum. Święty Tomasz zaadaptował do potrzeb chrześcijaństwa nauki Arystotelesa. Podobnie jak filozof grecki, głosił harmonijność i hierarchiczność świata doskonale urządzonego przez Boga. Jednak nie są one przeciwstawne, a istnienie Boga można logicznie udowodnić. Niemniej człowiek nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o Bogu. Bóg u Akwinaty prezentowany jest jako najwyższy z bytów, który uzasadnia istnienie hierarchii bytów w świecie. To on jest stwórcą, a dusza ożywia i kształtuje materię. Ostatni święty prezentuje zupełnie inną filozofię niż pozostali myśliciele. Franciszek z Asyżu zamiast analiz dogmatów religijnych propagował praktykowanie wiary pogodnej, radosnej, bez ascezy. Jego zdaniem Boga można było odnaleźć w każdym stworzeniu, a człowiek jest nierozerwalną częścią natury. Święty Franciszek zerwał z dominującym w średniowieczu obrazem karzącego Boga Ojca. Skupił się na pokazywaniu Boga jako stwórcy całego ziemskiego dobra, którego najwyższym ucieleśnieniem był Chrystus. Święty z Asyżu zamiast nieustannego strachu przed śmiercią i sądem ostatecznym namawiał do naśladowania Jezusa poprzez uczynki miłosierdzia, pomoc bliźniemu i chwalenie Boga w każdym swoim czynie. Nurt franciszkański był też silnie związany z kultem Matki Boskiej. W średniowieczu liczył się także ascetyzm. To jednak nie filozofia, ale pewna postawa życiowa, według której podstawowym, a właściwie jedynym celem człowieka jest zbliżenie się do Boga. W związku z tym należy wyeliminować ze swojego życia wszystko, co ziemskie i cielesne. Należy pozbyć się wszelkich rozkoszy, dóbr materialnych, wyprzeć się swoich cielesnych potrzeb i poddawać się rozmaitym umartwieniom. Zostawiamy teraz średniowieczną filozofię i przechodzimy do głównych kontekstów kulturowych. Mówiąc o średniowieczu, w pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o obsesji śmierci, która dotknęła całą Europę. Jej wyrazem były m.in. motyw dance macabre, czyli tańca ze śmiercią podczas zapustów. Został on utrwalony m.in. w średniowiecznym malarstwie. Na czym polegał motyw dance macabre? Otóż według średniowiecznych wierzeń śmierć do wspólnego tańca zabierała przedstawicieli wszystkich stanów. Oznaczało to, że wszyscy są równi wobec śmierci. W średniowieczu wartości i pojęcia dzielono na dwie przeciwstawne grupy. Każda rzecz miała byt ziemski, czyli mało ważny, i duchowy, czyli ideę. Co ważne, tylko ta druga strona była prawdziwą wartością. Każdy czyn był dobry lub zły i czekała za niego kara lub nagroda, choć niekoniecznie na ziemskim świecie. Człowieka po śmierci czekało potępienie, czyli piekło, lub zbawienie, czyli niebo. Artyści w różny sposób odnosili się do wizji sądu ostatecznego. W malarstwie można zauważyć dwie frakcje, potępionych i zbawionych. Na dole było piekło, a na górze niebo. Nie istniały żadne rozwiązania pośrednie.
Warto podkreślić, że średniowieczna Europa była jednocześnie religijna, waleczna i rozrywkowa. Celem wypraw krzyżowych, z których słynie ta epoka, nie było jedynie odzyskanie grobu pańskiego z rąk innowierców. Były one okazją do zabawy i rozrywki dla rycerstwa, a także szansą na szybkie wzbogacenie się przez kradzieże dóbr z podbitych terenów. Religijność, waleczność i rozrywka wcale się nie wykluczały. Nie wolno bowiem zapominać o ludycznym wymiarze epoki. Dowodem na istnienie tej sfery aktywności są m.in. turnieje rycerskie, miłosna liryka trubadurów, popularność błaznów, muzykantów, działalność wędrownych aktorów, a także wielka tradycja karnawału. Ważna była też magia oraz wiara w znaki, symbole i tajemnice. Ludzie średniowiecza próbowali na swój sposób wyjaśnić zagadki świata. Silna była wiara w cuda. Cudowne moce przypisywano liczbom, znakom i symbolom. Nie brakowało talizmanów, używano różnorodnych zaklęć, rozwijano sztuki magiczne. Wspólny język, jedna władza kościelna i wspólna władza świecka decydowały o uniwersalizmie Europy. Wspólne były też wzorce osobowe. Posłuchaj, na kim wzorowali się mieszkańcy średniowiecza. Oto ich sylwetki. Pierwszym wzorem do naśladowania był asceta. Wyróżniało go umartwianie ciała oraz cierpliwe znoszenie każdego cierpienia, zarówno cielesnego, jak i duchowego. Asceta odrzucał wszelkie dobra materialne i poświęcał całe swoje życie Bogu. To człowiek pobożny, pokorny i oddany Bogu, którego głównym celem życia było osiągnięcie zbawienia. Wzorem takiej postawy był święty Aleksy. Wyrzekł się on swojego bogactwa i porzucił rodzinę na rzecz umiłowania Boga. W młodości oddawał wszystkie swoje dobra potrzebującym, a przed śmiercią kilka lat mieszkał nierozpoznany przez nikogo pod schodami rodzinnego domu. Warto pamiętać o słynnym dziele pod tytułem Legenda o świętym Aleksym, które jest przykładem realizacji sztuki dobrego życia i sztuki dobrego umierania. To jeden z najlepszych przykładów literatury hagiograficznej, czyli opisującej żywoty świętych, których zadaniem było zbliżenie czytelników do Boga. Drugi wzorzec osobowy to rycerz. W średniowieczu był to wierny swojemu królowi, sprawiedliwy, odważny i przede wszystkim honorowy patriota, który walczył w obronie potrzebujących. Wyróżniał się takimi cechami jak szlachetność, prawdomówność i pobożność. To właśnie rycerze walczyli w obronie wiary z innowiercami. Atrybutem rycerza był miecz, symbol waleczności i siły. Ponadto rycerz przez całe życie był wierny damie swojego serca. Świetnym przykładem są tu rycerze króla Artura. Słynny okrągły stół, wokół którego zasiadali, jest z kolei symbolem równości i miejscem, gdzie nie ma walki o pierwszeństwo. Liczy się przede wszystkim wspólna walka o dobro narodu. Drugim reprezentantem ideału rycerza jest Roland ze średniowiecznej pieśni o Rolandzie. Warto pamiętać zwłaszcza o tym fragmencie tej pieśni, w którym realizuje się ideał sztuki dobrego umierania. Roland, pokonany w walce, modli się za swoich żołnierzy i do końca jest oddany królowi i swoim rycerzom. Prosi Boga o wybaczenie grzechów i umiera w chwale. Zwróć jednak uwagę, że nawet przy sakralizacji tej postaci autor tekstu nie poskąpił czytelnikowi obrazów pełnych okrucieństwa śmierci. W pamięci pozostać mogą takie zdania jak na przykład uszami mózg się wylewa. Ostatnim wzorcem osobowym w średniowieczu był władca, cesarz, król, książę. Musiał być on wspaniały, szlachetny i cnotliwy. Powinien odznaczać się również sprawiedliwością i dokonywać bezstronnych osądów. Idealny władca był także pokorny mimo posiadanej władzy. Liczyła się jego roztropność i łaskawość. O wielkości władcy nie świadczyło jego ego, a wierność jego rycerzy i ich gotowość do walki na znak króla. Warto zaznaczyć, że obraz średniowiecznego władcy był mocno wyidealizowany, podobnie zresztą jak dwóch poprzednich wzorców. Wśród rzeczywistych władców można znaleźć jednak wielu takich, którzy cieszyli się nieskalaną opinią. W Polsce takimi przykładami byli z pewnością Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, Bolesław Krzywousty czy Kazimierz Wielki, choć rządy tego ostatniego przypadają na okres między średniowieczem a renesansem. Symbolem potężnego i wielkiego władcy był również Karol Wielki. Pochodził on z dynastii Karolingów. Co ciekawe, to właśnie od jego imienia pochodzi polskie słowo król. Karol Wielki podczas swojego panowania stworzył wielkie państwo, umocnił polityczną i religijną jedność kraju i sprawował mecenat nad nauką i kulturą. Nie bez przyczyny okres jego rządów nazywa się renesansem karolińskim. Posłuchaj teraz, jakimi cechami wyróżniała się średniowieczna sztuka. Dominowały dwa style: romański i gotycki.
Pierwszy charakteryzował się monumentalizmem i brakiem perspektyw. W malarstwie i rzeźbie królował motyw Matki Boskiej Cierpiącej, czyli słynne Stabat Mater Dolorosa, oraz Pieta, czyli przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach zwłoki Chrystusa. Najbardziej charakterystycznym elementem sztuki romańskiej są budowle, szczególnie sakralne. Styl romański to symbol wczesnego średniowiecza. Kojarzy się głównie z warowną budowlą, w której panuje półmrok. Charakteryzują ją półkoliste łuki, grube mury i małe okna. Mało jest elementów o charakterze zdobniczym. Występują głównie kolumny i płaskorzeźby. Wyraźniej zaznaczone są jedynie portale. Przykładami budowli w stylu romańskim są rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie i kościół świętego Andrzeja w Krakowie. W drugiej połowie średniowiecza króluje styl gotycki. Jego znakami rozpoznawczymi są duże okna z kolorowymi witrażami, rozety oraz wysokie strzeliste wieże. W konstrukcji stropu wyróżniają się ostre łuki. Tak zbudowany jest m.in. kościół mariacki w Krakowie i ratusz we Wrocławiu. Styl gotycki swoją świetność osiągnął w XIII wieku, ale dominował również w kolejnych dwóch wiekach. W przeciwieństwie do ciężkiego stylu romańskiego, gotyckie katedry wyróżniają się smukłością linii, lekkością i strzelistością wież. Ich mury są też cieńsze, a dzięki licznym witrażom do wnętrza wpada dużo światła, będącego wyznacznikiem piękna. Gotyckie budynki to wyraz filozofii późnego średniowiecza, dążenia do nieba, pochwały Boga, odejścia od ascezy i umartwiania. Co ciekawe, wymyślone w XVI wieku słowo gotyk miało na początku wydźwięk negatywny i odnosiło się do plemienia gotów, które było uznawane za barbarzyńskie. Ciekawym wątkiem są zagadnienia związane z teatrem średniowiecznym. Podejmował on głównie tematykę religijną. Pierwsze spektakle odbywały się w kościołach, a dopiero z czasem przeniosły się na miejskie place. Nie zawsze jednak traktowały o sprawach sakrum, czyli sferze świętości. Dominowały następujące formy teatralne. Misterium, czyli dramat liturgiczny podejmujący m.in. tematykę Bożego Narodzenia i okresu wielkanocnego. Miracle to przedstawienia, których głównym tematem były cuda, często związane z postaciami i konkretnymi świętymi. Moralitet to moralizatorska odmiana teatru z bohaterem pozbawionym cech indywidualnych, reprezentantem ludzkości, który był stawiany w sytuacji rozdarcia między siłami zła i dobra. Istotne miejsce w średniowieczu zajmowała literatura. Posłuchaj, jakie dzieła powstawały w tej epoce. Dzieła literackie w tej epoce wyróżniają się kilkoma bardzo charakterystycznymi cechami. Obok siebie powstają teksty religijne i świeckie, choć tych pierwszych jest znacznie więcej. Poza tym literatura jest mocno dydaktyczna, przekazuje wzorce parenetyczne, skłania do refleksji, ma pouczyć odbiorcę, dać mu wskazówki do życia i wzorce postępowania. Bywa też alegoryczna i symboliczna. Wiąże się to z przekonaniem, że świat to zbiór znaków dawanych przez Stwórcę, które trzeba umieć poprawnie zinterpretować. Alegoryczne obrazy świętych, ascetów i rycerzy były gotowymi receptami na to, jak godnie żyć. Trzeba jednak podkreślić, że większość dzieł, zwłaszcza o tematyce religijnej, była anonimowa. Autorzy nie pisali bowiem dla zdobycia popularności czy z chęci zysku, ale ad majorem Dei gloriam, czyli na chwałę Boga. Pamiętajmy, że średniowiecze to czas literatury rękopiśmiennej, dlatego tak ważną rolę odgrywał skryba, czyli osoba, która przez całe życie zajmowała się przepisywaniem ksiąg. Literatura średniowieczna była również schematyczna, a więc oparta na jasno zdefiniowanych, gotowych do powielania wzorcach. Co ważne, w średniowieczu pisano głównie po łacinie. Pod koniec epoki zaczynają jednak powstawać pierwsze utwory w językach narodowych. Literatura średniowieczna jest w ogromnej części parenetyczna. Zarysowuje portrety władcy, rycerza i ascety, które następnie są konsekwentnie powielane. Warto jednak pamiętać, że taka literatura nie jest charakterystyczna tylko dla średniowiecza, ale również dla renesansu. Występują w niej także bardzo konkretne wzorce, ale już nieco inne, na przykład dworzanina, ziemianina czy patrioty. Późniejsze epoki także obfitują w dzieła pouczające odbiorcę, w jaki sposób ma postępować. Nie można też zapomnieć o Biblii, która nadal grała bardzo ważną rolę. W średniowieczu bardzo często występowała w formie tzw. Biblii Pauperum, czyli Biblii dla ubogich, i była przeznaczona dla niepiśmiennego ludu. Tekst ograniczano w niej do minimum, a zamiast słów były obrazki. Zapamiętaj teraz najważniejsze odmiany gatunkowe dla literatury średniowiecza. To m.in.
Chanson de geste, czyli pieśń o bohaterskich czynach, na przykład pieśń o Rolandzie. Był to literacki owoc kultury rycerskiej, inaczej określa się go mianem eposu rycerskiego, który opowiadał o bohaterskich czynach rycerzy. Terminu chanson de geste używa się przede wszystkim do określenia poematów epickich opiewających czyny Karola Wielkiego i przygody rycerzy. Obok pieśni o Rolandzie do epiki rycerskiej należą również opowieść o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. W Polsce wybitnym rycerzem był Zawisza Czarny, postać historyczna, wzór polskiego rycerstwa średniowiecznego. Jego nazwisko stało się symbolem szlachetności i solidności, a jako postać literacka zasłynął w dramacie Juliusza Słowackiego. Kroniki historiograficzne. Przykładem jest kronika Gala Anonima. Hagiografia, czyli żywoty świętych z wspomnianą już wcześniej legendą o świętym Aleksym. Pieśni i hymny religijne przeznaczone do śpiewania i melorecytacji w kościele. Najsłynniejszym tekstem średniowiecznym, arcydziełem literatury tamtych czasów jest Pieśń o Rolandzie. Teraz w skrócie wysłuchasz jej podsumowania. To wyjątkowy zabytek literatury, który pochodzi prawdopodobnie ze schyłku XI wieku. Roland był postacią historyczną, żył w czasach Karola Wielkiego i należał do grona jego przyjaciół. Sama pieśń opowiada o wyprawie Karola Wielkiego do Hiszpanii, która miała miejsce w VIII wieku. Właśnie wtedy zginął Roland i tyle właściwie łączy pieśń z historią. Sposób przedstawienia wydarzeń nie jest już bowiem do końca zgodny z rzeczywistością. Wyprawa Karola miała charakter łupieszczy, podczas gdy legenda nadała jej wymiar walki religijnej z innowiercami, którzy chcieli podbić Europę. Według narratora to właśnie poganie mieli olbrzymią przewagę liczebną. Miało ich być 400 tysięcy na 20 tysięcy franków dowodzonych przez Rolanda. Pieśń o Rolandzie opiewa dzielność bohatera, ukazuje wzór rycerza, eksponuje jego pobożność, wierność królowi, miłość do ojczyzny. Roland jest przedstawiony jako owoc swoich czasów, symbol cnót rycerskich. Dzieło to kształtuje model bohatera rycerza, który będzie obowiązywać nie tylko w średniowieczu. To prezentacja kodeksu honorowego. Zawiera także inne wzory postaci, które wykorzystają kolejni twórcy. Typ zdrajcy – Ganelona. Wzór władcy – Karola Wielkiego. Wzorzec idealnego przyjaciela – Oliwiera oraz wiernej narzeczonej rycerza, czyli Ody, która umiera na wieść o śmierci ukochanego. Sama scena śmierci Rolanda jest uznawana za jedną z najznakomitszych w literaturze. Jest pełna patosu, a Roland momentami przypomina poświęcającego się za ludzkość Chrystusa. Warto podkreślić, że pieśń o Rolandzie to 410-zgłoskowych wierszy ułożonych w strofy i bogatych w artystyczne środki ekspresji. Przeciwieństwem pieśni o Rolandzie jest Wielki Testament François Villona, jeden z zabytków średniowiecznej literatury świeckiej. To jedno z najważniejszych dzieł średniowiecza, które przywołuje motyw vanitas. Głównym motywem jest marność ludzkiego życia, ale przedstawiona w formie groteskowej. Mimo sporej dawki cynizmu i ironii jest to tekst bardzo głęboki filozoficznie. Wielki Testament koresponduje z motywami epoki i jest jednym ze słynniejszych wizerunków śmierci. Ważnym motywem jest miłość, przedstawiona w wielu różnych wymiarach. Dzieło składa się ze mniejszych utworów, ballad i rond, które w formie spadku autor dedykuje swoim przyjaciołom. To właściwie parodia testamentu. Zamiast ostatniej woli i rozdysponowania materialnych dóbr, narrator rozdaje swoje filozoficzne utwory. To również ciekawy obraz Paryża, różnych miejsc i zabaw, które składają się na charakterystykę średniowiecznych mieszczan. Co ciekawe, Wielki Testament został napisany po francusku i jest jednym z pierwszych dzieł narodowych Francji. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym dziełom literatury polskiej epoki średniowiecza. W pierwszej kolejności należy wymienić historiografię, czyli kroniki opisujące ważne dla danej społeczności wydarzenia. W przypadku Polski najważniejszą pozycją jest kronika Galla Anonima, która przedstawia okres rządów Bolesława Krzywoustego. Dzieło prezentuje wzorzec idealnego władcy, który, choć popełnia błędy, potrafi za nie odpokutować. Warto pamiętać także o innych polskich kronikach średniowiecznych, m.in. rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza, kronice Wincentego Kadłubka i kronikach Janka z Czarnkowa.
Bardzo ważnym elementem średniowiecznej sztuki były różne formy wyrazu kultu Matki Boskiej. Wizerunek ten utrwaliła przede wszystkim Bogurodzica, czyli pierwszy znany hymn polskiego rycerstwa. Pieśń była śpiewana przez Polaków, między innymi podczas bitwy pod Grunwaldem. Jest to utwór anonimowy, który powstał między XI a XIV wiekiem. Nazwa pochodzi ze spolszczenia wezwania Kyrie Eleison, czyli Panie zmiłuj się. Jest to utwór asylabiczny o kompozycji zdaniowo-rymowej, co oznacza, że jeden wers zamyka w sobie jedno zdanie. Podmiotem lirycznym są chrześcijanie, którzy zwracają się do Maryi. Bogurodzica jest hymnem, pieśnią błagalną, modlitwą zawierającą prośbę o wstawiennictwo u Boga, dobre życie i wstęp do raju. Maryja nie jest jednak jedyną bohaterką tego dzieła. Pojawiają się także Bóg Ojciec, Syn Boży i Jan Chrzciciel. Utwór jest jedną z wielu średniowiecznych realizacji bardzo ważnego i popularnego motywu Desis, czyli modlitwy do Boga za pośrednictwem Matki Bożej lub Jana Chrzciciela. Matka Boża jawi się jako postać ważna, majestatyczna, święta. Znajduje się w centrum, jest bowiem pośredniczką między ludźmi a Bogiem. To Matka wszystkich ludzi. Drugim dziełem, w którym Matka Boża jest centralną postacią, jest Lament Świętokrzyski lub inaczej Żale Matki Boskiej pod Krzyżem. Utwór pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. To realizacja motywu Stabat Mater Dolorosa. Należy do tak zwanej liryki lamentacyjnej, którą określa się także mianem planktu, czyli szczególnego rodzaju lamentacji. Podmiotem lirycznym jest Maryja, która zwraca się do innych matek i wszystkich ludzi. Zostaje odarta z sakrum, staje się przede wszystkim matką, która chce wziąć na siebie cierpienia syna i współuczestniczyć w jego męce. Najsłynniejszym polskim utworem średniowiecznym jest Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, w której widoczny jest motyw dans macabre. To pochodzące z XV wieku anonimowe dzieło wyraża egalitaryzm społeczny, a więc przekonanie, że wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. Sama śmierć przedstawiona jest w żartobliwej, alegorycznej formie. Autor konfrontuje obraz strasznej śmierci z wizją śmierci zabawnej, wręcz biegającej za ludźmi, którzy próbują się przed nią schować. Śmierć jest zaprezentowana jako zagadka, którą wszyscy próbują zgłębić. Główną myślą utworu jest przekonanie, że śmierć przyjdzie po każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej i każdy musi się jej poddać. Utwór jest bliski stwierdzeniu memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Na koniec poznaj nawiązania do średniowiecza w innych epokach. Średniowiecze nie do końca zostało docenione przez twórców z kolejnych epok. Na przykład w renesansie zostało określone mianem wieków średnich, a więc trochę nijakich w stosunku do starożytności i odrodzenia. Jednak motywy, które w tym czasie powstały, będą wracać w późniejszych epokach. Kontynuacja literatury parenetycznej znajdzie swój wyraz w renesansowych dziełach takich jak Żywot Człowieka Poczciwego Mikołaja Reja czy Dworzanin Łukasza Górnickiego. Średniowieczną estetyką inspirował się William Shakespeare, zwłaszcza podczas pisania kronik historycznych. Motyw Vanitas odnajdziesz w twórczości autorów barokowych takich jak Wacław Potocki czy Jan Andrzej Morsztyn. Śmierć stanie się jedną z ulubionych postaci sonetów Mikołaja Sempasza-Żyńskiego. Tragedia Piera Cornela Cyt będzie nawiązywać do średniowiecznego wzorca rycerza. Gotycyzm stanie się tematem takich utworów romantycznych jak Pieśni Ossiana Jamesa MacPersona, Rękawiczka Fryderyka Schillera, Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza oraz Balladyna i Lilla Veneda Juliusza Słowackiego. Poza tym do wzorca idealnego rycerza Słowacki będzie nawiązywał w dramacie Zawisza Czarny, a Wyspiański w Weselu. Barwny portret życia mnichów i mistycyzmu średniowiecznego ujawni w imieniu Róży Umberto Eco Jerzy Andrzejewski. W bramach raju przedstawi trudny, niejednoznaczny i intrygujący obraz dziecięcej wyprawy krzyżowej, a Stanisław Grochowiak da wyraz swoim fascynacjom turpistyczną poezją, między innymi w menuecie z pogrzebaczem. To już koniec fascynującej podróży po średniowieczu. Posłuchaj naszych kolejnych opracowań dotyczących epok literackich, a jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok, a tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można
4: co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce, no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze. Żyje się jak szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu
7: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to... Z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jak je zarobić, większy od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
4: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
9: Właśnie.
4: A ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
9: Nie, to gdzie? Najniższa.
4: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
9: I jeszcze pracować najniższą, nie?
4: Pani pracuje.
8: Ja pracuję.
4: No ale to co?
8: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można
4: zarobić? Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
5: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury... To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
4: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
5: Wytrzymam chyba.
4: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
4: To kiedy ostatnio pan pracował?
5: Ja wiem, 4 lata temu.
4: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
5: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
4: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
5: Ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata, jeszcze no przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
4: I poopowiadać tu o szydłowcu.
5: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek. Na Palach jest budowany.
4: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
5: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz. Tylko, że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
4: Aha, że ani tu, ani tam.
5: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
4: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
10: Zawsze był powiat szydłowski od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Że najwyższe bezrobocie w Europie? A, że to tamte
10: 40-50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówię, a tak to takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniowy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
4: No to co, to nie ma kamienia w szydłowcu?
10: Chyba ciady sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Mm-hmm. Wszystko upadło tak jak było. Kapitalizm mamy.
1: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica o kilkanaście kilometrów od Szydłowca. Zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje. Wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam. Często na czarno. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
11: Tynkarz.
4: No i co, i nie ma pracy tutaj?
11: Pracy dorywczo, tak, nie, tak mówię.
4: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
11: Tak, raz jest, raz nie ma, właśnie.
4: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
11: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
4: Aha, że bez prawa do zasiłku, tylko tyle, że ubezpieczenie?
11: Bez ubezpieczenie.
4: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
11: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. No co tam, panu na 20 złotych na godzinę?
4: To ile to wychodzi, tak?
11: 10 godzin to masz 200 zł.
4: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
11: Tak, bez rejestracji, no, na czarno.
4: No tak.
11: Mieszkanie, opa, wszystko zrobi po pieniądzach. A z czego żyć?
4: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
11: Tak, w Szydłowcu.
4: Czy wyjeżdża pan?
11: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
4: A gdzie pan był?
11: W Holandii.
4: W Holandii?
11: Tak.
4: Jak w Holandii lepiej?
11: A jak wiem, tam ganiarby był na truskawkach.
4: No tak. Jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
11: Bym nie wrócił, właśnie.
4: I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
11: No lepiej na starych śmieciach.
12: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze Urząd Pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
4: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
12: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem, mam swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także.
4: A w jakim charakterze?
12: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. No a tutaj w tej branży nie ma.
4: Co, wrócił pan do Szydłowca?
12: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić? Tu jest mój dom, proszę pana. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
3: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci, grabić nawet liście. to trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
4: Ale kto przyjął?
3: Burmistrz nasz. A,
4: co, 3 miesiące pani popracowała?
3: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
4: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że daje ludziom po prostu pracę
3: do... Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy do szkoły. Do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
4: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
3: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
4: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
3: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 coś z groszami.
4: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
3: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak pójdę pani gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
4: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak? Z opieki tak, społecznej.
3: Tak. To jest walka, a burmistrz ręce rozkłada. No. Bo on nie ma pieniędzy.
1: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
4: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
13: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
4: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta zatrudnia.
13: Pracowników.
4: No, ale tak. To urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
13: Może, no i być
4: to
13: tak... może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? I ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
4: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
13: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
4: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
13: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
4: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
13: Tak.
1: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
6: Każdy stąd ucieka, jest ciężko, no tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
4: No ale to jak to możliwe w ogóle?
6: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę teraz osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
4: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
6: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakichś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. i każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
7: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
6: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotem, także...
7: Rejestrujesz się tu?
6: No na razie jako... jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
7: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
6: No tak, no trzeba coś, no trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
7: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, no, turystycznie.
6: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko jak w najlepszym porządku.
7: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
6: Możecie przejechać przez chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie, jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została, tak? To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt, przy dole jest też bardzo ładną miejscowością. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były. Jest też zalew tutaj przy Dłowcu, no jest troszeczkę tych miejsc.
7: Czyli tu turystów można zaprosić,
6: no,
7: tak?
6: Można jest zaprosić,
7: robić.
6: Jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Szlewicz, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
1: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica... z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: Panie dnie w wiadomościach Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślni byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał utrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
8: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
6: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
9: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
11: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
12: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
15: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
14: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
15: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
14: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
16: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
17: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
18: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
16: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
19: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

0: Albo rzucaj.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć, hej.
1: Jak ma na imię obiekt?
2: Michał.
1: Kto to jest? Gdzie go spotkałaś? Dlaczego on? Dawaj.
2: To jest piękna historia, bo poznaliśmy się w szkole, w gimnazjum. No i tak to się jakoś kręciło. Teraz postanowiliśmy założyć rodzinę. Obydwoje byliśmy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo na to zdecydowani. Na tyle, że już wybraliśmy termin, ale brakowało pierścionka. No i ja tak troszkę za bardzo naciskałam i on powiedział, że kończy, bo jest to dla niego zbyt denerwujące, w sensie takie napięcie powstawało, że ja tak nalegałam na ten pierścionek, no i wziął i za mną zerwał.
1: Gabi, mówisz, żeście razem zdecydowali. Kto wybrał termin?
2: No wybrałam ja, ale on się zgodził.
1: Jak was kochamy, to idziemy na tak zwaną ugodę, ale jak tej ugody jest za dużo, robimy krok do tyłu. I to on ci zrobił.
2: No, właśnie.
1: Chyba
2: tak.
1: Za mocno, tak jak piszesz w zgłoszeniu, naciskałaś. Za bardzo chciałaś spełniać swoje plany.

0: pytając, jakie są jego i dlaczego.
1: Możesz mieć rację.
0: Wystraszyłaś, mówiąc krótko. Jak ci to oznajmił?
1: Powiedział, że dla niego to jest za dużo i on chce to wszystko skończyć.
0: Spotkaliście się czy przez telefon?
1: Napisał to na Messengerze.
0: O, strasznie.
1: No, tyle lat, właśnie tyle jest warte.
0: A ile lat?
1: 3.
0: Nie ma tam innych powodów oprócz twojego naciskania na za mąż pójście?
1: No, wydaje mi się, że nie. Przez 3 lata wszystko było dobrze. Nikt tutaj zaufania nie zdradził w żaden sposób. Chłopak jest spokojny, a ja za bardzo narwana. No i tyle.
0: Powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 23.
0: A on jest chociaż trochę starszy, czy nie?
1: O, kilka miesięcy.
0: Czyli też 23.
1: Tak.
0: Co on robi? Czym się zajmuje? Pracuje? Uczy się?
1: Pracuje, tak. Pracuje, awansuje, już bardzo szybko awansował, więc dobrze sobie radzi, dlatego też chcieliśmy założyć rodzinę. Naprawia telefony.
0: No proszę bardzo. Super. No, super.
1: Mądry chłopak.
0: A ty co robisz?
1: Ja jestem sekretarką.
0: Gabryśka, dlaczego tak przeraził się? Czy ty nie mówiłaś mu o tym, co będzie mu wolno, kiedy już będziecie razem?
1: Jedyne co, to zabroniłam mu pić na weselu.
0: Ma jakieś hobby?
1: No, lubi sobie coś pomajsterkować, wybudować jakieś takie rzeczy, wiesz, typowo wokół domu, ale dosyć kreatywnie.
0: Czyli tak, nie gra na gitarze, nie jeździ z chłopakami na motocyklach, nie mają swoich wypadów piątkowych, nie uprawia żadnego sportu, nie robi niczego, co by go oderwało od towarzystwa Gabrieli.
1: Na motorach jeździmy razem.
0: Aha, no nie ma wyjścia. A jak wcześniej, zanim żeście się poznali?
1: To sam się uczył.
0: Wiesz, motocykliści to sami nie jeżdżą.
1: No, ma tam jakichś kolegów, ale to wszyscy teraz zapracowani, ciężko termin znaleźć.
0: Tak ci powiedział.
1: Żeby się dogadać na spotkanie.
0: Zazwyczaj jeżdżą, ale bez kobiet. Rozumiem, że z tego musiałby zrezygnować.
1: No, delikatnie, tak. Tak raz na 5 lat może sobie pojechać.
0: Dlatego nie chcę się ożenić z tobą.
1: Gabi. No, zobaczymy, co powiem może.
0: Ale wiesz, to jest właśnie powód, dla którego kastrujesz faceta, jakim był, tworzysz go sobie na własną modłę. To jest okradanie go z tego, kim jest, kim był, jak był wychowany. Pewnie pokłóciliście się co do tego, jak ma wyglądać przyjęcie weselne, bo tego mi nie powiesz oczywiście. Kogo zaprosicie, jaką goście mają siedzieć, jakie będą atrakcje, ile to będzie kosztować i co jest dla ciebie istotne, a co dla niego.
1: No, dobry jesteś.
0: Ja myślę, że to wszystko złożyło się do tego, że on mógł stwierdzić nawet, że wariatka, no, że pomylił się co do ciebie, nie, Gabi?
1: Tego się boję.
0: Ja dzwonię do niego i go wyspokajam. Trzymajcie kciuki za Gabrychę, a ja dzwonię do Michała.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, do Michała.
1: Tak, Michał przy telefonie.
2: Michale, ja się nazywam Paweł Pawelec i od dawna już jestem prezenterem Radia Vox FM. Może kojarzysz człowieka, głos?
1: No coś tam kojarzę, słucham czasami.
2: Na ratunek miłości dzwonię do ciebie.
1: Okej.
2: Po krótkiej rozmowie z twoim oprawcą płci pięknej, zwanym Gabrysią, już wiem, że cię wystraszyła dziewczyna, że deprecjonuje twoją wartość i twój wkład w ten związek. Coraz więcej mówi, jak ma być, a nie co byś chciał i ty, więc wycofałeś się na początku na z góry upatrzoną pozycję, a potem zrezygnowałeś. No numer i pretensje z pierścionkiem zaręczynowym był jakby gwoździem do deski grobowej tego związku, a to jeszcze, że zabroniła ci pić na własnym weselu, tak kategorycznie, bez sensu, no mogłaby się z tobą umówić na przykład, że do jakiejś godziny, nie? Negocjacje, no. Dać ci mniejszy kieliszek. Można rozmawiać, no ja to rozumiem, to jest twoje święto, nie tylko jej. Ty masz pewnie podejrzenia, że za bardzo jej zależy na tym, jak to wszystko ma wyglądać, czyli życie z nią, małżeństwo z nią, przyjęcie i wszystko, aniż jakie jest naprawdę i mogłoby być.
1: Tak, całkiem dobrze.
2: Nie miałeś odwagi, by jej powiedzieć, tupnąć nogą i w końcu po raz pierwszy się tej kobiecie, która wie wszystko najlepiej, wybiera najtrafniej powiedzieć, że się nie zgadzasz? Bałeś się?
1: No, trochę strach. Zawsze wychodziło, że to wspólna decyzja.
2: Wspólna decyzja, czyli Gabrysia. Wszystko wymyśliła.
1: Tak, dokładnie tak było.
2: Ona wie, że popełnia ten błąd. Jeżeli ty nie protestujesz, to dla niej to jest jasne i oczywiste, że zostawiasz jej to do decyzji waszej wspólnej. Jeśli ty ją kochasz, a jesteś trochę przerażony, że mogłoby to źle wyglądać i mogłoby się zakończyć wcześniej czy później rozwodem, to zacznij stawiać na swoim. Miej odwagę się jej sprzeciwić. Forsuj pewne swoje sprawy, dogaduj się, idźcie na kompromis, nie musisz się zgadzać na wszystko, bo jej chyba zależy na tobie. Stawiam, że nie jesteś tylko obiektem do pokazywania, jaki masz piękny, długi nos, jak jesteś szczupły, wyspartowany, umięśniony i masz zacny wzrost 1,80 m, piękne, kręcone, brązowe włoski i tak dalej, bo mi cię opisała. Ona lubi ładne rzeczy, tylko masz charakter, wiesz dokładnie, czego chcesz i że te motocykle, które uprawiałeś z kolegami, będą uprawiane również wyłącznie z kolegami, a z nią niech się dowiaduje.
1: Jasne, rozumiem.
2: Miej odwagę. Jeśli pies, to niekoniecznie York czy buldożek francuski bądź Shih Tzu, bo to tak ładnie, pięknie wygląda na smyczy z diamencikami. Tylko jak masz ochotę na owczarka niemieckiego, który gubi włosy, to w twoim domu twój pies będzie gubił włosy. Albo Doberman.
1: A w naszym domu?
2: To będzie też twój dom. Jeśli miałbyś ochotę zatrudnić DJ-a, ona się upiera przy zespole, no to jeśli ona wybrała coś innego, to ty wybierz DJ-a. Jeśli się nie dogadujecie, to wystarczy zrobić losowanie, wrzucić karteczki do urny i wyciągać, kto o czym decyduje. Tarau! Jeśli nie ma zgody, to jest naprzemienność. Tylko nie zostawiaj jej, Michał, jeśli ją kochasz. Musiała się przyznać, że naciskała, że zrobiła głupio, że męczy cię, krytykuje.
1: No i co teraz?
2: Powiedz mi, że ją kochasz, a za chwileczkę zaczniecie się dogadywać, jeśli tego chcesz.
1: No, jeżeli ona też tego chce, no to w takim razie myślę, że tak, że kocham, możemy się podogadywać.
2: Niech żyje miłość, Gabriella! Tylko nie zepsuj tego.
3: Dobrze, dobrze, nie zepsuję.
2: To będzie twoja deklaracja pewnych zmian w związku nie tylko twoim, ale waszym.
3: Michał, możesz jeździć na te motory, nie ma problemu.
1: Na pewno?
3: Z kolegami, ja nie muszę.
1: No dobra, obiecujesz?
3: Obiecuję.
1: No dobra, niech tak będzie.
3: Ale obczarka nie będziemy mieć.
1: Zobaczymy.
3: Dobrze, zobaczymy. Ja obiecuję, będziemy rozmawiać. I nie będę wszystkiego sama ustalała. I nie będę naciskać na żaden pierścionek. Chodziło mi o deklarację. Ja po prostu chcę, żebyś ty założył ze mną rodzinę, bo będziemy mieli tak wspaniałe dzieci.
2: Tak, a ona założyła, że wspaniałe. Co będzie, jak dzieci nie spełnią oczekiwań? Masz już wybrany dom dziecka?
3: Nie, mamy już dobranych, idealnych partnerów. Te dzieci na pewno będą wspaniałe.
2: To co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gabryśka,
1: dziękuję.
2: Ustępuj pola.
3: Dobrze, dziękujemy ci, Pawelec.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama. Fox FM.

0: Misiewicz wciąż prezesem PKO-lu. Decyzja w jego sprawie ma zapaść w poniedziałek. Kancelaria prezydenta ma wątpliwości. To w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wielkie winobranie w Zielonej Górze i o tym powiemy na koniec.
1: Jest godzina 6 w środę, 9 września. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Decyzja zapadnie w najbliższy poniedziałek. Polski Komitet Olimpijski będzie debatował nad przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który, przypomnę, został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wczorajsze posiedzenie prezydium zarządu PKO-lu trwało ponad 3 godziny. Co ustalono? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli

0: I zarząd poprze rekomendacje prezydium. Obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: A wiceprezesami PKOL-u są m.in. Otylia Jędrzejczak, Henryk Olszewski, Tomasz Hamera czy Marian Kmitar. Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że ta kandydatura budzi gigantyczne wątpliwości. A Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego Trybunału powinien wynosić 10 lat.
2: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie realnie ten zawód.
1: Koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
3: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka na decyzję prezydenta. A związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami szef Sierpnia 80 Karol Granatyr.
4: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do Złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupiński, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
1: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W związku z tym tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze oraz odprawy. Część załogi obawia się, że tempo restrukturyzacji uderzy w ciągłość działania kopalni. Na koniec zaglądamy na zachód naszego kraju. Zielonogórskie winobranie to nie tylko atrakcje dla dorosłych. Tajniki wyciskania soku z winogron poznawali najmłodsi.
5: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
6: I łatwo taki sok zrobić?
5: No, na razie jesteśmy tak nawet, to myślę, że nie w połowie procesu.
7: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw. I artystycznych, i sportowych, i szalonych.
8: Mam na imię Jana, sok z winogron.
6: Sok z winogron. A próbowałaś zrobić?
8: Tak.
6: Jak się udało?
8: Dobry jest.
1: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica, a winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
9: Kolejny dzień upałów przed nami i wysokich temperatur. Prawie połowa Polski. Dzisiaj ostrzeżenia przed upałami, moi drodzy.
10: 33 stopnie w Rzeszowie i to najwyższa temperatura. Ale już od poranka jest bardzo ciepło. Ja się bardzo zaskoczyłam idąc do pracy, że jest aż tak ciepło.
9: No, ale tym wysokim temperaturom będzie dzisiaj towarzyszył deszcz gdzieniegdzie. We Wrocławiu, Koszalinie czy Szczecinie już o poranku ten deszcz spadnie. Potem jeszcze Gdańsk, a także Włocławek, Łódź może popadać trochę.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Mamy środę, to 9 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
13: Budżet Stali Gorzów trzeszczy, ale nie pęknie, zapewniają w klubie. Przegrany dwumecz z Folubazem skomplikował sytuację sportową i finansową. Gorzowian czeka dalsza walka o utrzymanie w Ekstralidze. Najpierw starcia z częstochowskim Włókniarzem i ewentualny baraż. 4 dodatkowe spotkania to 2 miliony złotych wydatków. Dla finansów Stali to spore wyzwanie. W kasie brakuje obecnie około 2,5 miliona. Klub zapewnia, że sobie z tym poradzi, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektorka Stali Gorzów.
14: Wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
15: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
14: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest tam 31 lipiec. Ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
15: Czyli około tych 3900 brakuje,
14: tak,
15: około tych 4 milionów.
14: Tak,
15: biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta.
14: Tak.
15: Dla stali pozytywne, to, czyli zostaje 2,5, tak?
14: Za każdy mecz transmisji, za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę. Więc a tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8. Liczymy na to, że objedziemy 2 jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans. Więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 miliony 250 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
15: No okej, okay, no to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą, to skąd te wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
14: Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. I dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2-300, 2-500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
15: No ale Stal nigdy nie dostawała 2-3, 2-5, raczej to się kręciło wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
14: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że były lata, kiedy były 4,5 miliona chociażby, ale tak, to zawsze było w ten sposób, że 2,5 miliona to była po prostu zapłata za licencję za organizację rundy Grand Prix w Gorzowie.
15: No to z wpływów z Grand Prix klub sobie budował jakąś tam poduszkę finansową, tak?
14: No pamiętajmy też, że były takie 2 lata, co też wybrzmiało właśnie na sesji Rady Miasta, były takie 2 lata, gdzie ciągnęliśmy tą licencję jak gdyby samodzielnie, płacąc po prostu za nią, mimo że wcześniej mieliśmy te gwarancje. No wiemy, wtedy wybuchła wojna, no o tym wszystkim opowiadałam, więc tutaj ta sytuacja, to też nam trochę namnożyło po prostu te długi.
15: To teraz tak ogólnie sytuacja klubu, ta finansowa, to jest koło tych, to wychodzi na zero klub na koniec
14: wyjdzie
15: sezonu?
14: Na zero, o może tak, wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby, pamiętajmy, że jesteśmy, działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną i my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, nacenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
13: Stal czeka także na pieniądze z telewizji, to ponad 2 miliony złotych. Te powinny wpłynąć do klubowego budżetu w październiku. Policja szuka świadków zdarzenia. Do dramatycznego wypadku doszło 29 sierpnia. Zginął motocyklista. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie prowadzone jest postępowanie. Około godziny 22.50 kierujący motocyklem 38-latek jadąc z kierunku Kłodawy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na pobocze, ścieżkę rowerową i uderzył w betonowy słup. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Świadków zdarzenia mundurowi proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 79 127 14.
12: Manhattan i zawarcie bez ciepłej wody dopiero w przyszłym tygodniu. Elektrociepłownia zmieniła plany wyłączeń na prośbę mieszkańców, którzy nie chcieli długich okresów bez dostępu do ciepłej wody. W tym tygodniu problemów już być nie powinno. A w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy woda zostanie wyłączona w budynkach m.in. przy ulicach Śląska, Budowlanych, Małopolska, Spółdzielców, Żerańska, Towarowa, Fabryczna, Kwiatowa, Wawrzyniaka, Przemysłowa i Woskowa. A potem wyłączenia na Górczynie. Będzie więcej kamer. W centrum Gorzowa urzędnicy postanowili, że miejski monitoring zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się m.in. na Kwadracie, rondach Santockim, Gdańskim, Ofiar Katynia oraz na Jancarza czy na Walczaka. Nowe kamery powinny zostać zamontowane do końca przyszłego roku. Pierwsze wrześniowe zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Gorzowskie MZK wprowadza korekty. Pasażerowie, zanim ruszycie w drogę, warto sprawdzić rozkład jazdy. Szczegóły na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji.
16: Baza ratowników jak nowa. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego zakończyła się inwestycja kosztująca ponad 3 miliony złotych. Dyrektor WSPR podkreśla, ratownicy mają teraz warunki jak w domu. Przez blisko rok prawie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie stacjonowały w bazie przy ulicy Śląskiej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla dwóch pracowników ochrony zdrowia przebywało często 4-6 ratowników. To już już przeszłość. Trzy zespoły stacjonują teraz przy Kazimierza Wielkiego. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego wyremontowany został m.in. dach, doszła klimatyzacja, ocieplenie ściany, trzy szybowe okna i charakterystyczne ciemnograficzne malowanie. Remont był generalny, mówi Andrzej Schmidt, dyrektor WSPR w Gorzowie.
17: Zadowolony pracownik ochrony zdrowia, wypoczęty, gotowy cały czas, to jest zysk dla pacjenta, a więc w sposób pośredni dla pacjentów. Usłyszałem również, że od niektórych przedstawicieli miasta, radnych przede wszystkim, że jakaś taka dobra tradycja się zrobiła, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, która parę lat temu zaadaptowała ruinę, która była na tak zwanym zawarciu, czyli wtedy to się nazywało prawie, że bandycka dzielnica, i zrobiliśmy siedzibę, która naprawdę dobrze wygląda i daliśmy taki impuls do tego, żeby ta dzielnica się zmieniała i dzisiaj widzimy, że to się zmienia. Tak samo uważam, że ten budynek staje się już taki dosyć trwałym elementem i tak widocznym i muszę powiedzieć, być może narzeci pewien trend zmian w budynkach. Nie tylko szkło, nie tylko wszystko, co jest błyszczące, ale taka zabudowa urzędowa, oficjalna powinna troszeczkę inaczej wyglądać. Nie musi być zlewać się z otoczeniem. Ponad 3 miliony, prawie 3 miliony z tego to są środki rządowe i samorządowe, bo to jest ciągłość jednak środków. Zostały wydane na rzeczy, których pewnie bez tego nie moglibyśmy zrobić. Mamy nowoczesny budynek, który przeszedł całkowicie i gruntowną termomodernizację, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przeszedł modernizację w zakresie źródeł zasilania. Mamy dużą dosyć instalację fotowoltaiczną razem z magazynem energii, który pozwala nam pracować nawet przy kilkudniowym odcięciu nas od źródeł zewnętrznych zasilania. Plus jesteśmy wspomagani naszym zasilaniem awaryjnym dieslowskim, a więc na stan W możemy tutaj funkcjonować. Mamy tutaj wszystko, co służy wygodzie w tej chwili pracowników. Mamy centralną klimatyzację, mamy system ocieplanych ścian, mamy wymienione w pełni na nowoczesne trzyszybowe konstrukcje okienne. Także w zasadzie mogę powiedzieć, że wreszcie pracujemy w takich warunkach, jakich powinniśmy. Mamy całe wszystkie udogodnienia, które związane są z tym, że dzisiaj każdy zespół ma swój pokój. To jest bardzo ważne. My tu mieszkamy 24 godziny na dobę. Mamy również nie tylko jeden, ale kilka pomieszczeń socjalnych, gdzie można przygotować posiłek, gdzie można siąść, pogadać. Wszystko można zrobić. No i ja zawsze twierdzę, że trzeba pracować najlepiej jest pracować w takich warunkach, jak się żyje w domu, a więc ta cała część, oprócz socjalnej, ale także i część sanitarna wygląda tak, jak każdy Polak by chciał mieć u siebie w domu.
16: Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Blisko 3 miliony złotych pochodziło ze środków unijnych.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
12: Wojtek Hańczuk i nasz gość Paweł Tymszan, wójt gminy Deszno, a to oznacza, że porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, co dzieje się w bezpośrednich okolicach naszego miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Dzień dobry, witam.
12: Zapytam najpierw, jak się funkcjonuje w Związku Gmin bez Gorzowa?
18: Nie odczuwam jakiejś dużej różnicy. Związek w dalszym ciągu pracuje i realizuje główne zadania w postaci gospodarki śmieciowej.
12: Nie tęskni się za miastem.
18: No, już nie tęsknimy. No, na pewno z miastem było łatwiej prowadzić postępowania przetargowe, bo był bardzo duży gracz na rynku, a teraz jesteśmy samodzielnie w 5 małych wiejskich gmin.
12: Jak to wpłynęło na cenę? Mieszkańcy narzekają.
18: Nie, w ogóle nie wpłynęło na cenę. Cena została utrzymana, co jest naszym wspólnym dużym sukcesem, uważam.
12: Tak będzie także w kolejnych latach?
18: Oby tak było. Takie mamy założenia, żeby w najbliższym czasie co najmniej roku ten nie podnosić.
12: Czyli nie tęsknicie za Gorzową?
18: No w tym wypadku, jeżeli mówimy, no to nie tęsknimy. No normalna rzecz, że partnerzy się rozstają.
12: A w jakim tęsknicie?
18: Gorzów poszedł w kierunku in-house'u i to jest całkowicie zrozumiałe dla mnie. Mhm. Jakbym, jest to bardzo duża spółka Ineco, która może realizować to zadanie.
19: Jest trochę rywalizacja między gminami o te pity nasze.
18: Między gminami czy między gminami a miastem?
19: No, między gminami a miastem w tym wypadku.
18: Szanowni Państwo, jeżeli liczba mieszkańców gminy Deszno się podwoiła i cały czas bardzo mocno rośnie, także no myślę, że ta rywalizacja, takie są chyba ogólnopolskie i generalnie tendencje, żeby mieć możliwość w jakimś wieku wyprowadzenia się do gmin peryferyjnych, szczególnie na takiej abstrahując jak Deszno, gdzie jest darmowa komunikacja, szkoły podstawowe na znakomitym poziomie. Dzieciaki osiągają fenomenalne wyniki przy egzaminie ósmoklasisty. Przedszkola dwa nowe, klub Malucha, nowe przedszkola i przedszkola są w tym kraju zamykane, całe przedszkola, grupa przedszkolna. Ja pierwszy raz, odkąd zajmuję się oświatą, a zajmuję się 20 lat, bo za poprzedniego wójta to było moje zadanie, nie przyjąłem dzieci do przedszkoli, 11, bo jest mi z tego powodu bardzo przykro. Także no, Deszno się na pewno rozwija bardzo dobrze. Procedujemy w tamtym roku, odkąd już było 100% informacja, że przyjmiemy plan ogólny, notabene, który przyjęliśmy 24 sierpnia w poniedziałek, bo bodajże to był 24. Procedujemy 3,5 tysiąca warunków zabudowy, co spowoduje, jakby wszyscy na tych działkach się budowali, że liczba mieszkańców gminy się podwoi, będziesz gmina ponad 20 tysięcy. Oczywiście jest to mało realne w najbliższym czasie, ale obserwujemy bardzo duży trend budowy gotowych domów przez tych mniejszych naszych i gorzowskich deweloperów. One dość dobrze się sprzedają, to jest alternatywa zakupu mieszkania takiego domu. Także Deszno się bardzo mocno rozwija, ale ja cały czas mówię, że te gminy, taka jak nasza, też nie jest z gumy, żebyśmy przyjmowali mieszkańców na potęgę i ciągle z otwartymi rękoma, bo nie jesteśmy w stanie, będziemy trzecie nowe przedszkole budować, to uważam to irracjonalne. Koszt utrzymania jednego przedszkola to jest minus 7 milionów, to są też wielkie koszty. Daje plusy, że gmina się rozwija w postaci nowych mieszkańców, ale też olbrzymie koszty związane z tym.
19: Czyli nie ma w planach budowy?
18: Trzeciego na pewno nie w tym momencie. Przy tej demografii, która jest, gdzie liczba urodzeń jest połowa, nas zalewają dzieci z gmin sąsiednich w tych naszych przedszkolach i szkołach. Taka też jest prawda. Mając nowe placówki, tak już powiedziałem, na bardzo wysokim poziomie i technicznym, i przede wszystkim dobrze wyszkolona i zorganizowana kadra, spowodowało to, że jesteśmy zalewani przez dzieci z gmin sąsiednich w tych przedszkolach. Podejrzewam, ci rodzice się meldują i tu jest, jeżeli urodzeń było 150, a w tej chwili jest między 60 a 70 przez ostatnie lata, a ja mam w naborze 120 wniosków, także coś tutaj nie gra. Skądś te dzieci w ciągu 3 lat ci mieszkańcy, gdyby się tak wprowadzali w każdym roczniku, to mielibyśmy już ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ale no, tylko nas cieszyć, że nasze placówki światowe cieszą się takim dużym wzięciem u rodziców, którzy decydują się, aby swoje pociechy tam posłać.
19: Darmowa komunikacja miejska, gminna, to jest wymóg czasów? Coraz więcej samorządów decyduje się na takie rozwiązanie.
18: Czyli?
19: No, że za darmo jeździmy mieszkańcy.
18: Czyli jakie w województwie lubuskim? Ja znam dwa. My i Gorzów.
19: No tak, a w innych województwach są też takie
18: jedna
19: tendencje.
18: Z pierwszych w Polsce była gmina Ząbki podwarszawska, tak. I na tym się wzorowaliśmy, która to prześwietrzyła. No,
19: Szczecinek miał darmową komunikację.
18: I jakaś racjonalność tego przedsięwzięcia jest, że osoby kontrolujące bilety kosztują bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście przy komunikacji podmiejskiej jest to bardzo łatwe do zweryfikowania, bo kierowca może to zweryfikować, nie muszą to robić kontrolerzy, tak jak na przykład w MZK Gorzów. To na 100%. Po drugie, na pewno chcą zachęcić właśnie tych nowych mieszkańców, musisz coś im zaproponować. To właśnie oprócz tej oświaty i tej infrastruktury drogowo-wodno-kanalizacyjnej, gazowej, światłowodowej, która bardzo mocno się buduje na terenie naszej gminy przez nas bądź przez osoby, przez firmy komercyjne. No ta komunikacja to jest chyba takim przedsięwzięciem, które też zachęca, bo jak się rozmawia z osobami, głównie te, które najczęściej korzystają, czyli młodzież dojeżdżająca do szkół średnich, bądź osoby starsze, no to one są szalenie zadowolone z tej darmowej komunikacji. Teraz od 1 września robimy jakieś jeszcze zmiany tylko i wyłącznie zwiększające ilość przewozów. i tych kilometrów. Mamy to dofinansowanie zawnioskowane na następne 9 lat. Także no, myśli, chyba idzie to w dobrym kierunku, że jest pewnie pewna stabilność będzie tego przedsięwzięcia. Też trzeba pamiętać, że...
19: Powietrze nie wozicie.
18: No, bo zdarzają się kursy. Rzeczywiście, że wodzimy powietrze, że łatwiej byłoby mieszkańcom Bolty zabezpieczyć niż autobusy. Dużo też jest takich rozmów, że ktoś akurat kończy 15.30, 16.30, 14.35 kończy lekcję i nikt nie chce poczekać tych pół godziny czy nawet godzinę. To jest komunikacja jednak zbiorowa. O tym też trzeba pamiętać. Potłuk pasażerski 6.08, 14.16. jest bardzo wysoki, a w pozostałych godzinach jest znikomy, zdecydowanie znikomy. Teraz po sesjach praktycznie wszędzie są 2-3 auta. To też o czymś to świadczy. Samochód już możesz kupić za 2000 zł czy 5. To już nie jest takie kiedyś, że to był wydatek w latach 80., 70., że się zbierało to latami. Teraz to nie ma żadnego problemu, żeby kupić auto, z którego poruszy się z punktu A do z punktu B. Ale też no, myślę, że komunikacja taka jest, może Gorzów jest trochę za małym zaśrodkiem, bo jest skomunikowani głównie z Gorzowem, ale też to trzeba pamiętać, że nasza komunikacja też jest zupełnie inna niż gminy, które okalają miasta wojewódzkie, dlatego że my wjeżdżamy w centrum Gorzowa. Nie wysadzam ludzi na Strażackiej bądź na pętli w Ulimiu, tylko dojeżdżamy do dworca. Mamy duże podziękowanie dla prezydenta i jego władz. Mamy arsenał, mamy katedrę, gdzie było bardzo ciężko się zatrzymać, bo między 6, 8, 14, 16 jest niemiara autobusów. Ciężko naprawdę było te nasze 6 mieścić dodatkowych. Także to nas tylko cieszy, że dojeżdżamy do centrum i myślę, że naprawdę mieszkańcy korzystający w większości zadowoleni. Bardziej krytykują ci, którzy nie jeżdżą albo jeżdżą raz na pół roku, niż ci, którzy jeżdżą regularnie.
19: To skoro już jesteśmy przy drogach, to też sporo się działo, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Przypomnijmy, bo dostajemy od was informacje co chwilę, że otwieramy kolejną drogę, że gdzieś pracujemy, coś robimy. Jakby ten jakość przejazdów się poprawia w gminie.
18: No na pewno, to w 100%. To już to takie małe, trudno to nazwać rezime tej pracy, ale w tym roku mi mija 20 lat w urzędzie. I odkąd jestem wójtem przez te kilkanaście ostatnie lat, to już jest 200 nowych dróg. 200, to jest naprawdę co nie miara, każda droga to swoja historia. To mniejsze bądź większe problemy, właśnie jadąc do państwa, miałem spotkanie z architektem bardzo gorące, z projektantem. Także każda inwestycja to historia, tak? Jedno przychodzi bezproblemowo, drugie przychodzi tak, że człowiek jest coraz bardziej siwy i zdenerwowany. Ale no to każdy, większość z państwa remontowało domy, bądź też mieszkania, bądź też budowało domy i wie, jakie są problemy na każdej inwestycji, a co dopiero do inwestycji, gdzie zamówienia publicznego wygrywa najtańsza firma. Konkurencja jest olbrzymia, bo teraz otworzyliśmy przetarg na przykład na magazyn obrony cywilnej połączony z archiwum i z magazynem naszego sprzętu, który mamy zgromadzony dla ekipy technicznej w urzędzie.
19: W Maszewie, tak?
18: Tak, w Maszewie. I z 8 milionów kosztorysowo jest to 5 milionów 400. I 17 firm stanęło z Deszna i okolic, łącznie z województwem wielkopolskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, stamtąd też były firmy. To świadczy o kryzysie, który jest na rynku. Samorząd jest 100% płatnikiem, ale bardzo wielu wykonawców nie chce z nami pracować, gdyż każda, w cudzysłowie, cegła, każdy materiał musi być... specyfikacja tego materiału zatwierdzona przez inspektora nadzoru naszego. Także to, no, to ma swoje plusy i minusy budowa dla samorządu, bo samorząd zawsze zapłaci, jak budowa jest zrobiona zgodnie ze sztuką i z projektem technicznym, ale co za tym idzie, też każdy materiał musi być taki, jak my chcemy. Nikt nas nie powinien wprowadzić w błąd i często jak wykonawca, abstrahując, nawet nie może jakiegoś materiału zakupić, na przykład dokumentacja ma rok, dwa i abstrahując, tej płytki już nie ma, no to wymiana materiałów powoduje dla nas pewne utrudnienia. Może to państwu się wydawać absurdalne, ale na przykład ten materiał może być tańszy, droższy, bądź jeden z wykonawców, który potencjalny, który przegrał postępowanie przetargowe, może napisać pismo do prokuratury, że zaszła nieprawidłowość w urzędzie, bo wymieniona była w Strachuje płytka lewacyjna, która już nie ma w produkcji, na inną płytkę. Gdyby on to wiedział, to by złożył kosztorys na przykład o złotówkę bądź o milion mniejszy. No, budowa dla samorządu to jest zdecydowanie trudniejsza niż budowa w naszych prywatnych posesjach, ale też dla wykonawców 100% płatność. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo wiemy doskonale, że ale idziemy, myślę, że w dobrym kierunku i kolejne inwestycje będą powstawały na terenie. Ale widać też, że zdecydowanie taniej jest niż było rok, dwa lata temu.
19: No, 17 firm to dużo. Faktycznie często przetargi były wręcz odwoływane, bo nie spełniały kryteriów, a tutaj 17 firm i rozumiem, że większość zmieściła się w budżecie.
18: Oczywiście. Oczywiście, że tak, większość się zmieściła i jak ja powiedziałem, blisko 8 milionów kosztorysowo, 5 milionów 400 pierwsza firma, a druga tylko kilkadziesiąt tysięcy drożej, czyli dość dobrze wycenione, najdroższe firmy ponad 10 milionów, także też jak kiedyś rozpięto się.
19: Mówimy do usłyszenia. Wójt gminy Deszno Paweł Tymszan był waszym i moim gościem.
18: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia państwu życzę i zapraszam 5 września bardzo mocno.
11: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. A jeju man. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. I feel you, man.

0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.
12: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości w Vox FM, na który zapraszam Marta Kiermasz.
13: Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów, a także schrony dla maszyn bojowych. Baza Al-Azraq w minionych miesiącach była wielokrotnie atakowana przez siły irańskie. Ostatni raz 31 sierpnia. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statku. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Chopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądą również reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara, scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa od 21 do 26 września.
0: Pierwsza zmiana.
2: Od rana
12: z Voxem. Ja chciałem tylko dodać, że Zanussi się na upalny dzień.
14: Zanussi?
2: 33 stopnie nawet. 6:32.
14: Niech będzie, ale to się

0: 21 minut do godziny 7 i to jest ta godzina, żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się ciekawego albo mniej ciekawego, jak spaliśmy, albo jak na przykład sobie wieczorem już nikt nie wchodził do internetu. No i widzę, że lawina komentarzy po pierwszych meczach Ligi Mistrzów.
1: Koszanka!
2: Właśnie, co się wczoraj wydarzyło, ja przysnąłem.
3: Real Madrid wygrał 2-1. Absurdalne błędy obrony i bramkarza Interu Mediolan spowodowały to, że Real strzelił 2 gole, ale później bramkarz się zrehabilitował, obronił, właściwie pan Bellingham chyba miał strzał taki, że tak, że miał pustą bramkę przed sobą, ale bramkarz zdążył przybiec i stał, Bellingham stał metr od tej bramki. Także to jest w ogóle cud, że obronił. Bardzo słabo zagrała jedna i druga drużyna, tak eksperci się wypowiadają. Ja nie wiem, ja po pierwszym golu wyłączyłem, bo jestem kibicem Barcelony i stwierdziłem, że nie chcę tego oglądać.
0: Jakiś tutaj Kylian Mbappe sukces odniósł, tak piszą. Wyczyn tak. Kylian Mbappe.
3: Już ma dużo tych goli. 2 gole strzelił Erling Haaland wczoraj.
0: Mimo, że bez włosów,
3: grał na Kiwiora, no, wygrał z nim między innymi akcję, gdzie główką strzelił właśnie gola.
0: No, brawo.
2: A ile wygrali?
3: 2-0.
2: Ojej.
3: Ale ja się czuję jak na jakimś egzaminie. Szkoda.
2: Nie, no bo wiemy, że ty oglądasz.
3: No ale
2: mówię,
3: że ja oglądałem 16 minut jednego meczu.
2: No a i wszystko wiesz. No już żeś grzebał w internecie. No właśnie.
0: To jeszcze ciekawostka ze świata policji i prokuratury.
3: Niedobrze, ale skoro zaczęłaś.
0: Policja w Bydgoszczy zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, przyjechał na zlot motocyklistów.
2: Tak jest.
0: No. Ale niestety, no, pod wpływem alkoholu.
3: Ale, ale zobaczcie, to są psy ogrodnika jednak, no.
2: To pewnie nie z dziś, tylko z wczoraj.
4: Pierwsza zmiana.
3: Ale żeby z twoich tak ruszać, no to spodziewałem się.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Słuchajcie, czy znacie może numer telefonu do ojca Mateusza?
2: Nie.
4: Nie.
2: A po co?
3: No dobrze, bo jest zagadka kryminalna do rozwiązania.
2: 14 minut do godziny 7. Zagadka zadana nam przez Piotra.
3: Postanowiłem wkręcić moją kochaną żonkę Anię. Byliśmy w ostatni weekend z rodziną nad morzem w Jantarze na wieczornym spacerze. Zahaczyliśmy o salon gier. I była tam taka maszyna z pieniędzmi, przy której się spędziliśmy.
2: Oglądała serial.
4: Maszyna.
3: I żona przez nieuwagę mocniej się oparła o nią i zaczął wyć AR na cały ten namiot.
2: Aha. Ale tam byli inni ludzie, bo ta historia brzmi, jakby mogło tam nikogo nie być.
4: Nie. To wcale nie automat z przekąskami.
3: Będę musiał obejrzeć nagrania z monitoringu, zaraz to sprawdzę i dzwonię w sprawie tutaj zeznań do żonki Ani.
2: Dzwoni.
5: Halo?
3: Witam serdecznie, starszy sierżant Mariusz Goleń, posterunek policji w Stegnie. Czy ja rozmawiam z panią Anną?
5: Tak, tak.
3: Pani Anno, ja dzwonię, bo badamy sprawę włamania w salonie gier w Jantarze.
5: A to nie, to ja nie, tak tylko uderzyłam delikatnie. To nie było jakieś uderzenie, tylko po prostu tak dotknęłam mocno.
3: No ale proszę pani, musimy teraz sprawę zbadać. Ja chciałem panią zaprosić do nas na posterunek policji w Stegnie, bo...
5: Wie pan co, ja jestem właśnie tutaj z tego, z... gminy Leoncin, na okolicy Nowego Dworu, wie pan co, i teraz będę miała operację.
3: Aha, a kiedy mogłaby pani się pojawić u nas najwcześniej? No bo musimy panią wezwać w celu złożenia zeznań jako, w tym momencie jako świadek, tak? No ale my musimy to wszystko, procedura musi przejść, więc
5: nie możemy jakoś przez telefon, to jest tak bardzo daleko ode mnie.
3: No nie, no pani się nie wygłupia, no jak przez telefon? No nie.
5: 300 kilometrów mam.
3: Wie pani musi zobaczyć to nagranie, pani musi podpisać zeznania, to nie można tak przez telefon tego zrobić. Więc musimy panią zaprosić. No, bo wie pani, są dwa wyjścia tak naprawdę. Albo pani do nas przyjedzie, albo my będziemy zmuszeni nałożyć po prostu karę pieniężną na panią. 500 zł.
5: No nie, będę musiała przyjechać właśnie. Tylko wie pan co, jak to teraz zrobimy, pan mi powie, bo w poniedziałek muszę już się wstawić do lekarza, a w poniedzieli nie będę mogła przyjechać.
3: No to najlepiej przed poniedziałkiem to zrobić.
5: Właśnie rozumiem, tylko właśnie ja mam, mówię tutaj, 300 coś kilometrów.
3: To może pani rozważyć te 500 zł, no.
5: Nie, no właśnie, wie pan co, ja bym mogła się z mężem skontaktować z pracy i odzwonić do pana.
3: Właśnie, Piotrek sugerował te 500 zł.
5: To znaczy mój mąż?
3: Tak. On sugerował, że 500 zł to będzie dobre rozwiązanie.
4: No bo wie pani, w tamtą stronę i z powrotem to podobne sumy pani wyda chyba na paliwo, więc przy tych cenach, więc przepraszam, Andrzej Ciupaka z tej strony. Więc chyba tak byłoby łatwiej po prostu zapłacić 500 zł, my przyklepiemy pani winę i to wszystko.
5: To już rozmawiane było z moim mężem.
3: W sumie nie rozmawiane, on po prostu wszedł na stronę voxfm.pl i zgłosił ciebie do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi w Radiu Vox FM.
4: Po to, żebyś te 500 to ty dostała, a nie straciła.
5: O matko, jesteś normalny.
2: No właśnie, bez dyskusji 500 dla ciebie na prezent marzeń.
5: Dziękuję. Słuchamy.
3: I pamiętaj, uważaj na różne maszyny, nie atakuj mi się. Bo to się źle może skończyć.
5: Tak, niemożliwy, no.
2: Pozdrów Piotrka i miłego dnia życzymy.
5: I mnie skręcino.
4: No jak?
3: Cześć.
5: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: FM.
1: So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: idealna piosenka na dzisiaj, szczególnie dla tych, którzy na południu Polski dzisiaj się znajdują.
1: 30 ponad.
0: O właśnie.
2: A więcej o pogodzie po wiadomościach w OXFM. Zapraszamy serdecznie. Te już za 2 minuty, a muzycznie czekają na was Ozon i Dragostradin tej, więc warto zostać razem z nami.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z OXFM.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Reklama.
12: Prezydent ze swoim projektem, rząd ze swoim, zamieszania wokół kryptowalut ciąg dalszy. Zmarł z przyczyn naturalnych, znamy wyniki sekcji zwłok operatora Witolda Płóciennika, a za chwilę też Kraków, 8 kandydatów powalczy o prezydenturę.
2: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości w OXFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
12: Znów 2 projekty w sprawie kryptowalut. Jeden złożył w Sejmie prezydent, nad kolejnym pracuje też rząd. Z nami o poranku Jakub Krzyżak. Jakubie, jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
13: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
14: Żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
13: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
15: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
13: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
12: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Takie informacje przekazali śledczym. Otrzymali wyniki sekcji zwłok. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
16: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wyniki.

0: odcinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
1: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów i seriali, m.in. Wymyk, Stulecie Winnych, Klęgor i Ołowiane Dzieci. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów.
2: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
3: Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
1: Mówił były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Rozmowę poprowadzi dziś Mateusz Chłystun, a jego gościem będzie Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z nami w studiu gospodarz dzisiejszego programu. Mateuszu, o co zapytasz swojego rozmówcę?
4: Przede wszystkim o procedury bezpieczeństwa i o to, w jaki sposób je uaktualnić. Ostatnie akty dywersji w Skarżysku Kamiennej czy Lublinie pokazały, że zabezpieczenia w miejscach, które produkują kluczowe systemy także na potrzeby armii, nie są do końca skuteczne. Zapytam też o zaprezentowany wczoraj najnowszy bojowy wóz piechoty produkowany w hucie Stalowa Wola i o to, dlaczego do seryjnej produkcji będzie mógł trafić dopiero za 2,5 roku. 8 runda, chwilę po nomen omen 8 na antenie Vox FM. Zapraszam.
1: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Pół wieku później znów spotkali się na Darze Pomorza w Gdyni. Ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 1976 roku.
5: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
6: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
7: Z niektórymi się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórymi bardzo często, a niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie od skończenia szkoły.
1: Podczas uroczystości zwodowano 2 albumy poświęcone rejsowi.
8: Ciepły dzień przed nami, moi drodzy. Dzisiaj temperatury powyżej 30 stopni w wielu miejscach kraju i ostrzeżenia przed upałami.
9: A dla ochłody trochę deszczu też się może dzisiaj pojawić.
10: A
9: to
10: będzie.
9: Szczególnie na zachodzie i na północy Polski.
11: Poznań, Wrocław, Widzew, Gorzów Wielkopolski,
8: ale to
11: Koszalin.
8: Przelotnie, spokojnie. Nie ma co się przejmować tym deszczem. Grzyby będą dzięki temu.
9: Ale nikt się nie przejmuje. Taki ciepły deszczyk to nawet dla ochłody.
11: Suwałki też deszczyk się pojawi.
9: Ostatni dzień lata w sumie. Julia Chen.
8: Konrad Piwowarski.
11: Ale we wrześniu, Pawelec, witamy.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
8: Lato jeszcze trwa 2 tygodnie prawie. Bye.

0: mówimy bye bye, tylko wręcz przeciwnie. Tutaj słuchacie pierwszej zmiany i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie w drodze do pracy, czy to w samochodzie, ale, czy to na hulajnodze, czy to na rowerze.
1: Ale uważajcie, żeby nic nie zostawić, zwłaszcza jeżeli jesteście w komunikacji publicznej, tak?
2: No to się nie da. To
1: no jak się nie da, Paweł?
2: Od tego jest komunikacja publiczna, żeby się roztrzepanym chce zostawić.
1: Nigdy plecaka w autobusie nie zostawiłeś?
0: Moja babcia zawsze mówiła, że jak się coś zostawi gdzieś w jakimś miejscu, to znaczy, że się tam później wróci.
2: Chce wrócić. No, tak. Żeby to odebrać. No, no, po to.
1: Do takiego autobusu się wraca codziennie.
0: Codziennie o poranku.
2: iPada zostawiłem.
0: No i właśnie znaleźliśmy taki artykuł, co zostawiają pasażerowie pociągów regionalnych.
1: Tak, bo podsumowane zostały wakacje już.
2: Torby.
1: No dużo rzeczy, to dziwne.
0: Plecaki, walizki. Plecaki, walizki, portfele, telefony, dokumenty, ale nie tylko. Mamy na przykład pościel. I tu moje pytanie.
2: O, masz, to sobie chciał
0: podzielić? Dlaczego i po co?
1: A jechałaś kiedyś polską koleją?
0: A co, zimno?
1: Nie, no, no to jest jedno, może być zimno.
2: No, bez kołderki, nie.
1: A poza tym, jak się spóźni 12 godzin, to przynajmniej się przekinasz na dworcu. To akurat rozumiem.
0: Dobra, a regał na ubrania też jesteś w stanie jakoś
1: wytłumaczyć? Oczywiście, że tak, jak się spóźni 12 godzin, to trzeba się przebrać, majtki zmienić, to w regale sobie ładnie ułożysz.
2: A zresztą... Ja myślę, że tak długo czekał na pociąg, że się rozmyślił i już stwierdził, obejrzał dokładniej. Nie biorę tego.
1: Albo był w sklepie i po prostu czekając na pociąg zdążył złożyć ten regał.
0: Albo ewentualnie codziennie dojeżdża i po prostu bez sensu ubrania już lepiej w pociągu. Ale
1: ja mam bardzo dobry dojazd.
2: Bo jak ktoś gitarę zostawił, to ja wiem dokładnie, że on nie wiedział, że z nią wszedł.
1: Gitary nie, ale różowe ukulele, futerale takiego samego koloru ktoś zostawił.
0: Dobra, i suszarka na pranie jest jeszcze.
2: Suszarkę? Tak.
1: To policjanci jak suszarka.
0: Świadectwo szkolne.
2: O, nie było z czerwonym paskiem, pewnie tak. A mnie zostanie, cholera.
0: Prawdopodobnie, no i najważniejsza zguba z tego podsumowania to pokrowiec z weselnym garniturem i koszulą.
2: Niech mi więcej nie przypomina, tak?
3: Pierwsza zmiana.
1: A wy możecie na 609-86-989 dać znać, co wam się zdarzyło zgubić, bo
2: gdzie?
1: Podejrzewam,
0: a może macie jakąś ciekawą historię?
1: A już teraz Kizo i Disney w Vox FM, 14 minut po godzinie 7.

0: tutaj biuro rzeczy zagubionych w Radiu Vox FM.
1: Rzeczy.
0: No nie tylko rzeczy. Na przykład Mirek napisał, że jemu się wróciło po kebabie i nie chce tam wracać.
2: Ja się nie dziwię, Mirek, bo tam są kamery, różnie może być. Jakiś czas temu zgubiłem sens życia.
1: O masz!
0: Nie, to nie dobrze.
2: I go nie znalazłem.
0: To do specjalisty trzeba się z tym udać. Dominik napisał, że nałogowo gubi psa pod sklepem.
2: O nie!
1: Nie, no to, ale jakiś pewnie już dorosły, nie mam nadziei.
0: Dobra, Krzysiek, a ty
1: że co? Zostaje i czeka.
0: Krzysiek, a ty co zgubiłeś w pociągu, no?
3: Ja rok temu miałem dosyć ciekawą sytuację, bo zagubiła nam się teściowa, bo zrobiliśmy sobie przerwę, bo dłuższy postój był na pociągu. Z Lublina do Gdańska wracaliśmy. No i tak siedliśmy z dzieciakami i tak jakoś w Gdańsku wysiadam, a gdzie teściowa? No dobra, czekamy, mówię, nie wiem, może wróci mój drugi pociągiem, czy jak. Dzień minął, na drugi dzień wezwaliśmy policję, zgłosiliśmy.
1: A ona się nie odzywała.
3: Nie, chyba za dobrze jej tam było pod czeską granicą.
0: Dobrze było. Zaraz. Jak ona z Lublina pod czeską granicę trafiła?
3: No właśnie, sam się dziwię.
2: No może nie w tę stronę wsiadła.
3: A pod czeską granicą się znalazła.
1: No nie.
2: Ona chciała nad morze na pewno.
1: Poznała kogoś.
2: Skoro tam w kierunku...
3: Odpłynęła za daleko.
1: Siną dal poszła.
2: No ale Krzysiek, napisałeś, przyjechała zła, spakowała
3: się... Zła to mało powiedziane. Ja nie widziałem, żeby tak moja teściowa się szybko pakowała.
0: A przepraszam, a czy jakieś pamiątki z Czech wam chociaż przywiozła?
3: No, trochę nerwów.
1: Dobre.
2: Dobra, słuchaj, to chyba czas na kolejne wakacje z teściową, Krzysiu.
3: No ale będę musiał ją gdzieś dalej teraz wysłać.
0: Słuchaj, do Energylandii. Pasuje ci? Mamy zaproszenie do Energylandii. Chciałbyś?
1: Na Hyperiona jąłeś.
3: Nie, bo jeszcze za mocno odleciał.
2: Tylko pamiętaj, żeby się nie zgubiła, bo tam może być niebezpiecznie, jak się zgubi.
3: No, się zakręci w głowie, nie.
0: A zaproszenia wędrują do ciebie.
3: Dzięki śliczne.
4: Pierwsza zmiana.
0: Kochana mamusia. 23 minuty po godzinie 7. Ewa Max już teraz w Vox FM.

0: Van Buren w Vox FM w rytmie hitów. On napisał piosenkę, zaśpiewała Sasha. Everlasting, 2,5 minuty zostały do 7.30.
1: To chyba teraz trzeba będzie wpuścić niespodziewaną osobę.
2: Spodziewaną.
3: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
0: O, masz ci los.
1: O, masz.
2: 609-869-869.
0: Prosimy o kulturę wypowiedzi. Tak.
1: Który kocha
0: My chcielibyśmy chociaż
1: konie.
0: Jedną niepoprawną odpowiedź zacytować na antenie, a się boimy, że nas oskarżycie o obrazę uczuć religijnych. Także prosimy o ostrożność.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
16: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
17: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Reklama.
2: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza na nie Marta Kiermasz.
19: To dwa wyjątki. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Biały Dom podjął taką decyzję mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w ich rozpatrywaniu. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla tych dwóch państw zrobiono wyjątek. Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to na polecenie wiceszefa Departamentu Stanu Christophera Landau. Dziś w Oslo państwowy pogrzeb króla Haralda V. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja tamtejszej policji. Weźmie w niej udział około 3000 funkcjonariuszy. W południe trumna zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie reprezentacyjną aleją Karl Johans Gate do katedry, a po nabożeństwie wyruszy do kościoła zamkowego. Tam odbędzie się prywatna ceremonia dla rodziny i gości królewskich. Król spocznie w mauzoleum. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami to w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Minister Sprawiedliwości przekazał, że są tam od dobrych kilku lat, choć powinny zostać usunięte jak najszybciej. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą być zanieczyszczone. Minister środowiska stwierdził, że zaniedbanie kwestii skażonego terenu to wina poprzedniego rządu.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez, przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli. Drugi świetny występ polskich piłkarek w drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
20: Pierwsza zmiana.
21: Od rana z Vox FM.
1: Ricardo?
3: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
2: 6098 698 69 27 do 8.

0: Idealny wstęp przed pytaniem Rysia.
1: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
2: Koń sekrowany.
3: Jak, przepraszam, mogłaś powtórzyć?
2: Koń sekrowany.
0: Ksiądz koń sekrowany, no.
2: Diakoń. Mhm.
0: Konfesjonał bardzo często się pojawiał.
2: Ojciec Wio.
0: Ojciec Wio!
3: Wio! Wistawia się wi.
0: Jest też Konioniowicz.
2: Wikary.
1: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie? Zakonnik. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: A u was jak wyglądały te obiady w szkole?
2: Ja nie jadłam nigdy obiadów w szkole.
3: Ja jadłem, były bardzo smaczne i strasznie dużo dawali, co widać.
1: Ja do dzisiaj uwielbiam naleśniki z serem i z polewą truskawkową, czyli z jogurtem tak naprawdę podgrzanym. I jeszcze był makaron z serem. Znaczy takie świderki
2: ale
1: z serem.
2: Właśnie
1: to moje ulubione danie z
2: szkolne. Ja mam tak samo, mam ulubione moje, tylko że z przedszkola, bo w szkole nie jadłam, mielony z buraczkami. Ojej. Nigdy w życiu później nie jadłam tak dobrego mielonego.
1: A to dzisiaj smak było dzieciństwa. Ciężko z tym mielonym.
3: Teraz ja wam powiem, że była też przerwa na mleko, ale można było zjeść kaszę manną.
1: I teraz będzie więcej kaszy mannej, no bo od nowego roku szkolnego, jak rodzice już na pewno dobrze wiedzą, mięso rzadziej gości na stołach dzieci, tak?
2: W ogóle będzie jajka, dużo kaszy, sery. O co się politycy ostatnio kłócą, warzywa, o kaszę właśnie.
1: O kasę zazwyczaj, a tym razem o kaszę.
2: Tak.
1: My się na polityce nie znamy, na jedzeniu, no jeżeli byście zobaczyli na naszym Instagramie mnie czy Pawła, to też się nie znamy.
3: Znamy się właśnie.
1: Więc mamy do was bardzo proste pytanie.
2: Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Jeżeli wiecie, 609-869-869, a jeżeli nie wiecie, to pamiętajcie, że to są
0: tylko złe odpowiedzi.
1: Piszcie i dzwońcie, 13 minut zostało do godziny 8, to Vox FM.
3: Dlaczego trzeba?

0: Ja na przykład jem bardzo zdrowo.
1: O, super.
0: Ja lubię wszystko, co płaskie. Na przykład pizza, czekolada, to napisał Daniel, że to według niego jest zdrowa dieta.
1: No, możliwe, no.
0: Że to, no tak, mniej miejsca w żołądku zajmuje. Dlaczego warto jeść zdrowo, a dlaczego trzeba? Żeby warzywa z lodówki nie płakały, że kupiła się tylko na sesję zdjęciową.
2: Właśnie.
0: Biedne warzywa z lodówki.
2: Albo, że są niepotrzebne, że kupione są tylko
0: właśnie.
2: Dla... Właśnie.
0: One...
1: Warzywa warzywami, a ta rukola...
2: O.
1: Ta rukola to zawsze ląduje w tym śmietniku i kupujesz nową.
2: Bo ona za szybko oddaje życie.
0: Przypominamy, tylko złe odpowiedzi. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? 609-869-869. Zdrowo trzeba jeść, żeby móc dłużej służyć naszemu pięknemu krajowi poprzez płacenie podatków w pełnym zdrowiu, nie obciążając Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Są też kontrowersje.
0: Mhm.
1: Zawsze mi powtarzano, że w zdrowym ciele zdrowy huch.
2: Huch. Zdrowo.
1: I ja jadłem na przykład taką brukselkę, ona zdrowa jest.
0: Mm-hmm.
1: A huch nie był zdrowy.
2: Ja piłem zdrowe rzeczy.
0: Ale
2: i tam się huch też zmienia.
0: Huch z której strony?
1: Nie. Na ten temat to nie będziemy rozmawiać, bo ludzie mogą śniadanie jeść.
0: To my życzymy smacznego.
1: 3 minuty do 8.
3: Autopromocja.

0: złotych na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
11: Rosja uderzyła w przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Są ofiary i ranni. Minister energii przekonuje, że ceny paliw nie przekroczą 10 zł na stacjach, jednak coraz drożej. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
12: Godzina 8 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. Ewakuowano 16 osób. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego i okolice. Wybuchł pożar. Międzynarodowe przejście Starokozacze w obwodzie odeskim jest czasowo nieczynne. To kolejny rosyjski atak na tereny przygraniczne. W ubiegłym tygodniu uszkodzone zostało inne przejście graniczne z Mołdawią. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że ceny paliw w Polsce mimo obecnej wysokiej wartości w najbliższej przyszłości nie przekroczą 10 zł za litr. Takie słowa padły na antenie TVP Info. Wiadomo również, że rząd nie wróci do programu ceny paliwa niżej. Wszystko ze względu na zbyt wysokie koszty takiego rozwiązania.
13: Ósma runda.
11: Gościem dziś Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na rozmowę zapraszam Mateusz Chłyston. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniamy się panie prezesie, witamy ponownie widzów, witamy też słuchaczy Radia Vox FM. Panie prezesie, słyszymy się?
15: Tak.
14: Kłaniam się panu, chyba prosto z Kielc pan dzisiaj z nami, prawda?
15: Dokładnie tak, czekamy na otwarcie drugiego dnia, także...
14: Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Panie prezesie, strzela pan czasem?
15: Strzelam.
14: Z tych produktów, które wychodzą z linii Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
15: Tak naprawdę tylko z tych produktów. I z broni krótkiej, i z broni długiej, z karabinów. Także nasze produkty są dobre, więc je używam.
14: To są pana obowiązki służbowe, czy raczej zainteresowania?
15: Zainteresowania i hobby.
14: To teraz, panie prezesie, przejdźmy do tego, co w obowiązkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcę pana zapytać na początek o te sprawy związane z niedawnymi aktami dywersji. Lublin, Skarżysko-Kamienna. Dla PGZ-u to był taki moment, żeby zweryfikować pewne procedury bezpieczeństwa, wyciągnąć wnioski?
15: Od dłuższego czasu, dużo czasu poświęcamy bezpieczeństwu. Pewne zdarzenia, które się

0: dzieją, to są nowe odsłony, w związku z tym to wymaga weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa. Zostały wydane nowe okulniki, wytyczne, dobre praktyki, także dbamy o to bezpieczeństwo naszych zakładów, naszych pracowników.
1: Panie prezesie, PGZ jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawy amunicji polskiej armii na tym etapie?
0: O amunicji mówią, zależy o jakim kalibrze. Tak, w chwili obecnej zarówno tej małokalibrowej, jak i tej najcięższej amunicji 155 jesteśmy w stanie dostarczyć zgodnie z zawartymi umowami w terminach ustalonych z naszą armią.
1: A kiedy będzie taki moment, że całkowicie będziemy niezależni jako kraj od zagranicznych dostaw, jeśli chodzi o amunicję?
0: My już na tym etapie realizujemy pierwsze duże zamówienie, umowa na 283 tysiące. Realizujemy ją w kooperacji. Sądzę, że najbliższy rok, półtora to będzie już taka suwerenna produkcja tylko w Polsce.
1: Panie prezesie, systemy bezzałogowe, drony, to jest coś, na co teraz musicie stawiać, będziecie stawiać?
0: Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, to oczywiście doświadczenia z Ukrainy wskazują na to, że w chwili obecnej to jest najczęściej używana broń, także absolutnie Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się i już produkuje rozwiązania bezzałogowe. Natomiast obserwujemy, jak będzie się zmieniała wojna na Ukrainie.
1: No właśnie, a propos, to jest tak, że państwo czerpiecie rozwiązania, Ukraińcy dzielą się z wami swoimi doświadczeniami, patentami, obserwujecie to, jak muszą się zmieniać choćby systemy bezzałogowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na polu walki?
0: Pole walki na Ukrainie jest obserwowane praktycznie przez wszystkich, przez wojsko, przez przemysł, jest wykorzystywane też jako pole testowe dla różnych rozwiązań przez przedsiębiorców, którzy dostarczają sprzęt dla Ukraińców. W związku z tym automatycznie wszystkie informacje, jakie pochodzą z Ukrainy, my wdrażamy w naszych rozwiązaniach.
1: A gdyby wybuchł konflikt na wschodniej flance NATO, PGZ musiałaby wtedy intensyfikować dostawy, produkcję. Czego by zabrakło w pierwszej kolejności, pana zdaniem?
0: Trudno jest powiedzieć, czego by zabrakło w pierwszej kolejności. Na pewno te zapasy, które są w wojsku zgromadzone, wystarczają na pewien okres konfliktu. Natomiast już zasady produkcji wtedy by się zmieniły. Wchodzą wszystkie zmiany, czyli 24 godziny na dobę produkujemy sprzęt, ten, który będzie najbardziej potrzebny.
1: Piotr Zawieja jest gościem 8 rundy. Słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Zostajemy w internecie na stronach Radia Vox FM i na stronach porannego ringu.
2: To był Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Ja jeszcze podpowiem, 8 runda do śledzenia na voxfm.pl.
3: Bardzo dobry dzień przed nami.
4: Jeżeli oczywiście ktoś lubi upały i odrobinę deszczu, na pewno będzie dobrze, bo dlaczego miałoby nie być? Mamy dzisiaj środę, pogodowo lato, właśnie z odrobiną opadów deszczu na północy i zachodzie Polski, ale temperatury powyżej 30 stopni.
3: Ostrzeżenia przed upałami na Lubelszczyźnie, Świętokrzyskie, Śląsk, do tego będzie jeszcze Małopolska.
5: Słońce nas dziś kocha, mówiąc
3: oraz
5: krótko.
3: Oraz Podkarpacie.
4: Proszę pić dużo wody. Nie. Julia Hren.
3: Konrad Piłowarski.
5: I Paweł Pawelec. Ciśnienie fajne.
3: No i zdrowo się odżywiać.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: A jeżeli macie pomysły, dlaczego trzeba jeść zdrowo, 609 86 9 8 6 9, zadzwońcie.

0: 13 minut po godzinie 8. Dlaczego trzeba jeść zdrowo?
1: Bardzo.
0: Takie jest dziś pytanie w tylko trzy odpowiedzi.
1: A żeby rolnicy byli zadowoleni, że wciąż sprzedają swoje płody tak lekko.
0: Czyli to wszystko dla rolników trzeba robić.
1: Tak, dla rolników.
0: Napisała do nas Ola: należy jeść zdrowo, aby lekarze zarabiali mniej.
2: Brawo, Ola
1: nie,
2: Królowa.
1: Nie, żeby żeby nie musieli z nas żyć na bogato.
2: No nie, no dobrze, żeby zarabiali mniej. No jak będziesz żył zdrowo, nie będziesz chodził do lekarza, lekarz nie będzie musiał na tych 17 etatach pracować.
0: Oni i tak mało zarabiają.
1: Ale nie, bo to jest nasza wina. My, jak my jemy niezdrowo, to oni są bogaci. Zwróć uwagę.
0: Dobra,
1: to jest nasza
0: czyli
1: wina.
0: To przez nas.
1: No pewnie, że.
0: Mamy też SMS-a od Agnieszki. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Bo po pączkach żyje się za szybko. Trzeba dwa razy częściej biegać do sklepu po większe spodnie.
2: Przyznaj się, że to ty wysłałaś tego SMS-a.
1: Trzeba jeść zdrowo, żebyśmy nie byli za bardzo szczęśliwi.
2: Są też kontrowersyjne telefony.
3: Cześć, Tomek z tej strony. Ja słyszałem, że trzeba jeść zdrowo, dlatego że krematorium później, jak człowiek bardzo dużo chemii je, to dłużej się palimy. Także pozdrawiam, no i lecę do roboty. Trzymajcie się.
1: To prawda. Aż palimy się
4: tylko
1: do tej odpowiedzi.
4: Złe odpowiedzi.
2: To była bardzo zła odpowiedź. Wy też takiej możecie udzielić. Zadzwońcie na 6986 9869.
0: 14 po 8.
2: Dlaczego trzeba jeść zdrowo?

0: Cześć, tu Grzegorz. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Żeby dłużej pracować, żeby ZUS mógł nas dłużej okradać, żebyśmy później mogli dożyć emerytury śmieciowej i żebyśmy głodowali na niej.
1: Dziękujemy za te złote.
2: To zawsze pozytywna pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Wiecie, coś napisał, żeby ładnie wyglądać w trumnie.
2: Tak, to jest, bardzo często się pojawia odpowiedź, żeby zdrowo umrzeć po prostu.
3: Tak.
1: 21 minut po godzinie 8, tylko złe odpowiedzi. Przypominamy, dlaczego trzeba jeść zdrowo, żeby być w super formie i mieć atletyczną sylwetkę jak Paweł i Konrad. No. Zobaczcie, jak ktoś was pochwalił.
3: Atletyczną, dziękujemy.
2: Jest też w tym samym temacie
3: Ale
2: telefon.
3: Bardzo ładnie kłamiesz.
0: Trzeba jeść zdrowo, żeby przytyć.
3: Dokładnie, jak się niezdrowo, no to jak tu przytyć?
2: Tak, Waltek ma tutaj rację, bo ja sobie pomyślałem, no przecież z czego są frytki zrobione?
1: No, z ziemniaków, co? Z warzyw.
2: Z warzyw, czyli sałatka, tak?
3: Najmniej z ziemniaków.
1: Oczywiście,
3: są.
1: Pamiętajmy, że figura idealna to jest kula jednak.
2: Dokładnie.
3: Oczywiście, to się toczy, dobra, to ładnie wygląda, to wszędzie
2: pasuje.
3: Wracając
2: do tego pytania naszego, bardzo słuszny SMS, tu chodzi o ekologię.
1: A tak?
2: Żeby bąki były mniej emisyjne.
4: Tylko złe odpowiedzi.
3: No tak, w sumie jak jesz zdrowo.
1: No. Smacznego, kochani, śniadanka.
3: To w windzie nie zrobisz niespodzianki.
2: No już ją!

0: słuchajcie, napisała do nas Gosia, która ewidentnie jest albo kocią, albo psią mamą. My musimy jeść te wszystkie zdrowe warzywa, żeby było nas stać na pasztet z jednorożca dla naszych zwierzaków.
1: O tak, tam jest więcej masz mięsa rację. Niż w konserwie dla
0: jak
1: ludzi.
0: Jak się coś popsuło, to ojciec zje, a
2: ostatnio
0: kotka
2: dla kota
0: tutaj...
2: kupowałem za 100 zł kurczę, kilogram karmy, ludzie, to przecież...
1: A sobie jakąś konserwę za 5.
2: W życiu takiego mięsa nie kupiłem za kilogram droższego, no. Co ty?
3: Pierwsza zmiana.
0: 2 minuty zostały do godziny 8:30. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Dajcie znać.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Reklama.
2: Marta Kiermasz w studiu, dokładnie 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt, to niedaleko autostrady A4. Mimo reanimacji 45-latek zmarł. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze dziś zapadnie wyrok w sprawie księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Prokuratura zarzuca mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym. Na szkodę dzieci duchowny miał też posiadać materiały pedofilskie. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Sosnowcu. Dotyczy pedofilii w diecezji. Duchowny od października 2024 roku przebywa w areszcie, nie przyznaje się do winy. W południe przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa spotka się z Donaldem Tuskiem. Rozmowa z premierem odbędzie się w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Spotkanie w Warszawie to ciąg dalszy wizyt przewodniczącego w stolicach państw członkowskich Unii Europejskiej. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym w Iławie znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmii. Szybko okazało się, że to o wiele większy osobnik. Miał 1,5 metra. Wezwano specjalistę, by określić dokładny gatunek, a strażacy z Komendy Powiatowej, u którego tymczasowo gada zatrzymano, apelują do właściciela, by zgłosił się po zgubę.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: Kamil, a propos tego zdrowego żywienia, ja wczoraj na kolacyjkę zjadłem sobie bułeczkę ze smalczykiem i do tego z ogóreczkiem piszonym i wszystko popiłem tą wodą z ogóreczku piszonym.
1: Cudownie.
2: No to jest bardzo zdrowe. Kiszonki są bardzo zdrowe, nasze polskie tutaj odkrycie.
3: Tak, tak, tak.
2: Jak najbardziej trzeba jeść.
1: Układ odpornościowy, wspomaganie, te rzeczy. Tak, tak, trzeba jeść zdrowo.
2: Dlaczego trzeba jeść zdrowo? To no. Piszcie naszej 0986
3: przypominamy tylko złe odpowiedzi.
1: Żeby nie truć robaczków na przykład. Żeby dobrze żyć z tasiemcem. Żeby...
2: Dobra, już, cicho!
1: Żeby się bo to tym... prawdziwi przyjaciele człowieka.
2: Żeby się tym chwalić znajomym, którzy wcinają najtańsze parówki.
1: A, no tak, to jest dobre.
2: Trzeba jeść zdrowo, bo ekożywność jest tańsza niż przetworzona.
1: Nie.
2: Bardzo zła odpowiedź, także dziękujemy.
1: Żeby mieć siłę, by grać w waszych konkursach, wygrywać tak fantastyczne nagrody, gadżety.
2: W ogóle, żeby mieć siłę, żeby wstać do pracy na przykład o poranku.
3: A ewentualnie, żeby się położyć. Tutaj Darek napisał, żeby kiedyś zostać najzdrowszym nieboszczykiem na cmentarzu.
4: Pierwsza zmiana.

0: Trzeba jeść zdrowo, o to was pytamy. 609-869-869. 14 minut do godziny 9. Słuchacie Vox FM.
1: Bezwzględnie.
0: I właśnie w temacie. Trzeba jeść zdrowo, no, żeby potem na tak zwanym cheat day, czyli dniu oszusta, te niezdrowe jedzenie smakowało jeszcze lepiej. A. I wydaje mi się, że po to ludzie są na dietach. Że dla tych dni, kiedy mogą właśnie się najeść.
2: Ja mam takie pytanie. Ja wiem, że się narażam teraz na szybką śmierć. Tak. Ale zadam to pytanie mimo
1: szybką
2: wszystko.
1: Szybką śmierć. Mhm.
2: Tak, ponieważ przypomniałem sobie
1: taki drink jest
2: przy okazji tego naszego tematu zdrowego jedzenia, no, że w poniedziałek tydzień temu, czyli to już minęło dni 9,
1: temu,
2: Julia ogłosiła, że od dziś, czyli od tamtego poniedziałku,
1: nie je
2: słodyczy. Jak ci idzie?
0: Bardzo dobrze. Mhm. Nawet nie zjadłam słodyczy.
1: Mhm. Tak, a ty...
0: Naprawdę, super mi idzie, a orzeszki, które wczoraj jadłam, to nie są... A chipsy
1: są
0: to nie są słodycze, okej?
1: Okay? Chipsy?
0: To nie są słodycze. Ej. Czy to jest słodkie? Czy ja jadłam chipsy o smaku ciasta? Czy ja jadłam chipsy o smaku jakichś cukierków? Nie.
1: Cebulowe jadłaś? Zdrowe, nie,
0: bekonowe,
1: cebulowe?
0: Warzywne.
2: Bekonowe.
1: Bekonowe, okej. Okay. Dobra. Na razie się nie złamałaś. Ale czekaj.

0: gorąco jak na stadionie, no i bardzo dobrze, bo będzie można trzymać kciuki, będzie można kibicować, bo po godzinie 9 w Radiu Vox FM kochaj albo rzucaj.
1: Kto dziś?
2: Misiek, tak. Misiek na mnie mówiła, pisze Tomek o Natalii. Paweł, straciłem połowę swego serca. Natalię, byłem awanturnikiem, zazdrośnikiem, opuściła mnie tak nagle, a ja bez niej, jak się okazuje, nie umiem żyć.
1: Ale uwielbiam nagle w kochaj albo rzucaj.
2: Nagle. Odwaliłem jej kilka naprawdę niezłych numerów. Zmieniłem zamki w domu, w którym mieszkaliśmy.
1: Nagle.
2: By nie mogła się z niego wyprowadzić.
3: Podglądałem
2: jej SMS-y w telefonie, ale zobaczyłem, że ona moje też. Pokochałem jej dziecko, a teraz wszystko straciłem, miałem rodzinę. Jestem załamany. Tomek.
1: Kto jest ciekawy po 9, kochaj albo rzucaj.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami.

0: wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Dane mają pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Znamy wyniki sekcji zwłok ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Opozycjonista zapewnia, że jest tam potrzebny. Polscy uczniowie w unijnej czołówce to wnioski z badania PISA.
10: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
11: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
9: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała zażalenie. Śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów.
12: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
9: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Obrownikach granicę. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
13: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
9: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik, znacznie cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w

0: W Kielcach zaprezentowano nowy, ciężki wóz bojowy piechoty.
1: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
0: Oceniał pojazd Juliusz Sabek z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
2: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
0: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
3: Aż miło mówić o pogodzie dzisiejszej, ponieważ pogoda letnia, jeżeli miałabym jakąś... Co Marta tak patrzy?
4: Podpowiedź cudowna, bo ona nie lubi takich.
5: Jest wrzesień, domagam się jesieni.
6: Jest lato jeszcze.
3: Wrzesień. 33 stopnie dzisiaj będą.
4: 1008 hektopaskali.
6: Opady deszczu za to przelotnie się pojawią we Wrocławiu, w Koszalinie i jeszcze kilku miejscach w Polsce, ale tego deszczu nie będzie jakoś bardzo dużo.
3: I raczej po południu. Julia Chmen.
6: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Paweles i kolejna historia w Kochaj albo rzucaj.
3: 5 po 9.

0: 14 minut po godzinie 9, a dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj Misiak i Natalia, tak?
1: Tak jest. Tomek tak naprawdę, zwany Miśkiem przez Natalię. Stracił połowę swego serca, pisze, właśnie ją, bo był awanturnikiem, bo zazdrościł, bo opuściła go tak nagle, a się okazało, że nie umie bez niej żyć. No zrobił kilka numerów, nie dawał sobie rady z kontaktem z ojcem, jej ojcem dziecka.
0: No ale on chyba nie musiał się z nim kontaktować.
1: No ale był zazdrosny, wiesz, no on miał prawa, przychodził, odwiedzał dzieciaka, nie wytrzymał tego ciśnienia.
2: Widzę, bardzo dyplomatyczny, mówiąc o tym, że zrobił kilka numerów, bo przed 9 mówiłeś, jakie to numery, ale teraz nie powtarzajmy tego, myślę, że Tomek sam nam opowie.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, umówiona rozmowa z Tomaszem. Cześć Tomku.
4: Cześć.
1: Wiem, bo czytam, że straciłeś chyba niedawno połówkę siebie.
4: Dokładnie.
1: Jak ta połówka ma na imię?
4: Natalia.
1: Jak ty żeś Natalię w swoim życiu spotkał?
4: Przypadkowo się poznaliśmy.
1: Przypadkowo gdzie? Na ulicy?
4: Nie, w sklepie. Ona pracowała, a ja tam, można powiedzieć, że dorabiałem sobie. Towar dowoziłem.
1: Dlaczego ona cię zainteresowała?
4: Miała coś w sobie. To żadna inna, no po prostu nie miała tego.
1: Jak ona wygląda? Możesz mi opisać?
4: No dla mnie jakiś anioł, no.
1: Ile ma wzrostu?
4: 178.
1: Czyli wysoka dziewczyna.
4: Dokładnie.
1: Kolor włosów?
4: Blond.
1: Jaka sylwetka?
4: Szczupła.
1: No to ideał.
4: Dokładnie.
1: No jeśli takie lubimy.
4: Miała ten pazur, że tak powiem.
1: Okej, a jaka to jest dziewczyna? Spokojna, czy raczej wariatka?
4: Taka, można powiedzieć, że spokojna, ale ma swój pazur.
1: Ile wy czasu żeście krążyli wokół siebie?
4: No już będzie rok.
1: Wyjechałeś z nią gdzieś na wakacje?
4: Na razie nie było takiej możliwości opcji.
1: Czyli rok byliście razem i nigdzie jej nie zabrałeś?
4: Nie, no na wakacje nie, ale tak ogólnie to zwiedzaliśmy miejsca.
1: Byliście gdzieś na jakimś wyjeździe parodniowym?
4: No ciężko to określić, że parodniowym.
1: No ja nie wiem, mnie tam nie było, ja ci tego nie określę.
4: Rozumiem, jeden tak dwa dni.
1: I co żeście razem widzieli?
4: To my widzieliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc, ładnych widoków.
1: Daj mi przykład trzech, które jej się podobały.
4: Zachód słońca.
1: Gdzie?
4: W parku przy przyrodzie, no.
1: Ale to nigdzie żeście nie wyjeżdżali, to nie był wyjazd. To pewnie tam, gdzie mieszkasz, w Białymstoku.
4: Koło Białegostoku.
1: Dobra, mi chodzi o to, gdzie żeś wyjechał na ten jedno-dwudniowy wyjazd.
4: No też byliśmy w Augustowie i tam można powiedzieć, że wróciło się następnego dnia.
1: Jakie jeszcze miejsca w Polsce?
4: No w Polsce żadnych.
1: No powiedziałeś mi, że było ich wiele.
4: No było ich wiele, w sensie mi chodzi, że taki koło Białegostoku.
1: Dobra, to teraz...
4: W Polsce to nie było.
1: Okej, okay. Powiedz mi, co jej się w tobie podobało? Co ci mówiła?
4: Co mi mówiła? Że jestem taki misiowaty.
1: A tak wyglądasz?
4: Nie, no w sensie taki przytulasek.
1: Mało mówisz, to powiedz mi, ta sytuacja, ta chwila, kiedy zerwała z tobą. O co chodziło?
4: Partnera byłego po prostu, zazdrosny byłem.
1: A co, on cały czas pojawia się?
4: No pojawiać się będzie, bo ma z nim dziecko.
1: To jest jasne i oczywiste. Chyba zdawałeś się z tego sprawę.
4: No, jeśli wziąłem kobietę, to i razem mieszkaliśmy, to jak najbardziej.
1: Ale to co?
4: I to akceptowałem jak syna.
1: Co ci przeszkadzało w tym byłym partnerze?
4: Że był zbyt nachalny wobec niej.
1: A ona go zostawiła, czy on ją zostawił?
4: Ona go zostawiła.
1: Czyli nie mógł sobie dać z tym rady, chłopak, i krążył cały czas wokół niej.
4: Dokładnie.
1: Okej.
4: Okay. Wszystko robił na przekór.
1: Natalio, kochasz Tomka, czy rzucasz? Może ty będziesz bardziej rozmowna i dowiemy się, co on takiego nawywijał, że już nie chcesz z nim być i czy w ogóle widzisz nadzieję, by wrócić do siebie. Ja dzwonię, a wy trzymacie kciuki.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Oj, Misiek, kiepsko z tobą, taki SMS właśnie przeleciał.
0: Pamiętajcie, że numer 6098698 jest do waszej dyspozycji. Piszcie,
1: jesteśmy,
0: co myślicie.
1: Ciekawi waszych opinii, tak.

0: Czyli poza Podlasie chyba nie wyjechali, no nie. Ale dla niektórych Podlasie to w końcu jak no cały
1: dobra,
0: świat.
1: Dobra, ale chyba nie napisał. O podróże się tutaj rozeszło w tym związku. Tomek i Natalia to dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo rzucaj.
2: Tak, przypomnijmy, że nie chciał oddawać szacunku, tak bym powiedział delikatnie, ojcu dziecka, które zostało przy Natalii.
0: Ale słuchacze piszą, że kłamie. Wszyscy tak. Walą ściemę, aż miło, musisz znaleźć eliksir na kłamców. A Marcin napisał, misiek schował w miotku brudy, które zaraz wypłynął po rozmowie z Natalią.
2: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: Niech wypływają.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry. Do Natalii, jeśli dobrze się dodzwoniłem. Czy mnie słychać? O, kolejna kulturalna kobieta na antenie Radia Vox FM. Sprawdzimy to jeszcze raz. Czy to była ona?
4: Tak,
2: to była ona.
4: Ja sobie...
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomo.
2: Czy ona dzwoni teraz do ciebie?
4: No nie, nie dzwoni do mnie.
2: Nie dzwoni do ciebie. Dobrze, to ja dzwonię do niej dalej. Trudno, no wytrzymamy to. Czego to się nie robi dla słuchacza potrzebującego pomocy. Ja jej wyślę SMS-a. No teraz ma dylemat oczywiście. Halo, witam serdecznie, może przedstawię się. Nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM. Dzień dobry. Czy ty mnie słyszysz, Natalia?
4: Słyszę.
2: Okej, bo coś jest nie tak z twoim telefonem. Połączony ten telefon jest z zachodem słońca, często oglądanym, z jakąś tam wycieczką do Augustowa, z sytuacją, w której nigdy z tą osobą nie wyjechałaś na wakacje, bo nie było możliwości. No taki jest ten taki misiek, tak go chyba nazywasz, który prosi mnie o telefon.
4: Dobrze,
2: Natalia, kojarzysz tego gościa misiowatego, lat 24? Ja zadzwonię do ciebie jeszcze raz, bo tak, to my się nie dogadamy. Ja się muszę domyślać, co ty mówisz. Może po prostu weź na głośno mówiący i podnieś telefon do góry, bo tak to się nie dogadasz z głosem. Bo ja muszę wiedzieć, co ty odpowiadasz. Na tym polega program. Witam ekspedientkę sklepu. Spokojną, szczupłą blondynę, dość wysoką. Jest tu ktoś. Czemu ona się rozłącza? Możesz mi powiedzieć, Tomasz?
4: No, bo to jest zaskoczenie.
2: To może jednak dobrze robisz, chłopie, że rezygnujesz z takiej dziewczyny, dla której telefon... radiowy telefon jest dla ciebie tak dużym zaskoczeniem, że się rozłączasz, Natalia? Trochę nieelegancko bym powiedział, trochę niegrzecznie. Prezenter dzwoni do ciebie, chce ci coś zaproponować, coś ci dać, wręczyć, coś na co może czekać, a ty się rozłączasz? Myślę, że już ostatni raz, wiesz? Ta 26-latka mieszkanka Białegostoku chyba się dobrze bawi i no nie będziemy jej tego ułatwiać. Myślę, że wie też, w jakiej sprawie dzwonię. No sprawdzimy teraz. Okej, jest sygnał.
4: Halo.
2: Dziewczyno, z tobą się ktoś w ogóle jest w stanie dogadać? Ty w takim miejscu, w tym Białymstoku mieszkasz, że nie masz zasięgu?
4: No na to wychodzi, no.
2: Dobra, Natalia, żeby jakoś pomóc temu facetowi, który prosi mnie o to, chcę ci powiedzieć, że tęskni za tobą, bardzo cię przeprasza, że trochę się nieelegancko zachował, że te SMS-y i to czytanie wspólnie waszych byłych partnerów można sobie zostawić tam gdzieś daleko. Ważne jest to, co jest dziś i teraz pomiędzy tobą a Tomkiem. Jeśli go kochasz, to on się przyznaje, że może nie fajnie postąpił w kilku sprawach, ale chciałby to naprawić i nie chciałby czekać na ciebie zbyt długo. Chce po prostu iść z tobą za rękę. Daję ci go takiego nowego pytanie, tylko czy ty go przyjmiesz, Natalia? Jesteś w stanie mu wybaczyć to, co zrobił tobie złego? Znowu się rozłączyła, Tomek, wiesz? Ja myślę, że to nie jest przypadkiem, ona to robi specjalnie. Strasznie długo trwa ta próba połączenia z nią i to jest już i dla mnie męczące i myślę, że po prostu w pewnym momencie za chwileczkę się poddam.
5: Po sygnale.
2: Zobacz, widzi, że dzwonię i nie szuka zasięgi, nie szuka takiego miejsca, w którym mogłaby ze mną spokojnie porozmawiać, wyjść wyżej, wyjść na balkon, podejść do okna. To przykre jest. No to jest przykre.
5: Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Poddajemy się, Natalia.
6: No nie!
2: Chciałem cię pogodzić z Tomaszem, a teraz wykorzystam twoją sekretarkę, która zapewne świetnie nagra naszą rozmowę. Program Kochaj albo Rzucaj. Miałaś być bohaterką, mogłaś dać przykład i pogodzić się na antenie z Tomkiem. On chciał cię przeprosić za swoje sceny, które ci robił. Mamy porażkę, nie ma kochania, jest rzucenie. Będziecie się musieli sami godzić. Będzie to trwało, coś czuję. Na pewno nie powinieneś Tomek robić telefonicznie, bo ci się nie uda jak mi. Korzystaj z sekretarki i powiedz jej coś ważnego.
4: Za nią i za mały, tak? Mm-hmm. Mi brakuje, gdybym chciała, żeby wszystko się układało. Bardzo ją kocham. i małego. I chciałbym, żeby wszystko się poukładało między nami. To, co zrobiłem, dużo będzie kosztowało ją, aby wybaczyć, ale trzeba rozmawiać.
2: To ja cię w jego imieniu przepraszam za to, że zmienił zamki, byś się nie mogła wyprowadzić.
4: Dokładnie.
2: To tyle.
4: Dobra, cześć, hej.
3: Kochani? Albo rzucaj. Vox FM.
0: Ajajaj. Nie udało się, ale może jutro się uda.
2: Jak zawsze moja wina, wiem, biorę to na siebie.
1: VoxFM.pl. Tam możecie się zgłosić, jeżeli macie jakiś problem w związku, albo byście chcieli kogoś nowego poznać, a boicie się zagadać.
2: No, tak.
1: To Paweł pomoże.
2: Dokładnie.
0: Zgłaszajcie się VoxFM.pl.
2: Nie tylko tragedie, wstydliwych zapraszam.

0: Wake Me Up śpiewa Avicii.
1: No my to jesteśmy
0: proszę
1: od tego.
0: Bardzo, dzień
1: my jesteśmy
0: dobry.
1: Obudzimy każdego.
0: Obudzimy każdego jak trzeba i mało tego, zrobimy, żeby to był dzień naprawdę bardzo dobry.
2: Dzień dobry.
0: Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk.
0: Witamy pięknie w środę 9 września. Mamy 21 minut do godziny 10. Mamy też hity i nie zawahamy się ich użyć. Bądźcie koniecznie z nami.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
8: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
9: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz laser do depilacji najnowszej generacji. Skuteczny i bezbolesny. A co najważniejsze, jedyny taki laser w całym Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
3: Reklama.
10: Sportowe emocje w Arenie Gorzów ruszają już w weekend. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Koszykarski 23. Memoriał imienia Aleksandry Piotrowskiej inauguruje trzeci sezon w gorzowskiej hali widowiskowo-sportowej. Obiekt będzie areną rozgrywek ligowych i pucharowych dla koszykarek AZS-u AJP i siatkarzy Kuprum Stilonu. W Gorzowie zagra także reprezentacja Polski w futsalu. Na ten moment w kalendarzu Areny Gorzów figurują 44 wydarzenia sportowe i kulturalne. Na tym nie koniec, zapowiada Agata Dusińska, prezes Słowianki.
11: Przewidujemy w arenie 64 wydarzeń, wystąpi 26 artystów, odbędą się przeszło 30 meczy. Jeszcze pracujemy nad tym, aby dopracować szczegóły późniejszej wiosny i wprowadzić również nowe eventy do naszego programu.
10: Szacuje się, że Arena Gorzów w sezonie odwiedzi 200 tysięcy osób. Dokładny harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie i Facebooku. Wyspa, rozbitkowie i walka o władzę w nowym spektaklu Burza w Gorzowskim Teatrze. Nowatorska odsłona sztuki Szekspira w baśniowej odsłonie. To ruchome przedstawienie, bo widownia będzie podzielona na grupy, przemieszcza się po zakamarkach, obserwując poszczególne sceny, intryg i walki o wpływy. Taki rodzaj gry terenowej z różnymi opcjami. Burza do zobaczenia w środę, czwartek i piątek o godzinie 10 oraz w niedzielę o 17. Grana jest dla młodzieży w ramach miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Po szczegóły zaglądajcie do Gorzowskiego Teatru Ostarwy. Kierowcy, cierpliwości przede wszystkim, no bo trzeba odczekać swoje, bo tworzą się gdzieniegdzie korki, na przykład Górczyn Manhattan w dojeździe do centrum, do mostów. Nie jest lekko, ale później to minie. Pogodowo dzisiaj słońce, ale też i chmury i deszcz. Max 22 stopnie.

0: FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1700.

0: Nową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Reklama.
0: Vox FM.
5: Vox FM.
0: Gorzów.
6: Polska podpisała ważną umowę z Amerykanami. W grę wchodzi pożyczka na zakup sprzętu. Wysokie temperatury i burzowe godziny czeka nas dynamiczna pogoda. Odsłoniła swoją gwiazdę w Łodzi wybitna scenograf Ewa Braun, doceniona.
7: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
6: Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
8: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
6: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska już nie pierwszy raz korzysta z programu nazywanego amerykańskim SAFE. Wartość udzielonych pożyczek sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Polska dzięki tym pieniądzom kupiła m.in. myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33 kresek. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się też burze. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
6: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Także w kancelarii prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął taką decyzję w piątek, a wczoraj głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo ślubowanie Berka nadal pod znakiem zapytania. Na sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, o jakie wątpliwości chodzi kancelarii głowy państwa.
10: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
11: Wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
10: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
11: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
10: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
6: Portal Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. W dorobku ma ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Pracowała przy Zaklętych Rewirach, Królowej Bonie, CK Dezerterach czy Liście Schindlera. Wybitna polska scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz Ewa Braun odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
12: To super, że są i zostaną z nami filmy, przy których pracowała Ewa. Mam nadzieję, że to nie jest koniec i że będziemy jeszcze, Ewa, się spotykali na twoich premierach.
13: Chciałam bardzo podziękować za możliwość odsłonięcia tej gwiazdy, czy swojego jakby znaku i powiedzmy symbolu tej Alei Sław, dziękując bardzo miastu, które jest bardzo przychylne zawsze, by

0: Było i jest dla filmu. Dziękuję bardzo.
1: Po uroczystości odbyło się spotkanie z Ewą Braun i projekcja nieciekawej historii Hasa, przy której artystka pracowała jako scenografka.
2: Wczorajszy Kevin w telewizorze to już mógłby zwiastować chociaż odrobinę zimy, a tutaj co poszło nie tak, skoro na termometrach 31 stopni?
3: Ale to poczekaj, bo to nie tylko 31 stopni, ale też deszcze i burze w prognozach synoptyków.
2: Tak, no a to no, o to chodziło.
3: Być może. I już to jest ostatni dzień takiego upału. W środę mamy 30, a w czwartek będziemy mieć 20.
2: Tak, maksymalnie.
3: I w nocy z czwartku na piątek, uwaga, tutaj Marta Kiermasz może się uśmiechnie.
1: No.
3: W niektórych miejscach jedynie 6 stopni na plusie.
1: No, nareszcie. I tyle miesięcy czekania.
3: Bezchmurne niebo, gwieździste, księżyc będzie świecił, być może w pełni, nie wiem, bo nie śledzę.
2: O, to będzie można też na coś popatrzeć. I Marta Kiermasz znowu się uśmiechnie.
1: Yes!
3: 5 minut po 10. Zaczynamy pięknie tę środę. I mówimy wam dzień dobry.
2: Arek Sikora.
3: Klaudia Wasiluk.
2: Dzień dobry.
3: Marta wraca za godzinkę.
1: A wracam.

0: Klaudia, zobacz! Znowu dzwonią!
1: Co ty mówisz? No. Wujek i ciocia z Ameryki!
0: Dokładnie tak. Wiemy, że słuchacie nas za granicą, 609-86-9869, piszecie nam o tym, ale my chcemy, żebyście nam zadzwonili i o tym powiedzieli.
1: Dokładnie, 609-86-9869, to jest numer prosto do studia.
0: Otwieramy linię i odbieramy połączenia tylko z zagranicy.
1: A wiemy, że jesteście i w Danii, i w Niemczech, i w Hiszpanii, i we Francji, i tam wszędzie, słuchajcie,
0: jesteśmy z wami.
1: Szwecja
0: się pojawia dosyć często, tak. Także kierunkowy jakiś tam zagraniczny, proszę bardzo, odbieramy. Halo, dzień dobry.
2: Siemanko.
0: Kto po drugiej stronie?
2: A Dominik z tej strony.
1: Cześć Dominiku, skąd dzwonisz?
2: A Złomianek będzie Złomianek.
1: Złomianek!
0: No, to gdzie Łomianki? Gdzie Łomianki za granicą? Granicami
1: Warszawy, co prawda, ale nam chodziło o poza granicami Polski.
0: Co by nie było, mam nadzieję, że to było motywowane tym, że czujesz się w tych Łomiankach jak na wakacjach.
2: Jak na wakacjach, oczywiście, i ja tu odpoczywam.
1: A co robisz? Na budowie, to mi w ogóle. Tam jest i piasek, i woda.
0: No to powodzenia, miłego wypoczywania przy
1: środku. Pozdrawiamy. Trzymajcie się,
2: hej.
1: 609-86-9869.
0: Dzień dobry.
2: Siema.
0: Kto z drugiej strony?
3: Kamil.
1: Cześć Kamilu.
0: Kamil plus 49, kojarzyłem skąd, ale przypomnij.
3: Niemcownia.
0: Niemcownia, tam wiesz. Ten.
3: Niedaleko granicy z Holandią nawet.
1: O,
0: proszę bardzo. Dobre macie tam kebaby?
3: Ujdą, nie ma co narzekać.
0: A powiedz, jakie plany masz na dzisiaj?
3: Standardowo, praca do samego wieczora.
1: I czym się zajmujesz?
3: Na stajni pracuję.
0: Na stajni! No to galopem w tę środę, galopem! Powodzenia!
3: Wręcz kusem.
0: Przykucem. A umiesz jak koń tak zarżeć? Tak iha!
3: No nie, tak to nie potrafię.
1: Zawstydził nam się trochę.
0: Myślałem, że domówię.
1: Pozdrawiamy!
0: Trzymajcie się, miłego!
3: Trzymajcie się, hej!
0: Halo, dzień dobry. Halo. Nie udało się, ale tutaj się uda. Też się nie uda, dobrze. A tu się uda. Halo, dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry, witam, Leszek z Hamburga.
0: Dzień dobry, plus cześć. 49, czyli też Niemcownia?
4: Niemcownia, zgadza się, Hamburg Niemcownia. Dokładnie.
0: Hamburg, jakie plany na dzisiaj?
4: No na razie praca, do 17.
0: Do 17, czym się zajmujesz, powiedz przyjacielu?
4: A później koleżanki urodziny, pewnie po jakimś drinku wypijemy.
0: A to już nie pytam.
1: Bezalkoholowym
0: oczywiście. To już
1: oczywiście.
0: Nie pytam o pracę, to już
1: ale jak koleżanka świętuje, to trzeba świętować z nią.
4: Ale po pracy.
0: No tak, dokładnie. To, że tak powiem, szybkiego fajrantu i wszystkiego najlepszego. Przekaż od nas koleżance. Dzięki
4: ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Buźka, pa, hej!
1: Zobacz, jaką tam mamy armię poza granicami.
0: Dobrze.
1: Którzy są z nami, a my przypominamy, jesteśmy z wami, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
0: Trzymajcie się tam na obczyźnie i w ojczyźnie, i w pracy, i w domu, i w samochodzie, wszędzie, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, że możecie na nas liczyć. Mamy hity i częstujemy was z dziką rozkoszą.
1: 22 minuty po 10. Bajm i Biała Armia. Na teraz.

0: Tak zerkam, sprawdzam, o czym dzisiaj mogę przypominać i...
1: O, kalendarz świąt nietypowych.
0: Międzynarodowy Dzień Urody na
1: Proszę
0: przykład.
1: Proszę bardzo. Dzień, jest też Dzień recyklingu baterii.
0: Baterii, tak.
1: To jest fajne. Bo na przykład jak komuś się wyczerpały bateryjki, a chciałby je jakoś doładować, to bardzo
0: dobrze. Ktoś tu do nas zagląda. Siema, cześć, fajnie, że nas podglądasz.
1: Tu jest nawet cała ekipa.
0: Jakaś
1: dobra, pomachamy do nich.
0: A wiem dlaczego.
1: Dlaczego?
0: Podziwiają nas. Tak? Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj chciałbym przypomnieć.
1: Też mam taką nadzieję, że to jednak to, bo jak Dzień recyklingu baterii, to będzie trzeba kogoś wymienić.
2: Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Ułani i drony na muralu w Międzyrzeczu. Malowidło powstało z okazji 30-lecia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek uroczyste odsłonięcie. Mural łączy tradycję i współczesność. Więcej wie Sebastian Górny.
21: Najpierw historia i postać generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, patrona brygady, piechurów i ułanów na koniach, który jest symbolem jednostki. Teraźniejszość na muralu to współczesny strzelec i transporter Rosomak, stanowiący podstawę wyposażenia brygady. Z kolei okopy, drony i obraz współczesnego pola walki to przyszła służba oparta na nowoczesnych technologiach. A hasło Międzyrzecka Duma od 1996 roku podkreśla więź z mieszkańcami.
0: Uroczyste odsunięcie wojskowego muralu w piątek o godzinie 10 w Międzyrzeczu przy Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji wręczone zostaną medale i odznaczenia zasłużonym żołnierzom i pracownikom. Zapisz dziecko na trening. To może być pierwszy krok w stronę NBA. Wychowanek Kangu Basket koszykarską przygodę zaczynał w gorzowskim klubie. Wygrał wyjazd do Stanów i pojedzie na mecz najlepszej ligi świata. Każda sportowa historia od czegoś się zaczyna. Czasem wystarczy jeden zapis, jedna piłka i ktoś, kto pokaże dziecku, że sport może być jego pasją. Treningi Kangu Basket ruszają w kilku miejscach, m.in. w szkole podstawowej nr 13 czy w pierwszym LO lub w centrum tenisowym. Zapisać można już 4-latki. Grafik dostępny jest na stronie szkołakoszykówki.pl. A jak dobrze wiemy, sport, czyli ruch, to zdrowie. Na termometrach w Gorzowie mamy już 20 stopni. Słońce i chmury przeplatają się całkiem przyjemnie, jakość powietrza bardzo dobra, ale z upływem czasu będzie więcej chmur i być może ominą nas dzisiaj opady. Ale warto parasol mieć pod ręką. Kierowcy, światła, wycieraczki sprawne, no i przemieszczamy się po Gorzowie ostrożnie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
1: Gorzów.
2: Gorzów.
4: Ksiądz Jacek K., skazany duchowny z sosnowieckiej diecezji, odpowiadał za pedofilię. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Resort obrony będzie prowadził rozmowy. Uważajcie, jak przechowujecie grzyby. Sezon na te leśne skarby właśnie ruszył.
5: A my ruszamy z wiadomościami radia Vox FM. Punktualnie o godzinie 11 przygotowała je i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
4: 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie rejonowym w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym, a także ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Otrzymał również dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Oprócz Jacka K. w sprawie zatrzymano również kilka innych osób związanych z diecezją sosnowiecką, które są podejrzane o przestępstwa pedofilskie. Do tego tematu wrócimy szerzej w kolejnych wiadomościach Vox FM. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja, przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
6: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
7: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
6: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas Dinano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
4: Michał Rawa, dziękujemy. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Taka decyzja zapadła w przypadku 3 osób podejrzanych o śmiertelne pobicie 59-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę pod mostem przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby.
8: 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei 4 z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
4: Mówił Daniel Lelko z jasielskiej policji. Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wyzwali karetkę. Załoga stwierdziła jednak zgon. Na ciele ofiary widoczne były ślady wskazujące na pobicie. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Jaśle. Do szkół trafiają kaski ochronne od czerwca. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
9: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
10: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
9: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
4: Opowiada Leon z podstawówki w Bydgoszczy. W całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków. Ruszył sezon grzybowy, dlatego podkarpacki sanepid przypomina, ważne jest nie tylko to, jakie mamy zbiory, ale również w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników.
11: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
4: Mówiła Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu. To właśnie do tej instytucji można przenieść grzyby, jeśli nie jesteście pewni, czy są jadalni. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Na te w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
12: Już teraz, a mamy prawie 4 minuty po 11, 27 stopni wskazują termometry w Przemyślu i to jest najcieplejsze miasto w Polsce, a w ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do 31 w cieniu.
5: To na wschodzie kraju, na zachodzie nieco chłodniej, bo 19-18 na przykład w Kołobrzegu, Świnoujście 19, opady deszczu i burze prognozowane też przez synoptyków. Najbardziej burzowo ma być w Suwałkach i w Olsztynie. No.
12: No.
5: No. I co jeszcze?
12: I co jeszcze?
5: A i love message mamy na dobry początek tej godziny.
12: Tak, a Polo Vibes i Puls Miasta również mamy. A
5: też będzie,
12: my
5: sam
12: też jesteśmy.
5: Będzie.
12: Arek Sikora.
5: Klaudia Wasiluk, dzień dobry w tę środę.
12: Dzień dobry, fajnie, że jesteście raz z nami.
5: Ja chciałbym przypomnieć, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. Przepiękni jesteście.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: No i przepięknie, że jesteście tak w ogóle.
12: Tak.

0: od Tawan.
1: Hands up. I 18 minut po 11.
0: Śpiewa sobie, ja już mikrofon jej włączyłem. Nie?
1: Ale to się nie da nie podśpiewywać.
0: Nie da się,
1: numerów.
0: Nie da się. Klaudia, bo jest początek roku szkolnego. Ja chciałem z tobą załatwić pewną ważną kwestię.
1: Słucham.
0: Jutro idziesz na te zebranie, nie?
1: Idę na szkolne zebranie, tak.
0: W tamtym roku byłaś przewodniczącą Rady Rodziców.
1: Było tak.
0: I ja myślę, że w tym roku ja muszę cię przygotować przed tym spotkaniem, bo to, że w tamtym roku nie przygotowałem cię do tego spotkania, było moim olbrzymim błędem i bardzo cię za to przepraszam.
1: Przygotuj mnie, proszę.
0: Mogę?
1: Możesz.
0: Klaudia, to umówmy się tak, że ja będę wypowiadał tekst, którego masz się wykuć na blachę, powtarzaj za mną, tak będzie ci się łatwiej nauczyć, dobra? Czekaj, zmienię podkład, żeby nam bardziej pasował.
1: Tak.
0: Ja, Klaudia Wasiluk. Synowa starego Wasiluka.
1: Teraz nie wiem, czy mam dalej powtarzać.
0: Absolutnie nie mam czasu i przestrzeni. Brać na siebie ciężar odpowiedzialności związany z... Uczestnictwem w zarządzaniu trójką klasową.
1: Ale Arek, poczekaj, pójdę na zebranie.
0: No pójdziesz.
1: I będę siedzieć ja. Będzie kółeczko, będzie mnóstwo innych mamusiek i tatusiów, w większości jednak mamusie tam przychodzą. I przyjdzie pani i pani powie, główna, powie tak, nie wyjdziemy stąd, dopóki nikogo nie wybierzemy. A ja będę wiedziała, że ja muszę przyjść do pracy, że ja muszę z tobą tutaj, prawda, program poprowadzić. I co?
0: To wybierz kogoś, tylko nie siebie. Dobra?
1: Ja, Klaudia Wasiluk.
0: Synowa starego Wasiluka.
1: Cześć!
0: Dobrze będzie, poradzisz sobie, trzymam kciuki.
1: Dzień.

0: To jest Fate, to jest Alan Walker, Walker
1: i
0: Ava Max.
1: Tak, to
0: Ava
1: są
0: czy
1: oni?
0: Ava, jak ona?
1: A jak wolisz.
0: A właśnie to.
1: Ona
0: tak.
1: Jest po prostu Max.
0: Ava oficjalnie, a Ava dla przyjaciół.
1: Dokładnie tak. Bo VoxFM.pl, zakładka Bestlista, to tam możecie głosować na swoich ulubieńców, na przykład właśnie...
0: Na Ave Ava.
1: No właśnie, no, i Alana się... Walkera.
0: No.
1: Miejsce które my tam mamy? Miejsce trzecie czy czwarte?
0: Zerknij, bo ja nie pamiętam.
1: Miejsce trzecie. A to może być miejsce pierwsze nawet. Ale to jest wszystko w waszych rękach i to wszystko zależy od was.
0: VoxFM.pl. Voxowa aplikacja i wasze głosy i wyniki waszych głosów w piątek o 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Polecamy.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, no. Ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Reklama.
9: AJP nie pozbędzie się budynków przy Teatralnej. Ich remont uzależniony jest od zdobycia zewnętrznego finansowania. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Rektor Gorzewskiej Uczelni co kwartał wysyła pisma w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I co kwartał otrzymuje tą samą odpowiedź, że pieniędzy na to nie ma. Akademia zabezpiecza obiekty, które strawił pożar 2 lata temu. Na byłym rektoracie zamontowano dach techniczny. Teraz jest on zakładany na drugi budynek. Mówi Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba Sparadyża.
10: Koszt wyremontowania tego na dziś to jest w granicach 80-100 milionów. To są marzenia. Być może, że uda się za jakiś czas zdobyć finanse na to, aby te budynki odbudować, bo są tego warte, szczególnie budynek numer 1, czyli ten główny.
9: Uczelnia nie zamierza sprzedawać obiektów przy Teatralnej. Oba są zabytkami. Sprawdzą się we wrocławskiej Iglicy kolejne mecze kontrolne gorzowskich koszykarek. W weekend turniej z udziałem Wisły Kraków, Ślęzy Wrocław i zdobywczyni Superpuchary Słowacji, Piestańskie Czajki. Do drużyny dołączyła Ksenia Malaszki. Nowa zawodniczka KSSSEN AJP Gorzów trenuje od poniedziałku. Sztab szkoleniowy pracuje nad ustawieniem zespołu. Ostatnio akademiczki sparowały się z Albą w Berlinie. Wygrały 68-53. Od początku prowadziły, budując przewagę z kwarty na kwartę. Najskuteczniejszą zawodniczką była Stephanie Jones, która zdobyła 23 punkty. Cały czas jest z nami słońce, błękit nieba, ale także i chmury. Gorzowianie mogą się wybierać na świeże powietrze, spacerować. Taka pogoda do południa, później ma przeważać zachmurzenie całkowite naszego nieboskłonu. No i chyba raczej padać nie powinno. Te prognozy tutaj się zmieniają. Kierowcy, czujni musicie być zawsze, wszędzie.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz laser do depilacji najnowszej generacji. Skuteczny i bezbolesny. A co najważniejsze, jedyny taki laser w całym Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta.

0: materiałów pedofilskich. Ma także zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
1: Mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
0: Duchowny ma także 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony nie został z aresztu doprowadzony na ogłoszenie wyroku. Na sali rozpraw nie było także jego obrońcy. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw? Sprawdził to Jakub Krzyżak.
2: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
2: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
4: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
5: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
2: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
6: To jest mój koszt paliwo.
2: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
6: Tak, dokładnie.
2: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa, ale śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
7: Oczywiście największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania w samolotu. Natomiast gdy osiągnie on znaczne wysokości, wówczas jest poza zasięgiem lasera. Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
0: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jak dodaje, samolot od razu wykrywa, skąd leci promień, grozi za to do 5 lat więzienia. Zakazu jednak nie będzie. Wrocławscy urzędnicy nie zabronią jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. O taki zakaz wnioskowała policja. Pomysł popiera część mieszkańców.
8: Idzie pan sobie, a tu nagle za panem jak nie szturchnie jakąś torbą, jedzie. Wie pan co, że chociażby zadzwonił, no to jeszcze. Ale normalnie kiedyś mnie tak walnął, to z pizzą czy coś jechał, że mało co się nie przewróciłam. I ja za nim krzyczę, a już go nie widać.
0: Policjanci przyznają, że jest problem, ale...
9: Padł ten temat do rozwagi, ale dotyczył on głównie pseudorowerów. Ze względu na prędkość, jaką rozwijają. Miasto Wrocław na razie nie planuje takich zakazów. Przyglądamy się temu tematowi.
0: Mówi Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że magistrat chce poczekać na ogólnopolskie zmiany przepisów przygotowane przez resort infrastruktury, a później być może wprowadzi zakaz.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Wieczorem kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniąca tytułu trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. A we wczorajszym kicie Realu Madryt pokonał siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. Drugi świetny występ polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Po niedawnym turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu. Fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią, później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
11: Mam propozycję.
12: No
11: dla połowy Polski.
12: Dawaj.
11: Proponuję zrobić dzisiaj sobie dzień prania, słuchajcie. Wyschnie w sekundę na balkonie. Tam nawet 31 stopni dzisiaj termometry wskażą w Rzeszowie i w Zakopanem, więc nic tylko prać. Nie róbcie prania na północy, bo tutaj 19 stopni i będzie deszcz, więc
12: inaczej,
11: to nie ma sensu.
12: Ci z północy niech przywiozą na południe. Ci z zachodu na wschód.
11: Tak. No. To absolutnie tylko dzisiaj to pranie, bo jutro to już praktycznie w całym kraju takie 17, 18, maksymalnie 21. Chociaż to jeszcze nie jest źle.
12: Ja bym jeszcze dołączył do tego apelu z praniem. Niech wschodnia ściana myje samochody, a zachodnia nie.
11: O!
12: No.

0: to
1: i tak podobnie można z, okna, z oknami zrobić. To
2: myślałem, że tylko politycy dzielą nasz kraj.
0: Podtrzymaj nam
1: myjkę. Prognozę pogody. No.
0: Polecamy się. Arek Sikora.
1: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Here's Summer.
1: A, dziś jest dobry dzień, żeby pochwalić się swoim słupkiem.
2: Słupkiem rtęci.
1: No, bez skojarzeń proszę.
0: Bez żadnych absolutnie skojarzeń. Forever Summer, czyli takie lato na zawsze, żeby zostało z nami jak najdłużej. Musimy się tym, co mamy dzisiaj, naprawdę delektować, słuchajcie. A mamy czym? Bo mamy dzisiaj bardzo gorący dzień. Zresztą wy o tym przekonujecie pod 6098-69-869. Ktoś pisze, witam u mnie w Płocku, na balkonie słoneczko i 51 stopni. Pranko schnie i nowmik. Pozdrawiam, Ewa.
1: Może to się, wiesz, czeski błąd, że od tyłu, że nie 51, a 15. Jesteś pewna, że to 50...
0: Jest 51 jak nic. Może po prostu chodziło o inny termometr, ale jak najbardziej dziękujemy.
1: Być może, ale to też już jakieś, nie wiem, coś na gorączkę trzeba brać. Dzień dobry, u nas 27,5, Piaseczno koło Warszawy. Robert Bimber pozdrawia.
0: Świetne nazwisko.
1: Swoją drogą. Miał się słupkiem pochwalić, a się pochwalił nazwiskiem.
0: A kto da więcej? Poprosimy o więcej, oczywiście, że tak. Jeżeli u was na termometrze też duże...
1: Duże cyfry.
0: Cyfry. To wysyłajcie.
1: Wrocław 28, ktoś napisał właśnie teraz.
0: O,
1: bardzo
0: proszę,
1: ładnie.
0: Bardzo.
1: 609-869-869. No to co? Celebrujmy ten ostatni dzień upału.
0: 19 po 12, kombi, a winią tymczasem u nas.
1: Gramy. Fox FM.

0: 609-86-9869. Halo?
1: Cześć, tu Wiesiu.
0: Cześć, Wiesiu.
1: Jadę do Wrocławia. Aha. I mam równo 94 stopnie.
0: Ile?
2: Co?
1: A nie, czekaj. Aha. 27,5, bo ja na wskaźnik od silnika patrzyłem.
0: No to chyba, że...
2: Ale na przykład Sławek pod 609-86-9869 pisze: u mnie 70 stopni, temperatura płynu w chłodnicy.
0: No, jeszcze sprawdźcie, ile ma temperatura oleju do frytek i wtedy się chwalcie. Chodziło o inny słupek rtęci, chodziło o ten taki, co patrzy tą temperaturę powietrza.
2: Tak,
0: no.
2: W pokoju mam 24 stopnie w okolicach Grójca, ktoś pisze. Warszawa 32 okay. stopnie, Paweł pozdrawia. Co my tutaj jeszcze
0: witajcie,
2: mamy?
0: W Białymstoku 28 stopni, lecz w autobusie klimat jest chłodny i pogodny, klima przyjemnie pasażerów chłodzi, więc każdemu podróż dziś wychodzi. Kierowniczka komunikacji miejskiej z Białegostoku.
2: Pozdrawiamy serdecznie, ale wygrywają Tychy. 31 wysłał Adam.
0: Wysącz 31, wiedziałem, że gdzieś jeszcze było, więc dużo.
2: Gras 32 pozdrawiam.
0: I Warszawa 32 stopni, Paweł pisze.
2: Kto da więcej? 609-869-869.
0: Weźmiemy parę z was, osób tutaj na antenę i pogramy sobie po 13 w nie państwa, nie miasta.
2: Takie bardzo gorące.
0: Proszę bardzo,
2: jak ta
0: proszę
2: pogoda?
0: Bardzo. Piszcie, wysyłajcie swoje termometry.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie,
3: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
13: Olio Oliwa, pasta makaron, formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Reklama.
23: Potrzebny nowy dom. Babcia z wnukiem w pożarze stracili dach nad głową. W internecie trwa zbiórka na rzecz rodziny. Każdy może się przyłączyć. Cel to 400 tysięcy złotych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Z domu jednorodzinnego w Roszkowicach w gminie Bogdaniec zostały zgliszcza. Spalenie uległo wnętrze budynku, poddasze oraz samochód. Konstrukcji nie da się uratować. Trzeba dom wyburzyć i postawić od nowa. Dla babci i niepełnosprawnego wnuka to ogromna tragedia i wyzwanie. Muszą odbudować także swoje życie. Stąd zbiórka utworzona na portalu pomagam.pl. Przypomnijmy, w niedzielny wieczór ogień błyskawicznie zajął cały dach budynku. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Macie wolny czas? Poznajcie lokalną przyrodę i jej różnorodnych mieszkańców. Perełką na północy województwa lubuskiego jest Park Narodowy Ujście Warty. Najmłodsze tego typu miejsce w Polsce jest pełne rzadkich gatunków ptaków. Zaobserwujemy ich tam ponad 280, w tym ponad 170 lęgowych oraz zagrożone wyginięciem, jak na przykład wodniczka. Mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik Parku Ujście Warty.
24: Występują gatunki zagrożone, na przykład wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Na przelotach możemy spotkać bataliony. Każdy samiec bataliona ma inny kolor. Nie ma dwóch takich samych.
23: Park w okolicy Słońska w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów, choć jak podkreślają pracownicy, liczby te mogą być niedoszacowane. Szczegóły na Facebooku parku. Kierowcy, przed nami jesienny okres i zima. Warto po wakacjach sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. Czy wszystko w nim gra po dłuższych bądź krótszych wojażach. Pogodowo dzisiaj dość przyjemnie, 22 stopnie. Słońce, chmury, deszcz jednak ma nas ominąć. Zatem wychodźcie na świeże powietrze.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: Expert i z ław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko Ciebie.
9: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: Reklama. Vox FM.
13: Vox FM.
12: Gorzów. Gorzów.
14: Poważny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Pociąg wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Są ranni. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutami, Dominik M. po pijanemu jechał motocyklem. Bełchatowska 15. Trwają zapisy na listopadowy bieg.
15: Jest 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
14: Na początek poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z

0: trwa akcja ratunkowa.
1: Michał Rada, dziękuję za relację. Pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku, stracił już immunitet, złożył wyjaśnienie, ale do winy się nie przyznał.
2: Prokurator prokuratury krajowej przedstawił Dominikowi M. zarzut, który dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości. Po przedstawieniu zarzutów Dominikowi M. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
1: Mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z prokuratury krajowej. W trakcie interwencji prokurator odmówił badania alkomatem. Został zatrzymany przez policję. W szpitalu trzykrotnie pobrano od niego krew do badań. Teraz prokuratura podała wyniki.
2: W jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
1: Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu. Wykryto je w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. W związku z tym służby zaleciły większy odstrzał dzików w powiecie rzeszowskim i przemyskim oraz zabezpieczenie przepustów dla zwierząt.
3: Nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4 i S19. I niestety, przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady.
1: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, ASF w Polsce pojawiło się w 2014 roku, na Podkarpaciu w 2018. Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 kilometrów.
4: To jest taki trochę nietypowy dystans.
5: Bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 kilometrów, ale 15 kilometrów to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Co ważne, nasza trasa też jest zatestowana.
1: Z Adamem Kieruzalem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Zapisy na bełchatowską 15, która odbędzie się 22 listopada, już trwają. Szczegóły na stronie MCS-u.
6: Ten bieg w Bełchatowie to jesienią, a u nas za oknem lato. I to piękne lato
7: dokładnie.
6: W pełni.
7: Mamy informacje z pierwszej ręki a propos pogody, no bo to wy, nasi słuchacze, wysyłacie nam swoje termometry na 609-869-869. Kraków, Nowa Huta na przykład 33 stopnie. Roxana z Sosnowca wysyła też 30 stopni, proszę bardzo. 33, tutaj też, ale nie podpisana jaka miejscowość.
6: Ale na pewno gdzieś jest.
7: Gdzieś jest. No, 30 dzisiaj naprawdę opanowały termometry.
6: I tego poprosimy więcej. Mhm. Wysyłajcie koniecznie, bo przypominamy, zaraz gorące, nie państwa, nie miasta.
7: Dokładnie tak, ostatnie letnie.
6: Letnie wakacyjne, myślę, że tak, też możemy powiedzieć.
7: Początek września to jeszcze, umówmy się,
6: to tak jeszcze wakacje.
7: Na spokojnie
6: to się
7: wchodzimy
6: jeszcze
7: w ten rok szkolny. Tak jest. 4,5 minuty po 13. Vox FM. Klaudia Wasiluk.
6: Arek Sikora.
7: Dawid Osysko, wraz z
1: zapraszam za godzinę.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: A my przypominamy i zapraszamy do wysyłania SMS-ów 609-86-9869. Zgłaszajcie się do zabawy w nie państwa, nie miasta. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Magia w powietrzu, a powietrze dziś gorące, chociaż jak się okazuje, to różnie z tym bywa.
1: 609-869-869, dzięki za wszystkie wiadomości, a zwłaszcza to musimy podziękować Radkowi chyba.
0: I Anecie,
1: właśnie.
0: Ich wybraliśmy do naszej zabawy w Nie Państwa, Nie Miasta i to oni teraz będą ze sobą rywalizować, ale zanim, no to właśnie, Radek jest w Niemczech i tam zimno tak podobno.
1: Halo, Niemcy!
0: Ile tam stopni u was?
2: 18 stopni tylko.
0: O, no to wszystkim, którym dzisiaj za gorąco w Polsce, prześlemy od Radka troszeczkę tego chłodku, może się przydać. Jest z nami też Aneta. Aneta wysłała nam zdjęcie 25 stopni. I gdzie tak chłodno?
3: A to 25 to w pokoju, a na dworze 29.
0: A na dworze...
3: to jest Lublin.
1: To jest Lublin.
0: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie i Niemcy, i Lublin. Gotowi? Zwarci i gotowi?
0: Do zabawy?
3: Gotowi.
0: W Nie Państwa, Nie Miasta? Ostatnie letnie?
2: Gotowi?
0: No to zaczynamy, proszę bardzo. Klaudia, to może ty zacznij, wybierz literkę, co?
1: Dobrze, X, Y, Z.
0: I tutaj Klaudia sobie w głowie oczywiście mówi alfabet, ja mówię stop.
1: F.
0: F, na literkę F, kochani.
1: Na literkę F poprosimy o gorące miejsce.
0: O.
3: Finlandia.
1: Momentami jest gorąca.
0: No dobrze, zaliczamy.
1: Zaliczamy,
0: niechaj będzie. Dobrze, to teraz ja, X, Y, Z.
1: Stop.
0: J.
1: J. Mhm. Na J poprosimy coś, czym można się sparzyć.
0: Dawajcie, kochani, na J.
2: Jajko!
1: Tak, jajo!
0: Tak, jeszcze takie świeże, wyciągnięte, gotowane, jak się tak, obiera skorupkę, no to ja się nieraz paluszki poparzyłem. Tak,
1: bardzo dobrze.
0: To się zgadza.
1: Świetna odpowiedź.
0: Jeden do jednego. Dawaj, Klaudia, teraz ty.
1: X, Y, Z.
0: No dobrze, dobrze, lecisz z tym alfabetem. Stop!
1: O!
0: O!
1: O! Na O poprosimy o coś w płynie.
0: Aha.
3: Olej.
0: Olej! Brawo! Brawo! Tak się chyba składa, że Aneta dwa punkty wygrywa w tej, proszę bardzo, naszej dzisiejszej zabawie, Nie Państwa, Nie Miasta.
1: Tak, ale też tak się składa, że my oczywiście Radka nie wypuścimy z niczym. U nas nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wszyscy dostajecie gadżety od Vox FM.
0: Wysyłamy
1: świetny niebieski
0: do was, tak,
1: box.
0: Dokładnie. I macie jeszcze jedną taką dodatkową nagrodę. Po kolei tylko, nie wszyscy naraz. Najpierw może Aneta, możecie kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Aneta, dawaj.
3: Serdecznie pozdrawiam moją córeczkę Sandrę, mojego męża Krzysia oraz całe radyjko Pasze Fantastyczne.
0: Pozdrawiamy.
1: Pięknie, dziękujemy.
0: Radeczko, teraz twoja kolej. Kogo pozdrawiamy?
2: No to ja gorąco pozdrawiam z tych zimnych Niemiec żonę Sylwię i synów Anta i Olka.
0: To leciało, powędrowało! To powiedz, że tak właśnie co robimy?
4: Dzień dobry!
0: O właśnie, w Vox FM.
5: Zostawiam Jolkę.
4: Jolka, do ciebie!
6: Słucham? Kto mówi?

0: Nasi słuchacze wysyłają do nas wiadomości na 609-869-869 i tak się składa, się okazuje.
1: Nasz przyjaciel Alert RCB też coś wysłał.
0: Też jest naszym słuchaczem Alert RCB. Komunikat. Województwo mazowieckie, planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki, nie dopuszczaj do niej zwierząt.
1: Dziękujemy bardzo za ostrzeżenie. Przekazane dalej.
0: To są szczepionki dla kit rudych, a nie dla piesków. Jak idziecie na grzyby na przykład z pieskiem, to uważajcie. No to tak, no, żarty żartami, śmiechy śmiechem, ale to poważnie mówimy.
1: Tak jest. Na to też od nas możecie liczyć. 25 minut do 14, chwila przerwy, a po niej m.in. Superhero.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days. W sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play. Śmi-

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
4: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Reklama.
13: Jeszcze do piątku rekreacyjny basen Suwianki będzie zamknięty. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. Powód tradycyjny, czyli coroczna przerwa technologiczna. Po intensywnych wakacjach trzeba sprawdzić stan urządzeń. Woda z niecek została spuszczona i wykonywane są prace czyszczące i konserwujące. Pod lupę wzięte zostały niecki, ale też urządzenia urozmaicające rekreacje, jak zjeżdżalnie. Dla miłośników pływania dostępny jest basen sportowy oraz sauny. Ponowne otwarcie strefy rekreacyjnej zaplanowane jest na piątek na godzinę 14. Po szczegóły zaglądajcie na Facebooka Słowianki. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maślakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lubuskich Lasów Państwowych.
14: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
13: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy. Prowiant i woda też się przydadzą.
15: Na pogodę chyba nie mamy prawa narzekać. Wprawdzie przeszkadza nieco dosyć mocny wiaterek, ale w sumie nie jest źle. Temperatura powoli rośnie, coraz więcej słońca w Gorzowie ma być dziś w okolicach 20-22 stopni. Czy popada? Trudno powiedzieć. Dużych opadów raczej się nie spodziewajmy. Może ewentualnie trochę pokropić.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kostka brukowa? Ogrody brukowe? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Reklama. Vox FM Gorzów.
19: 8 osób trafiło do szpitala. Za chwilę nowe informacje po wypadku kolejowym pod Radomiem. Na przejściu w Warszawie zaatakował Ukraińca. Napastnik jest w rękach policji. To może być drogi sezon grzewczy. Ceny węgla na składach mocno w górę.
20: Żeby dobrze być poinformowanym, tego popołudnia robimy głośniej i słuchamy. Dawid Osysko, wiadomości Vox FM na zegarach 14.
19: 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w stanie ciężkim. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
21: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczędnie ewidentnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
0: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
21: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
19: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązuje zastępcza komunikacja.

0: Poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla. Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
1: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
2: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
1: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. Nawet ten kłopot może być ogromny. No i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
0: Średnia cena pelletu dziś to około 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły barierę 1500 zł za tonę. Na niektórych składach trzeba zapłacić już 1800 zł. To pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Dwie słonice mają po 35 lat, a trzecia powyżej 40. Dołączyły do dwóch słoni, które już mieszkają w ogrodzie. Dlaczego zwierzęta przyjechały do stolicy Wielkopolski? Tłumaczy Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: Warunki w słoniarni w Duisburgu od jakiegoś czasu już nie odpowiadają warunkom, w których powinny przebywać słonie. Tak naprawdę tylko Poznań w tej chwili dysponuje na tyle dużą przestrzenią, żeby cztery słonice pospiewały. Piąty samiec mógł sobie na tych wybiegach funkcjonować.
0: W najbliższym czasie budynek słoniarni w Poznaniu nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się oswoić z nowym miejscem. Dotychczasowych mieszkańców Kizi i Ninia można zobaczyć na wybiegu zewnętrznym.
4: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
5: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mamy środę, czyli w pół do piątku. Mały piątek, jak to woli Joy, Defiz i David Guetta. Tak się przywitamy w środowe popołudnie. Gramy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River, kwadrans po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów z tegorocznego naboru w AJP. Już są zadowoleni, choć ten ciągle trwa. Na tę chwilę studia w Gorzowskiej Akademii rozpocznie około 1200 żaków. Dawno nie było sytuacji, że uczelnia zamykała nabór na poszczególnych miejscach, ponieważ miejsca zostały wyczerpane. Tak było na pielęgniarstwie, ratownictwie, psychologii, analityce medycznej i filologiach obcych. Rekrutacja potrwa do 30 października, więc liczba studentów pierwszego roku jeszcze wzrośnie. Więcej na ten temat powie profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii imienia Jakuba Sparadyża.
1: Mamy świadomość tego, że zainteresowanie większe wynika z większego rocznika, tak, liczniejszego rocznika, ale też obserwujemy duży wzrost zainteresowania studiami niestacjonarnymi, czyli tymi, które wybierają osoby pracujące już.
0: Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia na AJP można znaleźć na stronie Gorzowskiej Uczelni. Teraz, skoro już są zadowoleni, to gratulujemy i trzymamy kciuki za jakieś juwenalia, bo byśmy się ze studentami przecież pobawili.
2: To jest Dzień z Vox FM.

0: Fastboy i Music Sounds. 27 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Złoto dla Magdaleny Żelaznej w Mistrzostwach Polski do lat 23. I to po raz ostatni zawodniczka AZS-u AWF Gorzów była najlepsza w chodzie sportowym na 10 km w Gdańsku podczas 60. Festiwalu Chodu. Gorzowianka jest zadowolona z wyniku, bo wykonała wszystkie założenia. Żegna się z tą kategorią, bo od nowego roku zasili grupę seniorską. W październiku wybierze się na Silver Tour, jeszcze w U23. W Gdańsku startowała także Izabela Krzyżanowska z ALKS AJP Gorzów. Zajęła 4. miejsce. Serdecznie gratulujemy i jak zawsze przy takiej okazji prosimy o więcej.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
1: Gorzów.
4: To all the people all around the world.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Aztek, Pitbull i Gabry Ponte, z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik. Poznasz laser do depilacji najnowszej generacji. Skuteczny i bezbolesny. A co najważniejsze, jedyny taki laser w całym Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik. Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Reklama.
10: By mieszkańcy czuli się bezpiecznie, w Gorzowie pojawi się więcej kamer. Karolina Łopacińska-Wałcichowska, oto szczegóły. Monitoring obejmie także Kwadrat, gdzie ostatnio często pojawiały się osoby nadużywające alkoholu. Przetarg jeszcze we wrześniu. Rozbudowa systemu miejskiego obejmie w sumie 8 lokalizacji. Magistrat wytypował je na podstawie analiz służb oraz sygnałów od gorzowian. Na czoło wybija się Kwadrat, na którym w wakacje wlepiono kilkadziesiąt mandatów za picie procentów. Mieszkańcy skarżyli się także na awantury i zaczepianie przechodniów, mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzewskiej policji.
11: Nie może być tak, że osoby spożywające alkohol czy zakłócające porządek sprawią, że rodziny z dziećmi czują się tam niekomfortowo lub niebezpiecznie.
10: Mundurowi często patrolują Kwadrat. Kamery pojawią się także na skrzyżowaniach Jancarza i Sikorskiego oraz Walczaka Czereśniowa w rejonie przystanku tramwajowego Pomorska, a także na rondach Santockim, Solidarności, Ofiar Katynia i Gdańskim. Złoto dla Magdaleny Żelaznej w Mistrzostwach Polski do lat 23 po raz ostatni. Zawodniczka AZS-u AWF Gorzów była najlepsza w chodzie sportowym na 10 km w Gdańsku na 60. Festiwalu Chodu. Gorzowianka jest zadowolona z wyniku, bo wykonała wszystkie trenerskie założenia. Żegna się z tą kategorią, bo od nowego roku zasili grupę seniorską. W październiku wybierze się na Silver Tour jeszcze w U23. W Gdańsku startowała także Izabela Krzyżanowska z ALKS-u AJP Gorzów. Znalazła się tuż za podium, czyli zajęła czwarte miejsce.
12: Do końca tygodnia w Gorzowie za oknami zmieniać się wiele nie będzie. Temperatura w okolicach 20 stopni, to oczywiście w ciągu dnia. W nocy, jak to we wrześniu, dużo chłodniej. No i oczywiście dużo większa wilgotność, ale to w sumie dobrze, bo grzybów ma być coraz więcej. Już jest ich sporo w podgorzowskich lasach. Możecie sprawdzić je sami.

Madonna i Sorry, kwadrans przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów w wolnej chwili. Koniecznie wpadajcie na voxfm.pl, zakładko lokalne. Tam prawdopodobnie najlepszy serwis informacyjny o Gorzowie i przyległościach, a przynajmniej najlepszy, jaki znam. Szanownie, zapraszamy i uprzejmie, a tymczasem gramy dalej. WNW, a także Shakira, to do posłuchania za chwilę.

0: Blue System i Leila, 3 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, o 15.00 wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Dodą. Dawno pani Dody nie było.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
13: Reklama.
14: Vox.
15: Vox FM.
13: FM. Gorzów.
15: Gorzów.
16: Nie żyje jedna osoba. Za chwilę relacja z miejsca wypadku pociągu na Mazowszu. Miał przy sobie amunicję, chciał wejść na targi obronne. Incydent z udziałem Ukraińca w Kielcach. Spotkał się z działaczami Związku Polaków. Andrzej Poczobut od wczoraj jest na Białorusi.
17: Na zegarach punktualnie godzina 15. Dawid Osysko zbiera najświeższe wiadomości Vox FM i prezentuje właśnie teraz.
16: Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą teraz się łączymy.
18: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
18: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
19: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
18: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
16: Na przejeździe, na którym doszło do zderzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku? Ustalą to śledczy. Miał przy sobie amunicję, chciał wejść i ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
20: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
16: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach jest m.in. szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj Jan Uczwek przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
2: Na Białorusi ma spędzić

0: Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn z miast europejskich oraz australijska drużyna z Melbourne.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju.
1: Dyscypliny są różne. Niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy.
2: 101,7 Vox FM Gorzów.
3: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów 101,7 w rytmie hitów. Za chwilę zajrzymy na gorzowskie drogi i sprawdzimy, jak się sytuacja rozwija, ale najpierw zagramy Doda, Bausa i Fischer.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Fisher i Make, bo to miłość. 13 minut po godzinie 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Co tam na gorzowskich drogach słychać po godzinie 15 u nas? Sprawdzimy to teraz. Most Lubuski to jest to miejsce, które korkuje się najszybciej aktualnie i to potrwa jeszcze na pewno kilkadziesiąt minut. Już teraz przejazd przez Most Lubuski to jest plus mniej więcej od 8 do 10 minut. Jeśli jedziecie z Zawarcia w kierunku Ronda Santowskiego, dzisiaj na szczęście przynajmniej Podmiejska się nie korkuje, przynajmniej na razie. Na Zawarciu, a propos, najwięcej aut na Fabrycznej i Przemysłowej przed Rondem Świętego Jerzego. Ścisłe centrum Gorzowa, nieźle dzisiaj. Wielkie korki się nie tworzą. Intensywnie Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego, nieźle. Na Manhattanie najwięcej samochodów przed Rondem Gdańskim oraz Rondem Barlineckim. Proszę o tym pamiętać. Wylotówki z Gorzowa również dobrze. Wielkie korki się nie tworzą. Hasło dnia, ktoś coś o Kłodawie wspomina.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Discross Amsterdam, 23 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy, bo mamy najnowszą, najbardziej dokładną i najbardziej szczegółową prognozę. 20 aktualnie, jeszcze możliwe bardzo delikatne opady deszczu, ale raczej symboliczne. W nocy temperatury spadną do około 11-12 stopni, jutro więcej słońca teoretycznie. 20 na termometrach w tym najcieplejszym punkcie, ale przez tylko dosłownie godzinkę jutro po południu. W piątek 18-19 i sporo słońca. Sobota dosyć przyjemna, również 20 stopni w sobotę i 21 w niedzielę, z małym zastrzeżeniem, że symboliczne opady deszczu mogą się pojawić. Ciśnienie aktualnie 1010 hektopaskali, ciśnienie rośnie, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są niekorzystne i jutro będą zmieniać się na obojętne.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Znamy wasze sztuczki.
3: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
4: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Alan Walker i Ava Max Fate. 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej wiadomości lokalne, bo dawno nie było. Zatem posłuchajcie z uwagą. My wracamy z Mikolasem Josefem.
1: Reklama. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: Reklama.
6: Posłuchaj słuchowisk i znanych głosów. W Gorzowie trwa festiwal dla dzieci i młodzieży Wyobraź sobie. To jedyna taka impreza w kraju. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. To okazja, by wziąć udział w słuchowiskach wykonywanych na żywo. W czwartek pierwsze spotkanie przy fontannie Motylia w Parku Górczyńskim. Kolejne słuchowisko w piątek w Teatralnym Ogrodzie. Oba o godzinie 17.30. Mimo, że festiwal kierowany jest do młodych ludzi, będzie także coś dla dorosłych, mówi Cezary Żołiński, współorganizator.
7: Będziemy mieli też coś dla dorosłych, to u Bogusia w klubie Pod Filarami, Czapa, czyli Śmierć na Raty, taki dodatek do festiwalu, słuchowisko, a później oczywiście też będziemy spacerować po mieście.
6: To w sobotę o godzinie 19. Najwięcej dziać się będzie w niedzielę w Gorzowskiej Filharmonii. Zaplanowano aż 4 słuchowiska w godzinach od 12 do 17.30. Czytać się będą głosy znane m.in. z dubbingów. Pełny program festiwalu na Facebooku. Zaginął senior, nie zabrał telefonu, ale na szczęście pomógł monitoring. We wtorek policjanci ze Skwierzyny postawieni zostali na nogi. Rodzina poinformowała, że 71-latek wymaga pomocy i jego zdrowie może być zagrożone. Sytuację skomplikował fakt, że mężczyzna zostawił telefon w domu. Niezwykle pomocny okazał się monitoring w Skwierzynie. Analiza nagrań pozwoliła ustalić kierunek, w którym udał się mężczyzna. Patrole zostały tam skierowane i w kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu senior został odnaleziony. W przypadku zaginięcia osoby trzeba jak najszybciej powiadomić służby i przekazać jak najwięcej informacji.
8: Spadnie, nie spadnie, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że w ciągu najbliższych dni wiele za oknami dziać się nie będzie. Oczywiście wieczory i noce dużo chłodniejsze, a także nieco bardziej wilgotne, a w ciągu dnia temperatura będzie rosnąć w okolice 20 stopni i tak ma być do niedzieli. Czy jeszcze będzie gorąco w tym roku? Raczej bym na to nie liczył.
1: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.

Dante Thomas i Miss California. Kwadrans przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. Linia 128 od października wyjedzie na stałą trasę. W Gorzowie kończą się etapy ważnych inwestycji i można wprowadzić zmianę w kursowaniu MZK. O kursy walczyli mieszkańcy i radni. Na ukończeniu jest przebudowa ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruch na Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z parkiem handlowym Big Gorzów. Od 1 października skorzysta także miejski autobus. Zatem Lolita, Kumi, Wally Lopez, to do posłuchania teraz.

0: Cybul, Jiang Fam, Magic Symphony, 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów króciuteńka. Przerwa przed nami o 16.00. Wiadomości z kraju i ze świata posłuchajcie koniecznie, bo dzieje się dookoła. My wracamy z duetem Rosé i Bruno Mars.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1C.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
11: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
2: Reklama.
12: Vox FM.
2: Vox FM.
12: Gorzów.
13: Duży huk, szok, emocje, dramatyczne relacje pasażerów po wypadku pociągu pod Radomiem. Kwas masłowy na targach obronnych w Kielcach, ktoś wylał te substancje na jednej z sal. Stopy procentowe bez zmian, za chwilę komentarz do decyzji RPP.
14: Punktualnie 16 na zegarze, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy już teraz na wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie przed wami.
13: Usłyszeliśmy huk, potem pociąg przechylił się, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity. Chodzi o pociąg, który zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Jechało nim około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawrzyk.
15: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
16: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
17: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
13: Na miejscu pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
18: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przyjazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
13: Na miejscu poza przedstawicielami prokuratury pracują także policja, straż pożarna i eksperci z Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
19: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
13: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z Skieleckiej Policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest pod kontrolą. Sprawą zajmują się mundurowi. To kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła, eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
20: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację.

0: Tymi dużymi projektami, chociażby jak Velodunajec. Dlatego też powołaliśmy zespół ekspertów, który zbada te możliwości.
1: W zakopiańskiej specgrupie rowerowej znaleźli się urzędnicy od inwestycji, ale przede wszystkim zapaleńcy dwóch kółek.
2: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
3: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. APT, tak zaczniemy. Nóżka będzie sama chodzić albo palec na kierownicy. Za chwilę Calvi Remy i Andrea Bocelli. Od zestaw.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolity.

0: Andrea Bocelli, 13 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Stabilizacja składu kluczem do sukcesu. Gorzowskie koszykarki szykują się do kolejnego sezonu, który naprawdę wielkimi krokami nadchodzi. Gorzowianki są po pierwszym wygranym sparingu, przed nimi kolejne gry kontrolne, które mają przygotować je do rozgrywek ligowych. Trener podkreśla, że udało się utrzymać trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Więcej trener Dariusz Maciejewski.
1: Zrobiliśmy wszystko tutaj, żeby zrobić dobry zespół kolejny raz. Zespół, który ma marzenia, który ma swoje też cele. Zespół, który będzie właściwie kontynuacją. Po raz pierwszy od wielu lat nam się to udało.
0: Celem na sezon jest wejście do pierwszej czwórki w rozgrywkach ligowych i wyjście z grupy w europejskich pucharach. Marzenia sięgają wyżej. W klubowej gablocie brakuje tylko medalu z tego najcenniejszego kruszcu. Być może to jest ten sezon. Koszykarki AZS AJP zaczynają sezon 27 września. Spotkaniem w Łodzi pierwszy mecz w arenie Gorzów zagrają 11 października. Czekamy z naprawdę wielką niecierpliwością.
2: To jest dzień z Vox FM. Vox

pięknie młodzi, ona jest taka cudowna. 23 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Sowa. Tym razem dla dorosłych będzie o sztucznej inteligencji i robotach. Uczestnicy dowiedzą się, czy można je zabić. Gorzowska Sowa zaprasza 17 września na spotkanie z cyklu Nauka ma głos. Między godziną 19 a 20 odbędzie się transmisja spotkania z ekspertem z dziedziny robotyki. Będzie mówił o dylematach moralnych, jakie pojawiały się wraz z gwałtownym rozwojem AI i robotów humanoidalnych. Spróbuje on odpowiedzieć na pytania, czy można obrazić agenta AI, czy robot może zostać skrzywdzony, no i czy można zabić robota. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy, szczegóły na Facebooku gorzowskiego MCK. Czy się to komuś podoba, czy nie, to jest właśnie nasza przyszłość.

0: Calvin Harris i Rihanna, This Is What You Came For, 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Posłuchajcie z uwagą, my wracamy z duetem Bebe Rexha i Faithless.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak, 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz laser do depilacji najnowszej generacji. Skuteczny i bezbolesny. A co najważniejsze, jedyny taki laser w całym Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
10: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
1: Reklama.
11: Wojtek Hańczuk. Do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna grozi 67-latkowi, który jadący motorowerem pod wpływem alkoholu zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile. Do zdarzenia doszło we wtorek. Strzeleccy policjanci zostali skierowani na kolizję drogową do miejscowości Trzebicz. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, szybko okazało się, że kierujący jednośladem jest kompletnie pijany. W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna miał duże problemy z utrzymaniem równowagi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna. Walka z dosówką nie była łatwa, zagrożenie minęło, ale są pewne ograniczenia. Gorzowskie Azorki znów odwiedzają mieszkańcy. Przez 6 tygodni schronisko na Zawarciu było zamknięte. Pracownicy i wolontariusze bez przerwy zajmowali się psami. Groźna choroba zabrała 3 psy. Chronią przed nią tylko szczepienia i odpornościowe preparaty, mówi Iza Kunicka z Gorzowskich Azorków.
12: Przetrwaliśmy to. Jesteśmy czujni, żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy. Czekali ludzie, pisali do nas, już tacy stali nasi opiekunowie, brakowało im tego na pewno.
11: Azorki, by opłacić koszty, prowadziły zbiórkę online. Dzięki ludziom udało się zdobyć 30 tysięcy złotych. Psy odwiedzać już można od godziny 10 do 16, z wyjątkiem weekendów. Na wejściu są maty dezynfekujące, a ręce odkażamy środkami. Jeżeli nie będzie dalszych zachorowań, w październiku Azorki wrócą do standardowych godzin otwarcia. W nocy nieco chłodniej, warto o tym pamiętać, temperatura będzie spadać w okolice 10 stopni, dużo większa wilgotność, za to w czwartek za oknami znów zrobi się nieco cieplej, poranek jeszcze chłodny, ale później temperatura będzie rosnąć i na termometrach znów ma być w okolicach 20 stopni. I tak bez większych zmian do końca tygodnia.

Leg at Peace i Shut Up. 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Ciekawostka z kart historii. W 2006 roku, 20 lat temu równo, w Gorzowie otwarto zachodnią część zmodernizowanego bulwaru nad Wartą. I niech nam służy. Enrique Iglesias, Defis i Jack Style to do posłuchania przed godziną 17.

0: Jack Snyder, John, What Are We Gonna Do? 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Ja za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Jutro się słyszymy po godzinie 14. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Reklama.
20: Akcja w Sokolnikach Suchych wciąż trwa, to po zderzeniu pociągu z ciężarówką. Warszawska prokuratura sprawdza, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze ukryć się w USA, a Norwegia żegna króla za chwilę we wiadomościach o pogrzebie Haralda V.
0: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
20: Akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z czterech najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawszczyk. Powiedz, co tam się teraz dzieje.
21: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
22: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
21: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
20: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Na razie nie wiadomo dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, który nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
1: Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe, ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. Prokuratura otrzymała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.
19: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
1: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro otrzymał pomoc logistyczną, finansową albo organizacyjną. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko. W stronę króla Hakona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Chwilę przed 17:00 syn zmarłego monarchy, nowy król Hakon VIII, wraz z rodziną pozdrowił zgromadzonych z balkonu pałacu. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zakopane stawia na strefy

My może, czy najbliższe dni będą takie same, albo chociaż podobne, zbliżone do dzisiejszego. I tak na przykład jutro mamy czwartek, więc w czwartek będzie, no tak pół na pół bym powiedział, chociaż przeważać będzie niestety deszcz. I ten deszcz będzie się utrzymywał przez cały dzień. W piątek też deszczowo, chociaż... No właśnie, chociaż tak naprawdę tylko o poranku, bo później ma być już naprawdę, naprawdę ładnie. Sobota, niedziela również słoneczna. I o to chodzi. Na pełnej z Vox FM.

0: Galaktyczny kawałek, który może napędzić, pobudzić, dodać otuchy. No a być może ktoś w tym momencie tej otuchy faktycznie potrzebuje, bo na przykład stoi w korku. A jak się stoi w korku, to wiadomo, co się w głowie dzieje. Generalnie nerwy. Ale nie mniej, Vox FM cały czas jest z wami. No i robimy wszystko, żeby to nawet stanie w korku było po prostu czystą przyjemnością. Ja tylko spojrzę na zegar, 11 minut po 17, to też zakładam, że to stanie w korku powoli, jednak powoli, no albo może i nie, to zależy od metropolii, w której się znajdujecie, że będzie ustępować. Za kilka chwil też zagadka cioci Maci, więc będzie czas, żeby trochę pogłówkować, trochę pomyśleć, więc przyszykujcie już swoje telefony.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: A my w tym czasie cały czas gramy. W rytmie hitów oczywiście Long Junior i Kolorowa Sukienka.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Czas na nową zagadkę od cioci Madzi. Uwaga! Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
2: Okej, okay, dobra. To może jeszcze raz, proszę bardzo.
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
2: Jeśli znacie odpowiedź, poprawną oczywiście odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, no to śmiało. 609-869-869 pod ten numer można w tym momencie słać swoje wiadomości.
3: Co to może być?

0: Pierwsze wiadomości dotyczące dzisiejszej zagadki cioci Madzi powoli napływają, ale może sobie przypomnijmy samą zagadkę. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
0: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało, ja czekam cały czas na wasze wiadomości. 609 869 869, tutaj można pisać. Autopromocja.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.sa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Reklama.
9: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Na początek poważne utrudnienia na S17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Bystrzejowice osobówka zderzyła się z motocyklem. Mimo podjętej reanimacji motocyklista zmarł. Obecnie trasa pomiędzy Lublinem a Piaskami jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez węzeł Świdnik, gdzie trzeba zjechać na drogę serwisową i nią właśnie dojechać do węzła Piaski Zachód. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To nie było pobicie, ale zabójstwo. Policjanci wyjaśnili okoliczności śmierci 37-latka, którego ciało wyłowiono w marcu ze strumienia w Wołczynie na Opolszczyźnie. Według wstępnych ustaleń mieli go pobić dwaj mężczyźni w wieku 20 i 25 lat. Zostali wtedy aresztowani. Po analizie dowodów policja zmieniła jednak zarzuty.
11: Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa 37-latka i przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie aktu oskarżenia.
10: Mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Żeby poprawić wyniki w nauce, proponuje pozbyć się ze szkół laptopów. Taki pomysł ma szwedzka minister edukacji. Simona Mohamson uznała ekrany za przyczynę historycznie złego wyniku tamtejszych 15-latków w badaniu PISA. Według niej Szwecja powinna wycofać się z programu, który finansuje zakup tableta albo laptopa każdemu uczniowi. A dodam jeszcze, że w tegorocznych badaniach co trzeci szwedzki 15-latek nie osiąga podstawowego poziomu czytania ze zrozumieniem. 8 lat temu ten odsetek wyniósł 18%.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków już jutro w Sofii. Biało-czerwoni zawalczą z drużyną z Portugalii. Później jeszcze zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. A dziś na parkiecie Bułgaria kontra Macedonia Północna i Rumunia kontra Łotwa. Przed nami też kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Cześć, rodowa zagadka okazała się trudna, tego jeszcze nie wiem, za chwilę to sprawdzimy. Natomiast zanim sprawdzimy samą zagadkę, to może warto ją jeszcze przypomnieć, bo być może kogoś nagle olśni, ktoś wpadnie na to, żeby napisać i napisze poprawną odpowiedź. Proszę bardzo, oto ona.
2: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić? I naprawdę są różne odpowiedzi. Kontuzja, lumbago, oddech, można też złapać byka za rogi. No, dosłownie raczej bym tego unikał. Można też złapać falę radia Vox FM. No i tego nie da się rzucić, ktoś napisał. Owszem, to akurat jest prawda. Można też złapać przeziębienie. Takie wiadomości również się pojawiają. Proszę bardzo, jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Poprawna odpowiedź to przeziębienie.
1: Przeziębienie, czyli grypa, katar i inne wszystkie takie rzeczy, jakieś wirusowe i grypopodobne, ja bym do tego mimo wszystko zaliczył, bo to dalej mówimy o przeziębieniu. Wszyscy ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, tym serdecznie gratulujemy. A taka ciekawostka, odpowiedzi poprawnych było dzisiaj całkiem sporo.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
0: Reklama.
11: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.

0: FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz laser do depilacji najnowszej generacji. Skuteczny i bezbolesny. A co najważniejsze, jedyny taki laser w całym Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.
8: Vox FM Gorzów.
9: Premier chce zaostrzenia przepisów drogowych. To po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Radomiem. 30 lat więzienia i przymusowa terapia to wyrok za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Będzie drogo, ale cena za litr paliwa nie przekroczy 10 zł, zapewniają eksperci.
10: Pożyjemy, zobaczymy. 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. To po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 jest rannych. Stan trzech z nich jest ciężki.
11: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
9: W miejscu wypadku przy wykolejonym pociągu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledcze. Składem podróżowało około 120 osób. Wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
12: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali adrenalinę, no i podłączyli tego LDL-a.
9: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. w grudniu 2024. 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Niedzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
13: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
9: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
14: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, nie, tego nie wybaczę im.
9: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
8: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
9: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
15: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
16: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
17: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
18: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
19: To jest mój koszt, paliwo.
18: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
19: Tak, dokładnie.
9: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. Motorniczy z całej Europy zmierzą się we Warszawie. 19 września odbędzie się 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
20: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako

0: słoneczna. Miejscami nawet 21 stopni. To mi się podoba.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

No i jak? Podoba się! No pewnie, że tak. David Guetta, Alok, numer jeden naszej bestlisty, więc inaczej być nie może. Umówmy się. Całkiem dobrze to brzmi. No przesadziłem, całkiem dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale pamiętajcie, że wy na to wszystko macie realny wpływ. Więc jeżeli uznacie, że ten numer zasługuje, by dalej na tym numerze jeden pozostać, to trzeba wejść i zagłosować. Jeżeli uznacie, że to już nie może być jedynką, tylko powinien spaść 2, 3, 4, 5, 10 pozycji, to też tak trzeba głosować. Wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy, oczywiście to wszystko do waszej dyspozycji. Tam też są propozycje do bestlisty i na te też można głosować. I akurat tak się składa, że teraz taką propozycję zagramy. Mik, zawsze będę obok ciebie. Słuchamy.

0: Roxette i The Look w Vox FM, 25 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Ja tak sobie myślę, że uroda często kojarzona jest z długowiecznością. I postanowiłem sprawdzić w czeluściach internetu, czy istnieje coś takiego jak klucz do długowieczności. I okazuje się, że sprawa jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, bo każdy pisze co innego. Nie ma tak naprawdę jednej złotej reguły, jednej złotej wskazówki. No ale być może wy macie takie jakieś swoje wskazówki, rzeczy, które robicie i które po prostu działają. Pojawiacie się w różnych miejscach i każdy mówi: o Boże, jak ty dobrze, świetnie wyglądasz, czegoś używasz, coś robisz, a wy później mówicie, że nie, absolutnie nie. Jeżeli tak jest, to dajcie znać. 609-869-869. Najfajniejsze wiadomości oczywiście będę nagradzał voxowymi gadżetami. No bo jestem ciekawy, naprawdę. Czy klucz do długowieczności w ogóle istnieje?
1: Na pełnej z VoxFM. VoxFM.
0: Zweryfikujmy to wspólnie.

0: Wracamy do tematu długowieczności. Co robić? Jak robić, żeby być długowiecznym? I tak dajecie znać na 609-869-869. Moja metoda na długowieczność i gładką skórę to picie księżycówki wędzonej w ukryciu, napisał Czarek. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. Cześć, moim sposobem na długowieczność jest skończyć pracę kierowcy zawodowego, ponieważ mam 20 lat, a ludzie mi mówią, że wyglądam na 35. Pozdrawiam, Oskar. No to trzymam za ciebie stare kciuki, oby do przodu. Klucz do długowieczności to nie przejmować się niczym i mieć po prostu na wszystko, sami wiecie, co ma być, to będzie. Pozdro, Przemek. My też serdecznie pozdrawiamy. No i faktycznie są, znam takie osoby, które jakby respektują twoje prawo. Faktycznie miejscami może to działać. Klucz do długowieczności oczywiście nie, że istnieje. Istnieje. Jak ktoś pyta, czemu mimo 42 lat wyglądam na 30, a uwaga, dlaczego? Odwiedzam teściową tylko 2 razy w roku, pisze Jarek. Okej, to pewnie też tylko dlatego, że musi. Jakby nie musiał, to by nie odwiedzał. Jest jeszcze jedna wiadomość. 4 razy, po 2 razy, 8 razy, raz po raz, o północy za 2 razy i nad ranem jeszcze raz, napisał Mariusz. No dobra, chłopie, ale nie wiem, o co chodzi.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Sen. Sen. Na pewno o sen.
2: Autopromocja. Alert.
1: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
0: Reklama.
7: Vox FM, FM Gorzów.
8: Będzie protest maszynistów, to po dzisiejszym śmiertelnym wypadku na torach pod Radomiem. Afera w PKOL-u nie zagrozi imprezom sportowym, uspokajają działacze. No i podsumujemy też tydzień bez smartfonów w podstawówkach.
9: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stan trzech z nich jest ciężki. Związek Zawodów Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Jutro ma przedstawić szczegóły protestu. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilka dziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosat.
10: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
8: Relacje pasażerów pociągów, które w Sokolnikach Suchych uderzyła ciężarówka, są wstrząsające.
11: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
12: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
8: Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, zaznaczył szef rządu. W trybie pilnym sprawą zajął się też minister infrastruktury. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego rządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co więc z finansami PKOL-u?
13: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
14: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
13: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
14: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
13: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
8: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Mija tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w podstawówkach. Nie można z nich korzystać w czasie przerw i lekcji. Jak zmiany oceniają uczniowie i nauczyciele, sprawdził w Bydgoszczy nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Po kilku dniach roku szkolnego swoje obserwacje mają sami nauczyciele. Mamy sygnały, że zmiany się sprawdzają, powiedziała mi kujawsko-pomorski kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
15: Nauczyciele nawet mówią, że są zadziwieni pozytywnie, że tak dobrze młodzież zareagowała. Jest więcej rozmów, gier, więcej zabaw.
0: W części szkół zakaz jest już od dawna. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Tam, gdzie zmiany weszły dopiero teraz, uczniowie dostrzegli różnice.
16: Zostawiamy w szafkach, no i na przykład bawimy się w różne gry. No jest w sumie trochę lepiej.
0: Zakaz komórek dotyczy szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
8: Są jednak wyjątki. Z telefonu można korzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach albo do sprawdzania wiedzy. Wyjątkiem jest też pilny kontakt ucznia z rodzicami. Na koniec jeszcze XIX-wieczny żaglowiec, który odsłania kolejne tajemnice. We wraku spoczywającym przy wejściu do portu Gdańsk specjaliści z Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska, mówi Krzysztof Kurzyk z muzeum.
17: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce, jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraku.
8: Choć o wraku wiadomo już od dłuższego czasu, to na razie nie udało się ustalić jego dokładnego pochodzenia. W ubiegłym sezonie w jego wnętrzu odnaleziono m.in. żeliwny piecyk, drewnianą fajkę oraz skrzynkę z narzędziami cieśli okrętowego.
9: Dzisiejsza noc spokojna, chociaż miejscami deszczowa. Tak naprawdę to ten deszcz może się pojawić w całej Polsce, ale to jest słowo klucz. Może, nie musi, bo pamiętajmy, pogoda zmienną jest, no i też lubi zaskakiwać. Jutro też pogoda, no taka niezbyt optymistyczna, bo deszcz również będzie się pojawiał, a na termometrach okolicy 20 stopni, miejscami 21, ale słuchajcie, w sobotę będzie ładnie. Bo już nie będzie deszczu, będzie w miarę ciepło, 21, 22, czyli będzie można korzystać z pogody w weekend.
18: Na pełnej Vox FM.
9: 5 minut po 19, Michał Trawka. Dobry wieczór. Wielką

0: Majores. 14 minut po 19. Pytanie do Was. Słyszeliście już o nowym biznesie na Podlasiu? Nie? No to posłuchajcie. Pewien 17-latek wspólnie z ojcem zbudowali kartoflomat. Po prostu, w którym można kupić worek ziemniaków. Szybko, prosto, bez zbędnych komplikacji. Po prostu stoi taka wielka metalowa buda, w środku woreczki z ziemniakami. Podchodzisz, płacisz albo gotóweczką, albo blikiem, albo zbliżeniowo. No i odjeżdżasz, odchodzisz z workiem ziemniaków. I co ciekawe, pomysł się sprawdza, ludzie korzystają i podobno zachwalają. I to jest kolejny przykład, że biznes tak naprawdę można zrobić na wszystkim. A przede wszystkim na tych automatach. One teraz naprawdę zyskują na popularności. Mam wrażenie, że za chwilę będzie tam można kupić dosłownie wszystko. I to jest właśnie ten czas, gdzie trzeba pomyśleć o tym, jak zostać milionerem.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Czyli dokładnie, co można tam sprzedawać.

0: Okazuje się, że automaty, popularne automaty, gdzie można kupić różne rzeczy, to nie jest coś nadzwyczajnego. Mówiłem przed momentem o kartoflaomacie, gdzie można kupić worek ziemniaków, kartofli, pyr, jak zwał, tak zwał. I można też przy okazji na tym zarobić. No i pytanie też, jakie się pojawiło, no to co jeszcze? Gdzie jeszcze? Jakie dziwne automaty się pojawiają? I tak na przykład w mieście Ozorków jest robakomat, ktoś napisał. Ja sprawdziłem i faktycznie, no jest coś takiego. Ale robakomat znajduje się również w Warszawie. Jest to po prostu automat wędkarski. Nie wiem, jaki jest w mieście Ozorków, czy chodzi o robaki stricte do wędkowania, czy też takie do jedzenia, bo takie też się pojawiają. Natomiast no, to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Wszystko da się sprzedać. Po prostu potrzebny jest konkretny klient, który przyjdzie i to kupi.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Jak to mówią, jest popyt, jest podaż.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM, czyli numer 3 naszej bestlisty. Jak się podoba, to warto wejść i zagłosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam są plusy, minusy. Pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji, a najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?

0: Reklama.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą. Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
2: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Kia GZ Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1C.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
6: Vox FM. Gorzów.
7: Trwa ustalanie przyczyn dzisiejszej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Amerykańscy żołnierze z wizytą w Polsce sprawdzą miejsca, gdzie mają powstać ich bazy wojskowe. Dynamiczny wzrost cen węgla i ryzyko, że zabraknie go na zimę.
8: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła we wagon pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
10: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
9: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
11: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
9: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy zabezpieczają teraz rejestratory z lokomotywy. Sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
7: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od jutra amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
7: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a ceny węgla szybują w górę. W kilka tygodni podrożał już o 25%. Nadmiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
13: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
14: Około 3 miliony Polaków
0: w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, dwa lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
13: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
7: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
14: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatów. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13. U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
7: Wielki finał imprezy 13 listopada na Arenie Gdańsk.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: A w wiadomościach sportowych na początek Mistrzostwa Europy w siatkówce Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0. Jutro czas na Polaków. Biało-czerwoni zawalczą z Portugalczykami. Pierwszy gwizdek punktualnie 15. Kraków będzie stolicą Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. Informacje podali dziś organizatorzy imprezy. W wydarzeniu udział weźmie 16 reprezentacji, które zostaną podzielone na 4 grupy. W sumie rozegranych zostanie 48 meczów. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku. I jeszcze Lionel Messi, który wstępnie porozumiał się w sprawie zakupu drugoligowego hiszpańskiego klubu Eldense. To już druga ekipa piłkarska nabyta przez byłego gwiazdora Barcelony. Messi jest już właścicielem katalońskiego klubu Corneja.
8: Dzisiejsza noc deszczowa. Deszczowa w całej Polsce tak naprawdę. No może miejscami nie będzie padać, ale raczej bym się nastawiał, że jednak będzie. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 13-14 stopni, to takie maksimum. Natomiast jutrzejszy dzień cały będzie deszczowy. No może gdzieś tam po południu faktycznie tego deszczu zobaczymy nieco mniej. Aczkolwiek 18-19 stopni na jutro to taki standard. Za to w sobotę będzie ładnie. Tak, sobota, niedziela, piękna, słoneczna i w miarę ciepła, 22-23, o to chodzi.
15: Na pełnej z Vox FM.
8: Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Dobrze buja? Oj, dobrze buja. Out of my head w Vox FM Hypaton. Tak wam właśnie gramy. Czyli w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do bestlisty, na którą oczywiście wy, rzecz jasna, możecie głosować. Wystarczy tylko, że wejdziecie na voxfm.pl, klikniecie w zakładkę bestlista. Ja sprawdzę, czy to wszystko, aby na pewno działa. Voxfm.pl, wpisujemy, wchodzimy w zakładkę bestlista, klikamy. O, dobra, działa, działa, dobra, wszystko jest. Zjeżdżamy nieco niżej, szukamy propozycję, bryska, szklane oczy, dajemy plusik. I jeżeli się podoba, to zróbcie to samo.
1: Na pełnej z Vox FM.

Tego jeszcze nie było. To brzmi jak abstrakcja, a jednak może stać się faktem. PKP szykuje naprawdę wielką rewolucję, bowiem planują wprowadzić klasę Grand, czyli taką naprawdę ekskluzywną strefę z zaledwie 4 w pełni elektrycznymi, rozkładanymi i mogącymi się obracać, uwaga, o 180 stopni fotelami. I PKP, jak czytam, przekonuje, że podróż ma przypominać lot samolotem w klasie biznes. Sama podróż pociągiem w takich warunkach ma być czystą przyjemnością. No będą też indywidualne stoliczki, rolety, oświetlenie i takie tam szmery, bajery, pompki, rowery. I tak sobie myślę, że kiedyś Żeromski pisał o szklanych domach. Wtedy też to brzmiało jak abstrakcja. I jak sobie myślę o PKP i o takich warunkach, no to czuję się trochę właśnie jak w takim abstrakcyjnym świecie.

0: I on us, bye, bye, bye. Ale nikomu jeszcze bye, bye nie mówimy, bo cały czas gramy w rytmie hitów oczywiście. Jeszcze w tej godzinie między innymi Andrea Bocelli i David Guetta. Utwór znany i lubiany. No to jest swoją drogą ciekawe połączenie. Będzie też Calvin Harris. Ale będzie też coś z polskiego podwórka, na pewno.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Będą surowe konsekwencje po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Radomiem. Więzienie grozi ratownikom, którzy nie zauważyli topiącej się na basenie 12-latki, a Łódź chce karty praw dla bezdomnych. Minęła 21, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protesty, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamujących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
6: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
7: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
6: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
8: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
6: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
5: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. 4 ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko 4 ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochronę przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
9: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
5: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Łódź przygotowała kartę praw osób bezdomnych. W dokumencie zapisano ich aż 16. To m.in. prawo do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
10: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
5: O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września. Jeśli zagłosują za, to Łódź będzie 4. takim miastem w Polsce. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa tych miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać się z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
11: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
5: Złota Brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o upały. Dzisiaj się kończą. Już w nocy, tej nocy będzie padać. To w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o temperaturę, no to od 11 stopni właśnie we wspomnianym zachodniopomorskim, 12 na plusie w Wielkopolsce, najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, 16 na plusie. No i podobnie też będzie jutro. To Podkarpacie będzie najcieplejszym miejscem w Polsce, 21 na plusie, najchłodniej nad morzem 16. I tutaj też deszcz.
0: Gorzów po 21.
12: Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam słuchaczy po drugiej stronie odbiorników. Dzisiaj mamy dla Was przygotowane dwie bardzo ciekawe rozmowy. Będzie najpierw o zbliżającej się jesieni, a dokładnie mówiąc wirusach, które wkrótce będą krążyć, jak się ich uchronić, ale nie tylko. Będzie o programach dla młodzieży, o dezinformacji, uzależnieniach. Druga część poświęcona będzie gorzowskim Azorkom, czyli sytuacji w naszym schronisku. Psiaki przeszły nosówkę, ale wszystko jest na dobrej drodze. Jakie są plany, potrzeby? Zapraszam. Dwójka gości, pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry.
13: Początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo? Jakie programy?
14: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca.

0: będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
1: Ja tak wejdę w słowo, tak, Pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które firmy sobie tam napędziły i żeby w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak? Dokładnie. To od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak? Bo dokładnie, to wszystko jest ta technika.
2: Chodzi o manipulację.
1: Dokładnie. To na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
0: Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych, więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
1: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jak chcecie ich przekonać?
0: To znaczy, oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody, ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
1: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy tak. Właśnie jak to, jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
0: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
1: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
0: Tak.
1: I ten scenariusz to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
0: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
1: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
0: Czy... To, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
1: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
0: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
1: Trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak, z doświadczenia wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
0: Dokładnie.
1: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak, super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam wybiegając w przyszłość?
0: To tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, no chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
1: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak, grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
0: To znaczy, mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach. Także wszystkie jakieś obawy związane może z jakimś poczuciem dyskomfortu, naprawdę możemy śmiało rozwiać. Staramy się naprawdę stworzyć taką atmosferę. Poza tym jesteśmy osobami z zewnątrz. Tak naprawdę ci uczniowie mają świadomość tego, że może się okazać, że my się już więcej nie zobaczymy z nimi. Więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
1: No tak, bo to właśnie delikatnej materii kwestie. A czy w ogóle, bo wiem, że co jakiś tam czas są badania i są właśnie przedstawione, nie wiem czy jakimiś dysponujecie właśnie, jak to wygląda, czy to jest, nie wiem, zachorowań przybywa, czy ich jest...
0: To znaczy konkretnych danych teraz nie podamy tutaj, natomiast możemy powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o ilość przypadków diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową, to z roku na rok faktycznie widzimy ich przyrost.
1: Czyli te niebezpieczne zachowania seksualne nadal się dzieją, nadal ludzie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, albo nie wiedzą, albo no, nie mam pojęcia, ale to w takim razie warto faktycznie cały czas o tym mówić i informować. No to super, młodzież mam nadzieję będzie zadowolona, kończy się nam lato, no i wkrótce jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
2: Tak jest, pani redaktor, szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych, nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że to osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. I co w ramach tej kampanii oferujemy? Oferujemy różne spotkania, kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy to taka grupa osób, które mają ogromne doświadczenie życiowe, posiadają ogromną wiedzę i obserwują tak jakby świat od wielu, wielu lat, w tym również rozwój rzeczy związanych z ochroną zdrowia. I myślę, że seniorzy mogą też, widzą to, jak obciążenie chorobami zakaźnymi wyglądało kiedyś, a teraz. Więc uważamy, że tak naprawdę seniorzy mogą stać się takimi ambasadorami zdrowia w swoim środowisku, takimi promotorami zdrowia. I tutaj zapraszamy właśnie seniorów do tego, aby przystąpili do takiego konkursu, który właśnie będziemy proponować, szczególnie w tych miejscach zrzeszeń seniorów. Ten konkurs to konkurs polegający na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym. I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jak ich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy i dlatego też już od 7 września nasi pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych będą występować do seniorów, żeby z taką edukacją z ich strony wyjść. Ja uważam, że seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami, ja wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz, więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
1: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co, że jakieś plastyczne formy dozwolone, czy macie jakieś tam ograniczenia?
2: Regulamin jest dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy powiatowi z tym konkursem. I rzeczywiście, chodzi o stworzenie kartki w formacie pocztówkowym i forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar. Też ten konkurs jest kierowany do ogółu do osób dorosłych, ale zwłaszcza do seniorów, tak? Także my tutaj zapraszamy bardzo seniorów. Myślę, że nagrody są, przydadzą się w gospodarstwie domowym, bo jest to małe AGD, więc myślę, że zawsze coś takiego przyda się w domu, więc zachęcamy do udziału. Naprawdę uważamy, że wsparcie tutaj właśnie osób seniorów jest w tej profilaktyce zdrowotnej ogromne. Starsi ludzie cieszą się ogromnym, tak ja to obserwuję, ogromnym takim namaszczeniem jakby, że są autorytetem wśród młodszego pokolenia, więc myślę, że naprawdę ich rola jest nie do przecenienia.
1: Ja myślę, że na pewno. Mi się od razu zawsze przypomina właśnie a propos dziadków, czy też rodziców, że oni mają te zawsze swoje sposoby domowe na właśnie różne tam przeziębienia, na katarek, na kaszel i tak dalej, które cały czas się sprawdzają, bo nie wiem, sok z malin, czy na przykład cebula starta na kaszel, na gardło, czy jakieś tam inne. No teraz wiadomo, mamy imbiry czy kurkumy, które są bardziej wykorzystywane, bo wiemy, że te przyprawy nie zawsze gdzieś były dostępne. I oni jakby z tej strony, mi się wydają, są taką jakby skarbnicą właśnie takich przepisów.
2: Na pewno myślę, że większość seniorów, szczególnie w tym okresie, tworzy różne nalewki, różne soki właśnie wspomagające to leczenie. Uważam, że jeśli senior się wypowiada, to trudno drugiej osobie stwierdzić, że on kłamie, bo tak jak mówię, oni mają tą wiedzę życiową długoletnią, widzieli ten świat w różnych aspektach i naprawdę słuchajmy seniorów, bo oni mają wielką wiedzę, a jednocześnie są też tą grupą taką najbardziej narażoną na te różne zachorowania, głównie infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, więc mogą się tą wiedzą ogromną podzielić, jak co robić, żeby nie być chorym.
1: No dokładnie, no i właśnie, bo mamy tam i grypę, i jakieś odmiany COVID-a, i RSV, jakieś przeziębienie, jakieś tam inne mutacje pojawiają się. No i wiadomo, że każdy chce być zdrowym, wyleczyć się z tego. Mówimy o profilaktyce, tu o konkursie seniorzy i dorośli, ale co, przecież tradycyjnie w sanepidzie także opieką czy właśnie wsparciem, informacją są też akcje właśnie skierowane czy do rodzin, czy właśnie do matek w ciąży. Bo wiem, że zawsze było takie organizowane. Czy coś w tym roku takiego się szykuje?
2: Znaczy ta kampania, tak jak powiedziałam, jest do ogółu społeczeństwa, więc też będziemy starać się trafić do pracodawców i pracowników, bo to jest też grupa osób, którzy częściej są narażeni na infekcje w tym okresie, ponieważ najczęściej pracują w dużych skupiskach ludzi i to stwarza pewne ryzyko wzajemnego zakażenia się chorobami infekcyjnymi. Więc do tych osób będziemy, tak jak zawsze, starali się do kobiet w ciąży, bo też są tutaj bardziej narażone, więc tutaj szkoły rodzenia, jakieś punkty zrzeszające kobiety w ciąży będziemy również odwiedzać. Będziemy mówić o tym w formie takiej, co można zrobić, żeby wesprzeć swoją odporność, żeby nie ulegać tym chorobom, ale też ważnym aspektem tej kampanii są szczepienia. Miło mi powiedzieć, że obserwujemy, że w momencie, kiedy rzeczywiście szczepienia bardziej weszły do apteki, czyli farmaceuci mogą również udzielać szczepień osobom, to widzimy wzrost chętnych, którzy zgłaszają się na szczepienia. Jest to widoczne szczególnie w ubiegłym już roku. Ta baza szczepień dostępnych w aptece jest coraz szersza, więc naprawdę zachęcam tu osoby, które rozważają taką możliwość zaszczepienia się, żeby skorzystały również z tej ścieżki, czyli nie tylko lekarz POZ-u, ale również tutaj możliwość szczepienia w aptece. Jest to krótsza droga, a tak naprawdę jest to droga skierowana, no pamiętajmy, tylko do osób dorosłych, czyli dzieci w aptekach nie szczepimy, ale mimo wszystko jest to krótsza droga i naprawdę proponuję wszystkim możliwość rozważenia takiej opcji zaszczepienia się w aptece. Proszę Państwa, no, szczepienia od lat są taką najlepszą profilaktyką. To nie jest tak, że szczepiąc się nie możemy zachorować na daną chorobę. Możemy, ale znacznie łatwiej ją przejdziemy. Nie dojdzie do powikłań ciężkich spowodowanych tą chorobą. Co w przypadku, kiedy mamy jakieś choroby towarzyszące, chociażby cukrzyca, nadciśnienie, a to nie dotyka tylko seniorów, tylko coraz częściej ludzi młodych bądź w średnim wieku, więc te szczepienia są takim ratunkiem. Te zachowania prozdrowotne są też ważne. W momencie, kiedy jest ten okres jesienno-zimowy, starajmy się w momencie, kiedy jesteśmy zainfekowani, ograniczać te kontakty z innymi ludźmi. Jeśli idziemy do lekarza, czy idziemy do apteki, czy w inne miejsce, gdzie możemy spotkać, nie bójmy się założyć tej maseczki. Jeśli jesteśmy w domu, wietrzmy pomieszczenia, to zmniejsza transmisję tych wirusów. Następne, te właśnie środki wspomagające, chociażby ta właściwa dieta, bogata w witaminy, warzywa, w owoce, produkty pełnoziarniste, chociażby te soki malinowe, to wszystko ma wpływ na naszą odporność. Tylko, że na końcu są, tak zawsze, szczepienia. One są najważniejsze.
1: Jeszcze chciałam dodać do tych żywieniowych, że różnego typu kiszonki, które są, robią furorę. Nie tylko kapusta i ogórek, ale też właśnie cebule się
2: rzodkiewki,
1: dokładnie.
2: Pyszne.
1: Więc są różne opcje do wyboru, do koloru, a właśnie mają w sobie full witamin.
2: Tak, i do których można sięgnąć właśnie w spiżarniach babci i dziadka.
1: Jakby koło nam się zamyka. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy jest duży ten wzrost właśnie tych szczepień w aptekach, właśnie taki bardzo widoczny?
2: W odróżnieniu do 2025 roku, a 2024 rok, jest to duży skok. Jest to duży skok. Myślę, że na to wpływ ma wiele czynników. To, że wzrasta ta świadomość prozdrowotna, szczególnie w grupie seniorów. Natomiast ten dostęp szczepień w aptekach ma też istotne znaczenie. Bardzo często słyszeliśmy, że ktoś się nie zaszczepi, bo tak, musi iść najpierw do lekarza po receptę, później wykupić bardzo często preparat szczepionkowy, wrócić i tak dalej. Natomiast teraz w jednym miejscu można to tak naprawdę załatwić, więc z tym, że nie wszystkie apteki wykonują takie czynności, więc warto wejść na stronę www.pacjent.gov.pl i tam znaleźć aptekę, która w najbliżej naszego miejsca zamieszkania dokonuje szczepień. Umówić się najlepiej, zadzwonić, bo to też jest czasami tak, że może danej szczepionki w danym momencie nie być, więc umówić się na szczepienie, dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej przyjść i pójść i zaszczepić.
1: Tak, ta droga zdecydowanie się skróciła, więc myślę, że faktycznie to jest ten powód. Zdarzały się też sytuacje, że właśnie taki był popyt w jakimś tam okresie, że właśnie szczepionek zabrakło i musieli tam gdzieś domawiać z magazynów, z hurtowni, bo faktycznie był taki popyt. Ale powiedzmy też właśnie, że to do słuchaczy, tutaj właśnie kierujemy słowa, że to już trzeba wykonywać te ruchy i szczepić się, bo sezon, zanim nadejdzie, żeby być, tak, nabyć tą odporność.
2: Tak, to nie jest tak, że zaszczepimy się i nabywamy od razu odporność. Różnie tutaj mówią specjaliści, że od 2 tygodni do miesiąca ten czas jest potrzebny, żeby nabyć tą odporność. Najlepiej jeszcze przyjąć szczepionkę, gdzie w takim momencie, kiedy tych infekcji wokół nas nie ma, tak, kiedy my jesteśmy zdrowi i dobrze się czujemy, żeby nie być w jakimś stopniu już zainfekowanym, więc wybierajmy te momenty. Zawsze moja koleżanka z epidemiologii, sławna Magda Kubasiewicz, mówi, że każdy moment na szczepienie jest dobry. To prawda, ale te szczepienia już można wykonywać, przynajmniej na grypę już są szczepionki w aptekach. Dzisiaj dzwoniłam, bo sama jestem zainteresowana, więc dzwoniłam już, są szczepionki w aptekach, więc można już pomału umawiać się na te wizyty i szczepić.
1: Tak, nie ma co czekać na ostatnią chwilę. Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pani Iza Kunicka, Gorzowskie Stowarzyszenie Azyl, czyli nasze gorzowskie Azorki Schronisko. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Pani Izo, no wiele się działo przez te wakacje, spraw bieżących, ale też niektóre, które się, że tak powiem, nagle pojawiły i chciałabym właśnie od tego zacząć, bo pewnie mieszkańcy też mieliście kontakt, dzwonili, pisali. Jaka ta sytuacja w naszych Azorkach wygląda? Po nosówce już, czy jeszcze właśnie są jakieś zagrożenia? Bo informowaliśmy, że są ograniczenia, że schronisko się otworzyło. Ale opowiedzmy po kolei, jak wyście to w ogóle wszystko przeszli, przetrwali?
4: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą
1: nieśmiałości.
4: Tak, nieśmiałości.
1: Niepewności może bardziej.
4: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna, I taką też, był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no nie była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest, zawsze było bardzo dużo osób. Dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
1: To jest zrozumiałe, że no tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też tak, wspominaliśmy te maty dezynfekujące, te środki odkażające właśnie tak. Do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
4: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
1: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
4: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
1: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
4: Tak, tak, zwierzakom też. Tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
1: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, że ograniczenia, wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
4: Tak.
1: To był jeden przypadek, bo tak jak gdzieś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego
4: przypadku. Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku, no, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
1: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić
4: samopas. Byliśmy. Część schroniska była odgrodzona, były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były. Tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy, oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
1: No właśnie, to było 6 tygodni chyba tak mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski, nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej.
4: Okay. Tak, wszystko jest okej. Okay. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej. Okay.
1: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
4: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
1: No i te psiaki pewnie sprawnione właśnie są tych spacerów, wychodzenia na zewnątrz, prawda?
4: Tak, tak, bardzo chcą wychodzić na zewnątrz.
1: Przez ten czas były tylko w schronisku. Jak widziałaliście, to były jakieś zmiany właśnie, no bo to było, trzeba by było chyba 24 na dobę. Jak jest taka sytuacja?
4: Tak, tak. Opiekę miały psiaki cały czas. Te psiaki, które były w najgorszym stanie, wywoziliśmy do klinik całodobowych, więc one były tam przez specjalistów, jakby pod bacznym okiem specjalistów lekarzy.
1: Pani Izo, a właśnie powiedzmy, no bo to jest tak, 6 tygodni, wasza praca, intensywne działania, ale wiadomo, wiemy, że wszystko to też wiąże się z finansami, bo to są właśnie szczepionki, leki. Powiedzmy, jakie macie już może jakieś podsumowanie właśnie tego okresu?
4: To znaczy finansowo nie mogę w tej chwili powiedzieć, jak to wyglądało. Jeszcze takiego nie mamy jakby finansowego sprawozdania z tego okresu, natomiast wszystkie nasze psiaki zostały podoszczepiane taką szczepionką tylko i wyłącznie na wirusy. Dostawały kapsułki takie immunologiczne, żeby tą odporność zwiększyć, dostawały witaminy, sporo tego było, także to to też jakby na ich zdrowie wpłynęło.
1: No i wiadomo, te testy. Tam wiem, że gdzieś się pojawiła informacja, chyba z pierwszych kilkunastu dni, że te faktury faktycznie były na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak. No to nie jest mało.
4: Tak, tak. Fajnie poszła nam zbiórka, którą założyliśmy. Tam się zebrało ponad 30 tysięcy. Także no, jesteśmy niesamowicie wdzięczni ludziom i wiemy, że ludzie z nami są. Po takich właśnie akcjach widać, że ludzie są z nami.
1: Super. Czy ta akcja jeszcze trwa? Jeszcze można właśnie wspierać Was? Czy to już się zakończyło?
4: Ta zbiórka już się zakończyła, ale jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć nas, to jak najbardziej zawsze można.
1: Dokładnie, więc odsyłamy na stronę, na media społecznościowe. No jeszcze ta sytuacja, raz, że właśnie wirus, zwierzaki i opieka, no to też się dzieje w schronisku, bo cały czas trwają prace związane z budową budynku socjalno-administracyjnego, więc to też nie było łatwo.
4: No akurat nam nie przeszkadzał ten remont, bo tutaj to się dzieje całkiem z boku, także wszystko szło gładko.
1: Na całe szczęście. Do tego tematu jeszcze wrócimy. To teraz Pani Izo, chciałabym zapytać właśnie, czy coś Wam potrzeba? Coś szczególnie psiaki wymagają? Są jakieś takie potrzeby na teraz?
4: To znaczy, no zaczynać, już się zaczyna, ten będzie zaczynał okres jesień-zima, więc już intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy typu Dolina Noteci. To na pewno. Ogólnie karma jak najbardziej dobrej jakości, jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać już jak będzie zimno, jesień, zima, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska.
1: To zawsze się przyda, oczywiście dobre, czyste, niezniszczone, podkreślmy.
4: Tak, tak. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej.
1: Jesień z zapasem, żywność, ale tak, cały czas to podkreślamy też, że już teraz nie ma okresowości a propos kleszczy, a propos właśnie innych, że tak powiem, drobnoustrojów, które gdzieś tam chcą nas zaatakować. No. Czy tu, bo wiemy też, że te preparaty też są potrzebne.
4: Tak, kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne.
1: No potrzeby są, zima się zbliża, choć pogoda jeszcze różna bywa, trochę lata, trochę jesieni, ale wiadomo, że i bardziej bliżej nam już do tych chłodniejszych dni, więc najlepiej właśnie przedzwonić, zapytać, dopytać. Ile teraz aktualnie w schronisku jest piesków?
4: Aktualnie mamy około 80 piesków.
1: Czyli ta liczba troszeczkę pomalutku już spada, bo pamiętam, że gdzieś było na przykład koło setki jakiś czas temu.
4: Tak,
1: czyli
4: było.
1: Co, tutaj zasługa właśnie adopcji?
4: Tak, adopcje jakby szły u nas, no był ten okres nosówkowy, to no troszeczkę zwolniliśmy, żeby mieć pewność, że wydajemy zdrowe pieski do domów. Natomiast no nie utrudnialiśmy adopcji, jeśli było wiadomo, że piesek jest zdrowy, robiliśmy testy i wszystko było okej i była dobra rodzina, to piesek szedł do domu.
1: Super sprawa. Pani Izo, właśnie przypomnijmy, bo ja wiem, że to tak trochę jak mantra, ale to trzeba ludziom przypominać właśnie, jak to wygląda. Oczywiście każdy może się zgłosić, tak? Na stronie publikujecie właśnie opisy piesków. Zdarzają się też kotki, bo różnie bywa,
4: tak,
1: że gdzieś...
4: Tak, kotków mamy też całą masę.
1: O, i to na bieżąco teraz?
4: Tak, na bieżąco. Teraz jest taki jakiś drugi wysyp kotków i no, ludzie dzwonią, no, przyjmujemy na domy tymczasowe, do wolontariuszy. Robimy co w naszej mocy. Wciąż wydajemy też sterylizację. Jeśli ktoś gdzieś ma, czy widzi na działkach jakieś kotki, także może się do nas zgłosić, może zadzwonić. My wydajemy skierowanie na sterylizację, kastrację kotów, aby właśnie uniknąć tych takich niechcianych miotów i cierpienia tych zwierząt, przede wszystkim tych małych kotków, no bo one cierpią. Gdzieś tam urodzone w krzakach, dzikie, chorują, kocie katary i inne wirusy też je dopadają, więc to jest tylko ogrom cierpienia. Także kotków też u nas i zdrowych kotków do adopcji też mamy, także zapraszamy serdecznie.
1: Super sprawa, więc tu możemy pomóc zwierzakom bezdomnym, które gdzieś właśnie są w pobliżu naszych domów. Teraz te szkodki macie do wydania. Pieski widziałam też właśnie co jakiś czas też się pojawiają, że właśnie znalazły dom. Mm-hmm. Na tą chwilę tak, sprawdzacie. Powiedzmy trochę o tym procesie adopcji, jak to wygląda.
4: To znaczy, jeśli ktoś chce adoptować pieska, no to my staramy się dobrać pieska, żeby pasował do rodziny, bo na zdjęciu piesek wygląda tak, że kogoś złapie za serce, natomiast okazuje się, że zupełnie nie nada się dla tej osoby z różnych powodów, tak? To zależy od temperamentu pieska, czy on lubi dzieci na przykład, bo ludzie też są rodziny z dziećmi, a nie każdy piesek lubi dzieci, a to, co my możemy zaobserwować na miejscu, no to zawsze staramy się przekazać zainteresowanej rodzinie, no i dobrać takiego pieska, żeby wszyscy byli szczęśliwi, no bo tutaj o to chodzi, tak? Czasami ludzie chcą dobrać innego pieska do swojego pieska, no to też trzeba dobrać charakterem odpowiedniego, żeby się pieski polubiły. No, zdarzają się takie rzeczy, że naprawdę wszyscy są szczęśliwi. Jak dostajemy później zdjęcia takie z adopcji, no to nic więcej nie trzeba.
1: No i właśnie na tym to ma polegać, że obie strony muszą być zadowolone, ale właśnie ten temperament i charakter jest bardzo istotny w doborze, więc tutaj trzeba się posłuchać fachowców, czyli pracowników schroniska. Zaglądajcie na stronę, tam prezentowane są czworonogi. Czy są właśnie pieski, te seniorki tak zwane właśnie? Dużo ich jest, bo wiem, że po tym zimowym okresie, tu jak rozmawialiśmy z wolontariuszką, to było tak, że faktycznie ta akcja się fajnie, że tak powiem, ograła, bo spora część nie wróciła, tylko została właśnie u ludzi.
4: Tak. No na tą chwilę mamy kilka takich piesków seniorków, ale nie jest to jakaś taka duża liczba.
1: Czy podobne działania będą właśnie na tą zimę?
4: Myślę, że tak. Też będziemy starać się, żeby te seniorki jednak znalazły domy jak najszybciej, no bo im tego czasu zostało już niewiele, tak?
1: Dokładnie. Zapytam jeszcze o ten okres letni, który nam się kończy. Wakacje. Przyniosło dużo porzuconych, znalezionych psów? Jak to wyglądało w tym roku?
4: No w tym roku nie było jakby takiej dużej ilości psów, które gdzieś zostały porzucone tutaj, przynajmniej w naszym rejonie. Nie odczuliśmy tego tak jak w poprzednich latach.
1: Czyli
4: w miarę spokojnie było.
1: Czyli ludzie już mają tą świadomość właśnie, że no...
4: No oby.
1: Że to właśnie nie zostawiamy, nie porzucamy i tak dalej?
4: No myślę, że może to coś działa.
1: Zbliża się też okres świąteczny. Tak trochę wybiegam w przyszłość, bo tu jeszcze wiadomo, ciepłe słońce, a śniegu jeszcze nie zobaczymy długo, ale też zawsze tak profilaktycznie mówimy o tych świętach, ale też i prezenty różnego typu na różne okazje, że też bywa, że rodzice dzieciakom kupują pieski, a to jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
4: Dokładnie, no tak się zdarza, że do nas też dzwonią ludzie, bo chcą pieska dla dziecka. No, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, tak jak pani powiedziała, więc no to rodzic jest odpowiedzialny tak naprawdę za to życie. Często się tak zdarza, że po takim kupnie czy tam gdzieś adopcji pieska dla dziecka, no ten piesek wraca, no bo dziecko nie udźwignie samo, tak, takiego obowiązku. To wszystko spoczywa na rodzicu, także prezent dla dziecka w postaci zwierzaka jakiegokolwiek to nie jest dobry pomysł.
1: No i właśnie tego się trzymajmy, bo to bardzo odpowiedzialna i ważna decyzja, bo trzeba się tą żywą istotą małą bądź większą zająć, tak, bo to też wymaga opieki. I to nie jest właśnie zabawka, ani to, że piesek czy kotek zrobi jakiś, nie trik, ale właśnie, że się nauczy sztuczki jakieś,
4: malutka,
1: prawda?
4: Malutka kuleczka jest ładna, ale z kuleczki jak wyrośnie duży pies, no to już później przeszkadza.
1: Dokładnie. A wiadomo, trzeba musi mieć odpowiednie żywienie, opiekę właśnie weterynaryjną, bo to trzeba też co roku szczepienia i tak dalej robić, więc naprawdę trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Pani Izo, to jeszcze zapytam. Pną się mury, buduje się budynek. Jak to wygląda na tą chwilę? Jak tam obserwujecie?
4: No rosną mury, także cieszy nas to. Czekamy na zakończenie prac, czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli się przenieść do nowego budynku.
1: No właśnie, bo tam będzie ta super sala adopcyjna, właśnie tak. Takie pomieszczenie. Opowiedzmy właśnie, że to jest takie, mi się wydaje, najfajniejsze, bo oczywiście zaplecze socjalne dla pracowników też ważne, które do tej pory no, takiego prawdziwego nie było. Ale właśnie ta możliwość przebywania z psem, jak to tam wszystko będzie zorganizowane?
4: Tak, nie było też takiej możliwości, żeby można było z rodziną adopcyjną usiąść sobie i na spokojnie, żeby mogła zapoznać się z psiakiem. No jeśli będziemy mieć już budynek nowy do użytku, to taka sala będzie. Także bardzo nas to cieszy, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby ludzie przyszli i zapoznali się również ze zwierzakiem w środku, tak? Żeby z nim poprzebywali trochę i zobaczyli, jak on się zachowuje. No i wtedy podjęli decyzję o adopcji.
1: Dokładnie. Na spokojnie właśnie, nie gdzieś, żeby tam w pośpiechu, bo to nie o to chodzi. Chciałam jeszcze zapytać, czy coś z bieżących spraw się wkrótce będzie działo? Opowiedzmy trochę, jakie tam macie plany.
4: Aktualnie dzięki uprzejmości Centrum Handlowego Big Gorzów i sklepu Maxi Zoo 19 września między godziną 12 a 18 będzie nasze stoisko wystawione z naszymi wolontariuszami. W sensie nasi wolontariusze będą na stoisku, będzie można wspomóc nasze psiaki, będzie można posłuchać interesujących rzeczy adopcji. Jeśli ktoś będzie miał ochotę o coś zapytać, to wolontariusze już jak najbardziej odpowiedzą na wszystkie pytania, będą nasze psiaki, będzie można nas wspomóc i pieski, będzie można nabyć jakiś gadżet nasz azylowy lub kupić karmę w sklepie Maxi Zoo i dostarczyć tutaj właśnie na to stoisko dla naszych piesków. Różna forma będzie tego dnia możliwa pomocy.
1: I to przez cały dzień będziecie tam obecni?
4: Od 12 do 18 będą nasi wolontariusze tam na stoisku.
1: Super. Warto też przypomnieć, że cały czas też działa azylowy bazarek online'owy w internecie. Tam są też fajne, różne, ciekawe przedmioty, gadżety, słodkości i inne tam, że tak powiem, rzeczy. Każdy znajdzie coś dla siebie, a właśnie wszystko idzie na właśnie wsparcie placówki. Czy jakieś wydarzenie, bo wiemy tak, były urodziny czerwcowe,
4: tak.
1: Było fajny piknik. Czy coś jeszcze przed tą zimą taką z takich wydarzeń się coś będzie działo, czy na razie tylko właśnie to spotkanie 19 września?
4: Myślę, że coś jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zorganizować dla naszych mieszkańców i dla naszych psiaków. Coś zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo trochę nam ta nosówka popsuła szyki, ale coś z zakończeniem lata na pewno będziemy jeszcze organizować. To będziemy oczywiście informować na naszych mediach społecznościowych i zapraszać ludzi chętnych do pomocy.
1: Czyli zaglądajcie do internetu. I jeszcze chciałabym zapytać, to też ważna rzecz w działaniu schroniska pracowników, interwencje, Pani Izo. Chciałam zapytać, co w ostatnim czasie się działo, jakie mieliście przypadki, żeby też trochę opowiedzieć, uzmysłowić ludziom właśnie ich te złe traktowanie psów. Jak to się w ostatnim czasie działo?
4: No głównie psy, które gdzieś są zaniedbane, na łańcuchach, bez odpowiednich warunków, bez jedzenia, bez wody, bez schronienia. No takie rzeczy są, ludzie zgłaszają, no i jeżeli jest taka potrzeba, no to jeździmy i odbieramy takie zwierzęta albo pouczamy właścicieli i później sprawdzamy, mają nakazane poprawy warunków. Jeśli to zrobią, no to pies zostaje tam, a jeśli nie, no to pies zostaje odebrany.
1: Czy coś, no przez te wakacje właśnie interweniowaliście? Jakieś wydarzenia były tego typu?
4: Tak, było kilka takich interwencji, natomiast mam wrażenie, że ich było mniej jak w zeszłym roku.
1: To bardzo dobra informacja, a z tych zdarzeń, nie wiem, coś szczególnie uderzyło, coś jakieś, któreś wydarzenie albo, nie wiem, ogólnie było nie najlepiej?
4: Głównie to psy na łańcuchach, takie właśnie wiszące, w warunkach takich jakiegoś brudu, klamotów różnych, tam te zwierzęta między tym żyły, tak nie może być, absolutnie. Aktualnie takich kilka było przypadków, nic bardziej drastycznego nie mieliśmy na szczęście.
1: Jasne, no to bardzo dobrze. Wiem, że też są sprawy, które mają nadane takie sądowe sądowy tok. Właśnie jak ktoś znęcał się nad zwierzęciem, mhm. zrobił mu krzywdę, to wiemy, że też się dzieją i to też śledzimy. No i myślę też, że te ostatnie czasy, też zaostrzenie tego prawa chyba, to też jest bardzo ważna rzecz.
4: Tak, tak. No jakby na pewno gdzieś tam na ludzi to zadziałało i no nie wiem, być może wystraszyli się co niektórzy i zaczęli bardziej dbać o te zwierzęta.
1: Tu mi się tak nasuwa w ostatnim czasie, nie w Gorzowie, ale w Zielonej Górze, co mieliśmy pogryzienie właśnie przez psy. Ta sprawa się toczy, to była ta racula chyba, jak dobrze pamiętam, co psy zagryzły właśnie mężczyznę. I właśnie to traktowanie zwierząt, to w jakich warunkach przebywają, jest bardzo istotne, ale też pani powiedzmy, że można zgłosić się też właśnie do fachowców, do weterynarzy, do behawiorystów, tak, zwierzęcych, że tu też można znaleźć pomoc.
4: Tak, tak, są u nas w Gorzowie behawioryści, na pewno chętnie pomogą. Ludzie, którzy adoptują na zwierzęta, też pytają, jak czasami jest jakiś problem, jak można pomóc. No i wtedy odsyłamy do behawiorystów, oni na pewno mają większą wiedzę niż my, wiedzą, jak pomóc takiemu człowiekowi i psu przede wszystkim. Poradzą, ale to jest też konsekwencja właściciela. Właściciel musi jakby konsekwentnie trzymać się tego, co jemu proponuje i uczy go behawiorysta, bo no, psy są mądre i one też wiedzą, kiedy i z kim, jak mogą postępować. Także konsekwencje w takich właśnie przypadkach to jest klucz do sukcesu.
1: Dokładnie i to trzeba brać pod uwagę. Ja jeszcze zapytam, bo mi się przypomniało właśnie, bo wiem, że były wymieniane właśnie budy na takie konkretne właśnie, takie, które dają chłód latem, a zimą grzeją. Mhm. Czy tu już wszystkie one są wymienione, czy jeszcze właśnie jest jakieś, które trzeba?
4: Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy.
1: No dokładnie, bo wiadomo, każde zwierzę ma swój temperament i bywa, że to zwierzę nie zawsze się od razu tak przystosuje do nowych warunków, jak trafia do schroniska, więc no wyżywa się, no to taka
4: tak,
1: jakby...
4: stres swój odreagowuje w ten sposób.
1: Dokładnie. Więc aha, czyli tutaj też jakby co potrzebujecie wsparcia. No i też właśnie, o tyle jeszcze mi się wydaje dobrze, dla sytuacji, kiedy jest jakiś wirus, zagrożenie, że też macie u siebie na terenie zrobiony ten wybieg dla piesków, bo tamte psy sobie mogą wyłazić wtedy na ten, żeby pobiegać, skorzystać tam z tych fajnych takich przeszkód.
4: Biegają pieski po wybiegach.
1: Bo tam też miało być coś jeszcze dorzucone do tych przeszkód, jakieś nowe. Tylko nie wiem, czy to się już pojawiło, czy to dopiero w dalszych planach.
4: To się pojawiło i to też zostało zniszczone, bo no, pieski no, mają energię, także jak są pozostawione gdzieś tam same, to no, działają po swojemu.
1: No tak, no zwierzę trzeba właśnie jakoś okiełznać. Pani Izo, czy coś jeszcze, o czym chcemy powiedzieć, a w tej naszej rozmowie jakoś na te tory nie weszłyśmy? Coś jest istotnego, co chcemy przekazać mieszkańcom?
4: Myślę, że chyba wszystko już żeśmy poruszyły.
1: Czyli jeżeli wy, słuchacze, macie jakieś zapytania, wątpliwości, to odsyłamy właśnie do naszego gorzowskiego schroniska Azorki. Tam udzielam wam wszelkich informacji. Można też oczywiście przez media społecznościowe. Kto pyta, nie błądzi, jak to mówią. W takim razie pani Izo, dziękuję bardzo za
4: dziękuję
1: wizytę w studio.
4: Również, dziękuję bardzo.
1: Ja jeszcze przypomnę dokładnie, moim gościem była pani Iza Kunicka ze stowarzyszenia Azyl, Gorzowskie Schronisko Azorki. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
4: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
1: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
2: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie. Podali jej adrenalinę. No i podłączyli jej tego LDL-a.
1: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
5: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
6: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
1: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełenski leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
7: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
1: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
8: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co, ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożył. W ocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, nie wybaczę im.
1: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza komisarza wojny rozmawia z polską stroną.
1: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
0: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
10: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
0: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
10: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
0: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
11: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
1: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej.

0: Eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
1: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
2: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
1: Tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
0: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
4: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
0: Złota Brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. Ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć: niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8 runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.
5: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
6: Będzie o grzybach, rekrutacji w IJP czy problemach małych samorządów. Na początek jednak o sprawach związanych z pracą wymiaru sprawiedliwości. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
7: Ostra niewydolność oddechowo-okrążeniowa przyczyną śmierci znanego operatora filmowego. To wstępne wyniki sekcji, którą przeprowadzono w Gorzowie. To oznacza, że nie było udziału osób trzecich. Kolejne badania mają ustalić, co wywołało tą niewydolność. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
8: Stwierdzono na podstawie zachowanych zmian pośmiertnych oraz rozwoju nekrofauny, że data zgonu Witolda P. może odpowiadać dacie jego zaginięcia, a na pewno nastąpiła w kilka dni przed momentem odnalezienia zwłok. Bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich, ani nie dostarczyły podejrzeń, że śmierć mogła nastąpić w wyniku targnięcia się na własne życie. Ponieważ na ciele denata nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które

0: będą przesłane do badań mikroskopowych, a dopiero po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu Witolda P.
1: Przypomnijmy, 56-letniego filmowca szukały służby przez 4 dni. Znaleziono go w czwartek w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Ostatni raz widziany był tam 29 sierpnia. Do Lubuskiego przyjechał kręcić serial kryminalny.
2: Do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna grozi 67-latkowi, który jadący motorowerem pod wpływem alkoholu zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile. Do zdarzenia doszło we wtorek. Strzeleccy policjanci zostali skierowani na kolizję drogową do miejscowości Trzebicz. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, szybko okazało się, że kierujący jednośladem jest kompletnie pijany. W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna miał duże problemy z utrzymaniem równowagi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.
1: Zaginął senior, nie zabrał telefonu, ale na szczęście pomógł monitoring. We wtorek policjanci ze Skwierzyny postawieni zostali na nogi. Rodzina poinformowała, że 71-latek wymaga pomocy i jego zdrowie może być zagrożone. Sytuację skomplikował fakt, że mężczyzna zostawił telefon w domu. Niezwykle pomocny okazał się monitoring w Skwierzynie. Analiza nagrań pozwoliła ustalić kierunek, w którym udał się mężczyzna. Patrole zostały tam skierowane i w kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu senior został odnaleziony. W przypadku zaginięcia osoby trzeba jak najszybciej powiadomić służby i przekazać jak najwięcej informacji.
2: Rozwój małych samorządów jest zagrożony, uważa Paweł Tymszan, wójt podgorzowskiej gminy Deszno. Powodem zmiany w sposobie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz większość będzie odmowna, uważa wójt. Gminy wydadzą warunki dla wniosków złożonych przed 1 września, ale chętni muszą poczekać nawet kilka miesięcy. Przed wejściem ustawy samorządy zostały zasypane wnioskami. Zwykle wydajemy około 300 takich decyzji rocznie. Teraz jest ich 5 razy więcej, mówi Tymszan.
3: Każde praktycznie nowe warunki zabudowy będą w 99% przy zabudowie mieszkaniowej, tylko i wyłącznie naszej gminie przy mieszkaniowej, będą odmowne. Dlatego, że już o wszystkim nie będzie decydował kierownik jednostki, czyli wójt, burmistrz, prezydent, tylko będzie decydował program, algorytm, matematyka. Zabudowa uzupełniająca na terenie naszej gminy praktycznie nie funkcjonuje. Niektóre samorządy będą się broniły zabudową uzupełniającą. My nie. Planu zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich jest bardzo niewiele. Ten przepis hamuje rozbudowę samorządów. To trzeba powiedzieć w przypadku zabudowy mieszkaniowej dotyczącej naszej gminy. I niezależnie, który parlament chciał uporządkować pewną sytuację, bo gmina nasza niemiecka, partnerska Borkheide ma plan zagospodarowania przestrzennego 1911 rok. I Niemcy potrafią, tak? My nie, ale też trzeba obiektywnie powiedzieć, że niewielu w latach 70. czy 80. było stać, żeby budować domy mieszkańców tego kraju. Teraz jest takowa możliwość. Też obserwuję najróżniejszego rodzaju budowy. Czasami to budują ludzie sami, tak? Właściciel wraz z ojcem, z kuzynem, ze szwagrem. Czasami budują to profesjonalne firmy. Najróżniejszym to są domy od naprawdę od 40 metrów do 400 metrów na terenie gminy Deszno się chaty. Może na pewno większe niż 400 metrów też są domy, ale to tak mniej więcej ta średnia. Te przepisy spowodują, że wszystkie warunki, które były wydane na działki przy dużym podziale wygasają. Każda działka musi mieć indywidualne warunki zabudowy. Wielu Polaków nie zdążyło, natomiast na przykład abstrahując przy większym podziale powyżej 2 hektarów trzeba było mieć decyzję środowiskową, decyzję pierwszą na dużą działkę, decyzję podziałową na podział tych nieruchomości. Każda działka indywidualnie, co trwało miesiącami. Samorządy były zawalone pracą i nie każdy zdążył złożyć wniosek. No i też trzeba jeszcze przede wszystkim o tym pamiętać, że te działki, jak powiedziałem, tamte decyzje wygasają. Także teraz każda działka musi mieć osobne warunki zabudowy. W moim urzędzie został oddelegowanych do pracy przy warunkach zabudowy w miarę możliwości dodatkowych 6 pracowników. Musieli zrobić swoją pracę i wspomagać ten dział planistyczny. To jest bardzo, bardzo ważne, no ale też przeprocedowaliśmy ponad 1500 warunków zabudowy od 1 stycznia 2026 roku, a zawsze robiliśmy około 300, także to też o czym świadczy. 2000 warunków ponad w tej chwili trwa procedowanie.
2: Sytuacja podobnie wygląda w innych gminach wokół Gorzowa, m.in. w Kłodawie. Mówi Grzegorz Zapytowski z Urzędu Gminy w Kłodawie.
4: W naszej gminie jest to blisko 400% przyrostu względem roku 2024, kiedy to był taki jeszcze normalnych gmin. Ja wiem, że są gminy, które mają jeszcze więcej 100%. No to wynika z tego, że akurat w Kłodawie na 37% gminy są plany miejscowe. Tam, gdzie są plany miejscowe, to jakby się przenosi ich ustawienia automatycznie do nowej reformy i nie wydaje się warunków zabudowy, ale na wszystkich pozostałych obszarach to i tak jest 400%. No, a każdą decyzję o warunkach zabudowy musi tak naprawdę sporządzić odpowiedni urbanista lub architekt, więc kółeczko się znowu zamyka, bo ci z kolei są zaangażowani do robienia planów. No i to tak, tak to po prostu wygląda, gminy zasypane są wnioskami i nie są w stanie po prostu dotrzymywać tych terminów, które wynikają z ustawy, co oczywiście powoduje pewnie jakby słuszną irytację ludzi, tylko że jakby to jakby problem nie leży po stronie gminy, tylko problem leży po tym, że reforma zawiera kilka kardynalnych błędów i została po prostu niedopracowana. No i jakby później kolejne świadczą tą kolejną ustawę, nie? Tam było kilka tych ustaw korygujących, gdzie ustawodawca widzi te błędy i oczywiście nie chce do nich przyznać. Wyliczono, że my mamy w tych studiach uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego tego koloru brązowego pod mieszkańcem na ponad 70 milionów ludzi w Polsce. No to jest fikcja. A więc ustawodawca zastosował pewne algorytmy do przeliczeń, się przelicza w specjalnych programach, takich specjalnych do urbanistyki. I w Kłodawie także, to jest tak, że wiele tych warunków zabudowy, które jeszcze procedujemy, a jesteśmy na początku tego roku, bo to jest tak dużo ich, to po prostu co? No one w starym porządku prawnym, czyli takim, dopóki gmina nie uchwali planu ogólnego, mogły być wydane, nie? Ale w nowym, gdzie już trzeba to podłączyć pod bilansowanie, rzeczywiście wychodzi zakaz zabudowy. W tym rozumieniu ludzie jakby instynktownie w skali całego kraju wyczuli, nie? Bo jakby błąd tej, bo to tak ustawodawca nie chciał się narazić na odszkodowanie Skarbu Państwa za to, że racjonalizuje, powiedzmy sobie, zagospodarowanie przestrzenne, ale z drugiej strony no, dopuścił wydawanie warunków zabudowy w okresie przejściowym. No to jest jakby takie, wie pan, połączenie ognia z wodą, nie? Znaczy z jednej strony chcemy planem ogólnym drastycznie ograniczyć, żeby zracjonalizować te rozlewanie się zabudowy gdzieś po polach, a z drugiej strony nie chcemy płacić odszkodowania, no to dano ludziom okres przejściowy. Jak mamy okres przejściowy, to oczywiście wszyscy spanikowali. No i ma pan 100% przyrostów w gminach. Ja proszę pamiętać, że każdą decyzję o warunkach zabudowy, decyzja administracyjna, to nie jest tak, że sobie wójt na przykład, wójt coś sobie wydaje, no, tylko po prostu to jest tak, że taka decyzja musi być wykonana przez uprawnionego urbanistę i architekta. I on dopiero jakby wykonuje i to stanowi podstawę dalszego procedowania tej decyzji. A tych z kolei jest znowu ograniczona ilość na rynku. No i to się kółeczko się zamyka, nie? No ja powiem tak, do tego, co mi kolega przedstawił informację, w tym roku, w roku tam bazowym 24 średnio było to 8, średnio było to około 120 rocznie, nie? W tym roku do września było to 345, w zeszłym 607. No to pan tak liczba bezwzględnych, tak to po prostu, nie, to jest tak blisko 400% do bazy po bazie. No i to też jest tylko dlatego tyle, że tak jak mówię, na przykład w Kłodawie cały obręb Sertocko, cały Wojcieszyca, część Kłodawy, nie? Część całe Łośno na przykład, one są pokryte planami miejscowymi, nie? Gdyby tego nie było, to byśmy to średnio gminy dobinają do 1000%, nie? To jest paranoja po prostu, nie? Może tego słowa to tak nie tego, no ale tak to po prostu. No i teraz jest pytanie w ogóle o cele reformy, nie? Bo jeżeli ustawodawca chciał zracjonalizować przestrzeń, a ma pan w obiegu prawnym mnóstwo wydanych WZ-ek, decyzji o warunkach zabudowy, które mają prawo do wykonywania, no to pytanie o to, jaki jest cel tej racjonalizacji, skoro dalej po polach ktoś dostał taką WZ-kę. No to wprowadzono w tej chwili tam drugą lub trzecią ustawą korygującą, że tylko WZ-ki będą 5-letnie warunki zabudowy, nie? No, czyli jakby ustawodawca założył, że przez 5 lat ma pan prawo dom wybudować, a po 5 latach, jak pan nie ma tej pan decyzji o warunkach zabudowy skonsumowanej decyzją o pozwoleniu na budowę, to i tak jest pan uzgodnie z panem ogólnym przywracany zakaz zabudowy. Wydanie warunków zabudowy, tak, no on powinien trwać tam do 90 dni, natomiast średnio w gminach to dzisiaj jest nawet 9 miesięcy. Wygląda. To jest po prostu, to nawet nie wynika, tak jak mówię, po pierwsze, wójt, żeby móc wydać decyzję, musi mieć uprawnionego architekta lub urbanistę, a tych jest po prostu określona podaż na rynku i bardzo długo część z nich w ogóle nie chce się bawić w warunki zabudowy, tak, bo to jest też bardzo czasochłonne i po co, skoro robią plany ogólne z kolei, nie? A druga rzecz to jeszcze, proszę pamiętać, że każda decyzja administracyjna podlega uzgodnieniu z organami trzecimi, nie? Czyli konserwatorem zabytków, starostwem powiatowym. No to jest jakby różne organy biorą tym udział, bo się muszą wypowiedzieć, jeżeli leży na obszarze zagrożenia powodzią, to Wody Polskie i tak dalej. No i te organizacje też są zapchane. Po prostu system się zapchał. To tak nie jest w stanie ani kadry po stronie urzędów, ani nie ma kadr po stronie urzędów, które to obsłużą, ani nie ma po prostu uprawnionych urbanistów i architektów takiej ilości, żeby wykonać te decyzje.
2: Nieco inaczej jest w dużych miastach, które mają plany zagospodarowania przestrzennego.
5: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
6: Rekrutacja jest imponująca. Dawno już nie mieliśmy takiej sytuacji, kiedy po pierwszej turze zamykaliśmy rekrutację na poszczególnych kierunkach i to w pierwszej kolejności oczywiście pielęgniarstwo, pierwszy, drugi stopień ratownictwa, ale bardzo szybko również analityka medyczna w kolejności, psychologia w kolejności, filologie obce. Mamy świadomość tego, że zainteresowanie większe wynika z większego rocznika, tak, liczniejszego rocznika, ale też obserwujemy duży wzrost zainteresowania studiami niestacjonarnymi, czyli tymi, które wybierają osoby pracujące już, podobnie i drugi stopień, więc no, na dziś jest to ponad 1200 osób, które przyjęliśmy. Na pewno po potwierdzeniach jest przynajmniej ponad 1000 osób. Ciągle rejestrują się nowe osoby. Czekamy na wyniki poprawki matur i na dziś dajemy radę z bazą, ale za rok możemy mieć problem, więc ten budynek jest po prostu dla nas zbawienny. Można zgłosić się jeszcze na kierunki techniczne. Tutaj zawsze rekrutacja wolniej trwa, chociaż zainteresowanie jest spore. Można zgłosić się jeszcze na administrację i może jeszcze kilka osób na prawo i kryminologię stosowaną. Są jeszcze miejsca na zarządzaniu i na kierunkach humanistycznych, poza tymi, które już przed chwilą wymieniłam. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu mamy tylko miejsca na dietetyce.
1: W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami. W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z grzybobrań. Na gorzowskim ryneczku Przyjeżego czy na wełnianym rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki czy prawdziwki jak na lekarstwo. Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna susza, która panowała w lubuskich lasach, mówi Kamil Blask z nadleśnictwa Kłodawa.
7: Jest tak, że pojawiają się, to prawda, ale jeszcze nie za dużo, jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jeszcze jest sucho w lesie. W tych miejscach, gdzie troszeczkę jest wilgotniej, czyli w jakichś obniżeniach, to tak. Natomiast jeszcze czekamy.
8: No trochę też deszczów było, to prawda, ale też mieliśmy bardzo dużą suszę, nie? Więc jakby to się gdzieś tam dopiero wyrównuje i one, myślę, że jakby popadało, bo to widzę, że tak w następnych dniach troszeczkę tego deszczu zapowiadają, to myślę, że będą, nie? To już jest ten czas jesieni, więc tych grzybiarzy zawsze mamy tutaj blisko dużego miasta, więc oni są bacznie, lasy nasze przeczesują w tym okresie jesiennym i czuwają. To zależy, no to świadomość społeczeństwa z roku na rok wzrasta, jednak dostosowują się do tych miejsc, gdzie te pojazdy trzeba zostawić i udają się pieszo do lasu. Zdarzają się oczywiście.
1: Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą.
2: Pomaga ptakom, daje pracę lekarzom. Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik jest ptasim wolontariuszem. W Gorzowie ma co robić. Przez cały ubiegły rok trafiło do niej aż 600 ptaków. Większość to gołębie. Podczas ratowania jednego z nich na wełnianym rynku złamała żebra.
9: Było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do parku róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki. No, zadziobałyby je, nie? Także wyzwałam straż pożarną. Trochę się namęczyłam, zanim to się stało, ale panowie przyjechali, posprawdzali, pogadali, coś tam. I pan do mnie, ale wie pani, tu powinna pani wyzwać kogoś z organizacji prozwierzęcej. Ja tak się patrzę na pana, mówię, ja jestem z organizacji prozwierzęcej. Mówię, gdzie ja mam pływać? W stawie, kurde, czy co, nie? Ale później przyjechał właśnie samochód z łodzią i tam poubierali się w kombinezony i dwójka strażaków zaczęła pływać i zaganiać te kaczki z moim podbierakiem. Także wyłowili kaczki, było super. A z takich, no czyli to jest ciekawe, no bo to gapia się oczywiście zebrało dookoła, nie? Śmiesznie to wyglądało. A z innych, co opowiadam właśnie na warsztatach, to było zgłoszenie tutaj w centrum koło Wołnianego Rynku. Tam jeszcze była restauracja, teraz nie wiem, czy tam jeszcze jest jakaś burgerownia zrobiona, coś było. I ja byłam wyzwana do gołębia, który utknął w kratce. I to było w środku tych budynków i tam nie było zbytnio dojścia, bo okna były zakratowane od tej restauracji, nie było jak tam wyjść. Była niedziela, wszystko pozamykane. No i kombinacje, nie? My przecież tych krat nie rozrywiemy, nie wyłamiemy ich, nie tam, bo zaraz będzie właściciel tutaj nam uszy suszył. Próbowało się pod byrakiem na długości, próbowało się jeszcze ze szczotką i ze wszystkim i tak, no nie szło. No i zaczęłam dzwonić po ochronie, po wszystkim dookoła, żeby do tych wejść spróbować się dostać. Nic nie skutkowało. No i gdzieś jakoś tam ogarnęłyśmy, że da się wejść piętro wyżej, po schodach. No i tam było okno na to podwórko, bez krat. No i były kolce na parapecie. No i dobra, to kombinujemy. Pozrywałyśmy te kolce nożem, musiałyśmy, to jest tak przyczepione, że masakra. No i wykombinowałyśmy tak, że dostałam tam jakieś krzesełko, stołeczek, szmery, bajery i ja sobie tam zaskoczyłam. Poszłam wyciągnąć tego ptaka, tylko ten ptak miał dosłownie odchodami, czyli obczepione palce, bo wyschły, bo on wsadził tą nogę prościej, ale już wyjąć ciężej, nie? Więc musiałam tą kratę ciężką taką podnieść, zaczepić sobie na butach, więc ona mi przylegała do butów i mi ciągnęła po stopach. I próbowałam tam to kruszyć, aż w końcu wyjęłam tego maluszka. Wzięłam nogę z tej kraty, dałam dziewczynom przez okno te zakratowane, żeby go tam już zamknęły. No i teraz tak patrzę, mówię, dobra, poukładałam sobie rzeczy, żeby wyjść. I dziewczyna, która miała mi tam pomóc, powiedziała, czekaj. No ja oczywiście ADHD i wodnik, mówię, ja wszystko sama zrobię. Weszłam sobie do góry, podciągam się. I wyszłabym, gdyby nie to, że mam krzywo żebra właśnie od kręgosłupa. I tym żebrem przycisnęłam do parapetu i było nagle takie... No i sobie połamałam tam troszkę ten, ale później mnie właśnie ta dziewczyna wyciągnęła. Te wszystkie stołki z tym runęły, bo to była w ogóle piramida, nie? To była taka wielka donica z ziemią. Na tą donicę położyliśmy krzesło. Potem na krzesło jeszcze stołek. Ja się potem wspięłam. Myślę, że zaraz się wypierdziela, nie? No i tak wchodziłam, nie? Ale po tym, jak te żebro mi rypło, to ja jeszcze musiałam na chwilę usiąść, bo aż mi się w głowie zakręciło i zeszłam stamtąd i siedziałam na chodniku. Mówi, ty wiesz co, bo mieliśmy straż pożarną do ptaka wziąć, chociaż będziemy musiały do ciebie i do ptaka, nie? No nie, ale wyciągnęłam mnie później, podciągnęłam je na to okno i pojechałam sobie do domu. I tak się męczyłam chyba z 3 miesiące, nie?
2: Mówiła Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik.
10: Posłuchaj słuchowisk i znanych głosów. W Gorzowie trwa festiwal dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, to jedyna taka impreza w kraju. To okazja, by wziąć udział w słuchowiskach wykonywanych na żywo. W czwartek pierwsze spotkanie przy fontannie Motylia w Parku Kurczyńskim. Kolejne słuchowisko w piątek w Teatralnym Ogrodzie. Oba o godzinie 17.30. Mimo, że festiwal kierowany jest do młodych ludzi, będzie także coś dla dorosłych. Mówi Cezary Żołiński, współorganizator.
11: Będziemy mieli też coś dla dorosłych. To u Bogusia w klubie pod filarami. Czapa, czyli śmierci na raty. Taki dodatek do festiwalu. Słuchowisko, a później oczywiście też będziemy spacerować po mieście.
10: To w sobotę o godzinie 19. Najwięcej dziać się będzie w niedzielę w Gorzowskiej Filharmonii. Zaplanowano aż 4 słuchowiska w godzinach od 12 do 17.30. Czytać się będą głosy znane m.in. z dubbingów. Pełny program festiwalu na Facebooku.
5: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusję na wartą w radiu Vox FM Gorzów.
2: Wojtek Hańczuk, po wakacjach zaczynamy i bardzo szczególny temat i bardzo szczególni goście, bo będzie sporo o aktywności i o tym, jak zostać dzikiem. Przedstawcie się panowie.
12: Marcin Palczarski,
13: Krzysztof Napieralski
14: i Mateusz Rynkiewicz.
2: Dzikie, dziki. Jak się zostaje dzikiem?
13: No to już chyba siwy najlepiej powie.
12: Tak naprawdę wystarczy odezwać się do nas, czy przyjść bezpośrednio, jeżeli już wiemy, że gdzie nas znaleźć. Każda środa, godzina 17, Słowiańska przy wiadukcie. Tam zaczynamy i tam kończymy codzienny trening.
2: Dobra, to powiedzmy trochę o samej rywalizacji sportowej. Drużynowo, indywidualnie, miksty, to generalnie jest tych kategorii sporo, tak? Jak to wygląda? Jak wyglądają zawody?
12: Zgadza się. Można rywalizować indywidualnie, drużynowo.
2: I drużyna to jest wtedy 3 osoby, tak?
12: 3 najlepsze czasy, bądź 5, to też zależy od organizatora, jak jest w regulaminie. I tutaj też, czy to jest fala, miks mieszany, znaczy się drużyna mieszana, czy męska, czy damska, to naprawdę to organizator ustala. No są też kategorie wiekowe, tutaj jest podział na kategorie wiekowe i tutaj jeżeli nie uda się wywalczyć tego podium w Open, no to można coś tam zająć w tym właśnie wykupce.
2: Udawało się zdobywać? Drużynie lepiej się biega, samemu? Jak to wygląda? Czy generalnie możecie sobie pomagać na to, że można sobie liczyć na jakąś pomoc, czy nie?
15: To może... W Open oczywiście można sobie pomagać, tak? I to jest charakterystyczne i fajne dla Open. Jakiś czas temu dosyć sporo zacząłem biegać w elicie, bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek biega w tym Open, biega i tak zaczyna przychodzić te przeszkody, zaczyna wyprzedzać tych zawodników i tak sobie myśli, kurczę, dlaczego nie spróbować tej elity, tak? Czyli założyć tą przysłowiową opaskę, którą wszyscy rozdają i powiedzieć, dam radę. No, gwarantuję ci, że na początku będziemy ją oddawać, bo się wydaje, że wszystko przechodzimy, a jednak to tak do końca nie jest.
2: Dobra, ja muszę zapytać w imieniu wszystkich słuchających, o co chodzi z tymi opaskami? Słuchajcie, bo kolejny raz się to pojawia. Dla was to jest coś normalnego, a ja bym chciał jednak
16: powiedzieć. Chciałem się wtrącić tutaj.
2: Jedna, dwie, w końcu.
16: Jak już Mateusz opowiadał o opaskach, to są takie życia, tak? Zawodnik, jak tam Mateusz opowiadał o tych opaskach na rękę, to były akurat takie, że zawodnik dostaje na starcie dwie bądź trzy opaski, zależy też tam od organizatora, od jego kaprysu. Nie pokonując sam danej przeszkody, próby są dowolne. Nieraz jest tak, że można próbować i nie oddać opaski, nieraz jest tak, że masz jedną próbę, nie udało się, oddajesz tą opaskę. I wtedy oddajesz tą opaskę na mecie, organizator widzi, sędzia, że została ci jedna z trzech, czyli dwie rundy karne do zrobienia na samej mecie. Mm-hmm. Tutaj Krzysiek mówi o opaskach, które tak tutaj teraz się utarły na naszych biegach i w Polsce, opaski na czoło, że elita biegnie w opaskach na czoło, dostaje specjalne opaski, Open, grupa, która biegnie dla fanów, już tego nie ma, tak? Czyli
2: widać,
16: że biegnie elita, bo jest opaska na czole, no i sukces jest donieść tą opaskę na metę, tak? Jeżeli nie pokonam jakiejś przeszkody, sędzia zabiera mi tą opaskę, nie mogę jej nawet zabrać do domu.
15: No często właśnie z tą opaską było tak, że już samo dotknięcie przeszkody, to już było rozpoczęcie tej przeszkody i bez możliwości powtórzenia. To jest tak, jak Mateusz powiedział, masz trzy życia. Jeżeli rozpocząłeś przeszkodę i spadłeś, nie możesz już jej powtórzyć. Straciłeś jedno życie. Przy trzeciej w życiu już oddajesz tą opaskę, no i kończą się twoje zawody.
17: To już jest charakterystyczne.
15: Poza klasyfikacją.
2: I już jesteś poza klasyfikacją. Ty możesz sobie dobiec do końca.
15: Dobiegnij sobie do końca, tak. Pobaw się do końca, dlaczego nie spróbowałeś.
17: U nas jest ten system prostszy, czyli jest jedna opaska, trzeba zrobić wszystkie przeszkody samemu. Jeśli ktoś jej nie potrafi zrobić samemu, wtedy tą opaskę musi oddać, a sędzia, który zabrał ją na przeszkodzie, może stać się kolekcjonerem takich opasek, bo zdarza się, że jak jest trudna przeszkoda, to sędzia kończy z kilkudziesięcioma opaskami.
16: Nie wiadomo, która przeszkoda
15: jest najtrudniejsza. Bartek już zapowiedział, że proszę mnie postawić przy najtrudniejszej przeszkodzie, bo ja zbieram opaski.
2: Czyli to jest taki element kolekcjonerski jeszcze i całkiem fajny. Wyznacznik trochę statusu w środowisku, tak? Czyli posiadanie opaski z jakichś zawodów oznacza dobiegnięcie do końca i to jest ukończenie nagroda sama w sobie, tak? Tak, tak. I to jest ten znak, że się udało się, że daliśmy radę po prostu.
17: No tak. Jest organizator, który robi bieg ultra po górach, 40 kilka kilometrów, tam jest około 140-150 przeszkód. Naprawdę nie jest to lekki wyścig, bo z reguły jest około 3000 metrów przewyższenia i powrót do domu z taką pomarańczową opaską, to jest taka wewnętrzna satysfakcja, że dałem radę.
2: Nie ma chyba lepszej nagrody niż mieć tą. Macie te opaski pomarańczową? Ktoś ma?
17: Gratulować. Lepsza jest to wygrać taki wyścig, albo stanąć na podium, nie?
2: Tak.
17: Najwyższe, ale samo ukończenie z opaską daje mega satysfakcję.
2: To jak to będzie w Gorzowie? Ile będzie opasek w elicie? Też tylko jedna, tak? Dla tych najlepszych, tak?
16: Tak, tak. To jest już tylko ta opaska na czoło. Nie ma tych takich kilku na rękę. I nieograniczona ilość podejść do danej przeszkody.
18: Czyli właściwie tylko rezygnacja z przeszkody sprawia, że oddajemy opaskę. Tak. Czyli można. A są takie zawody, gdzie tylko raz i koniec.
16: Rezygnacja,
18: tak?
16: Bądź nieukończenie tej przeszkody, bo można spaść pod sam koniec.
18: Jasne, jasne. A powiedzcie mi, w elicie nie mogę ominąć przeszkody. Nie mogę powiedzieć nie. Po prostu albo ją przechodzę, albo nie.
15: Nikt nie może pomóc. Nawet tak naprawdę z zewnątrz nikt wody panu nie może dać nic. Tak naprawdę jesteś sam na trasie. A to, co odłożyłeś pod przeszkodę, to już zostaje pod przeszkodą.
18: Kwestia ilości prób. W tym wypadku u nas dowolna ilość, ale są też takie zawody, gdzie jedna próba i koniec, nie? Mhm. No to już powoli zbliżamy się do klu, chociaż myślę, że absolutnie to, co już usłyszeliśmy, to fantastyczna przygoda dla nas wszystkich, słuchając tego, co opowiadacie. Jak to się stało, że uciekliście z Gorzowa na jakiś czas, szukając nowych wyzwań, nowych miejsc? Ja myślę, że to żadna zła rzecz, bo wokół jest naprawdę dużo fantastycznych miejsc, które warto wykorzystywać. To opowiedzmy trochę o samej historii biegu, bo najpierw to był Gorzów, ja sam pamiętam, miałem już okazję relacjonować, opowiadać o tym, a później?
16: Może też tutaj opowiem, jak to wyglądało. Tak jak wspominałem już tutaj o Marcinie Wróblewskim, z którym tworzyliśmy pierwszy i drugi bieg. Marcin z racji pracy, jaką wykonuje, no musiał zająć się swoim biznesem. Sprzęt tutaj został, ale no nie było takich osób, jakiegoś parcia, może też z mojej strony. Ja zawsze wolę sobie gdzieś tam po cichu siedzieć w krzakach.
18: Jasne, to jest, ale to jest generalnie duża rzecz zorganizować takie zawody.
16: I wyskoczyć
18: zawody.
16: Gdzieś
18: łatwo,
16: tam z nienacka nieraz na jakieś biegi. Mhm. No i tutaj no, nie było tego zaplecza, wsparcia. No i zostało to zawieszone. Po jakimś czasie pojawił się właśnie u nas Krzysiek Graduła. Ma dużo pomysłów.
19: Wydaje mi się, że ty więcej dzisiaj jadasz.
16: Nie, ma. On ma bardzo dużo pomysłów. No i tak truł mi ten tyłek, żeby założyć stowarzyszenie. W końcu odpaliliśmy z tym stowarzyszeniem. No może odpalimy ten bieg, reaktywacja. No dobra, jeżeli jest już taka osoba jak Krzysiek, mocno nakręcona, niezmęczony jeszcze tym wszystkim.
19: Jeszcze.
16: Możemy spróbować, próbujemy. Krzysiek jest akurat z Deszna. Mówi, że zna tamte rejony bardzo dobrze. Mówi, może spróbujemy tam. Ja mówię, no czemu nie? No nie musimy pchać się tutaj. Stworzyliśmy już trochę własnych zabawek, przeszkód. Nie musieliśmy wykorzystywać tego, co tutaj mamy na Słowiańskiej w Gorzowie. I postanowiliśmy, że odpalimy bieg w Gliniku. Pierwsza edycja reaktywacji. Myślę, że
15: Udana.
16: Nie możemy narzekać. Jedyne, co nas zawiodło, to pogoda. Tak? Nie mamy szczęścia do pogody.
18: A to było za ciepło, za mało deszczu, nie spadło.
15: Jeśli rolnik zastanawia się, kiedy będzie padać, to musi sprawdzić, kiedy dziki robią zawody. Po prostu.
18: Okay. Tak, myślałem, że to dobrze, że popadało.
16: Ta pogoda, fajnie jak pada w czerwcu, w lipcu i jest ciepło. A z kolei bieg organizowany był w kwietniu, czy bodajże w maju.
15: I na początku.
16: No, te temperatury nie były takie zachęcające. Tu nie chodzi nam tylko o samych zawodników startujących, ale też o rodziny, o kibiców, żeby rodziny mogły wspólnie świętować, cieszyć się z tego zwycięstwa, czy startu tam swoich bliskich. Był też bieg dla dzieci towarzyszący tej naszej imprezie. No i tych maluchów też, tak, żeby nie zniechęcać, nie męczyć ich właśnie tą pogodą. No tutaj był ten minus, ale frekwencja dopisała. Kolejnego roku postanowiliśmy znowu zrobić to w Gliniku. Myślę, że na tym samym poziomie wypaliło to.
18: Też padało?
15: Oczywiście.
16: Tak, ale było troszkę cieplej. Padało na koniec.
15: Ale było cieplej, tak. Ale wszyscy byli zadowoleni. Mówili, że najlepszą przygodą to była ta woda.
18: Z nieba, czy zahaczaliście o jezioro?
15: Szczęką. wszelakach.
16: Była z nieba, ale zahaczaliśmy też o jezioro.
18: Bo generalnie bardzo piękne miejsce. Myślę, że Glinik dawał sporo możliwości. Tam te ścieżki wytyczone, właściwie dużo tych szlaków tam. Wiem, bo ja właściwie codziennie tam bywam z psami z kolei na spacerze.
16: Jedyny minus taki
18: trochę na was złożyczyłem, bo mówię, no nie pojadę na spacer z psami wtedy. Żart oczywiście. Fajnie było później nawet oglądać te wasze przeszkody, bo one zostały i w sumie ja się przespacerowałem z psami tropem. Tropem dzika.
16: Niedosyt dla nas, jako dla organizatora, że nie podkręciliśmy śruby biegaczom w Gliniku wzniesieniami, bo jednak tam nie ma tylu wzniesień, co w Gorzowie.
18: Nie ma. No tutaj, przy samym jeziorze tam ewentualnie
16: tutaj
18: lekkie
16: ten park słowiański z jednej, z drugiej strony naprawdę możemy wykorzystać, także tam uda zapłoną, nie?
18: No dobra, no to przechodzimy. 12 września, będzie padać, to już wiadomo. Czy nie? Czy w Gorzowie to nie zawsze?
15: Pytanie, kto ile na tacę wrzuci, prawda?
18: Ale 12 września spotykamy się w Parku Słowiańskim.
16: Tak jest.
18: Wykorzystacie te wzniesienia tym razem. Powiedzcie trochę, oczywiście nie zdradzicie na pewno przeszkód, bo to tajemnica, ale powiedzcie trochę o tym, jaka będzie trasa, jak to będzie wyglądać i jak, jeżeli chodzi o tą kategorię Open i Elite, te same przeszkody i tylko te różnice, o których rozmawialiśmy, czyli jakby możliwość rezygnacji za jakąś tam karną przy okazji po prostu zabawy?
16: Tak, jeżeli chodzi o przeszkody, to tutaj nic nie dostawiamy dla Elity, nic nie zabieramy zawodnikom z Open. Mają takie samo prawo pokonać te przeszkody, ci zawodnicy z Open, jak ci z Elity. Jeżeli chodzi o trasę, trasa bardzo podobna do tej, która była w latach 2016-17. Troszeczkę zmodyfikowana ze względu na
15: budowę eski,
16: zabranie terenu przez miasto, no, jakieś powstało nowe osiedle, ale tutaj naprawdę to nas nie boli, jest tyle miejsca.
18: Jest gdzie
16: biegać.
15: Ten park jest przeolbrzymi.
16: Tak. Wykorzystamy Park Słowiański nie tylko tu, gdzie będziemy startowali, ale również po drugiej stronie Słowianki. Tam też jest sporo wzniesień. No, zawodnicy przekonają się o tym 12 września.
18: Ile trasa będzie liczyć?
16: Około 8 km.
18: 8 km do przebiegnięcia. Ile przeszkód planujecie? Nie mówcie jakie,
16: wszystkie.
15: Wszystkie. W zasadzie,
18: 10, 20, 30.
15: W zasadzie przez te parę lat żeśmy się dorobili trochę tych przeszkód. Jeszcze, co ciekawe, jeszcze robię aktualnie kolejne. Marcin tutaj też już swoje przygotował. Nie wiem, niedługo daję do cynkowni w końcu. Tak więc no naprawdę trochę tych przeszkód będzie. Wystawiamy wszystkie armaty, jakie mamy. Będzie co podziwiać.
18: To kilkadziesiąt będzie?
16: 40.
18: Koło 40 przeszkód.
16: Tak.
18: Jakich nie zdradzamy? Nic.
15: Jakich nie zdradzamy, aczkolwiek jedno możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o przeszkody techniczne, mało które biegi są w stanie pokazać aż tyle tych technicznych przeszkód, co my będziemy mieli.
16: No na takiej krótkiej trasie, no krótkiej, nie krótkiej, nie jest to tam bieg ultra. 8 km, 40 przeszkód.
15: No tak co ile metrów? To parę metrów, nie?
18: To nie no.
15: Ale nie ma co straszyć. Nie straszmy tutaj ludzi, prawda?
16: Tak, też będzie. Będą odcinki biegowe w terenie. A jeżeli wybiegną z tego terenu i będą myśleli, że została im tylko prosta, no tutaj się grubo zdziwią, bo trafią na sporo przeszkód.
18: Kiedy je będziecie rozstawiać? To się rozstawia tak zwykle na sam koniec, tak?
16: Tak. Jednak no, trzeba tego dopilnować. 2 dni wcześniej zaczniemy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko logistycznie.
15: Logistyka przygotowania tego jest ogromna. Z reguły to, no, jak ktoś mówi, zawody przychodzą 4-5 godzin,
16: a
15: my jeszcze pracujemy do późna w nocy.
16: Tak. My jesteśmy tylko sportowcami i nie zarabiamy na tym, jesteśmy normalnymi ludźmi. Chociaż może nie wyglądamy na normalnych, ale...
18: Wyglądacie, spokojnie.
20: Ale część przeszkód jest rozstawianych cały czas, bo to są te, które były zamontowane wcześniej lub te, które są z budżetu obywatelskiego, więc one jakby też będą wykorzystane i jakby ktoś chciał się sprawdzić, no to są cały czas.
18: Można na miastkę, tak, zobaczyć.
16: Oczywiście, starając się o te przeszkody, które tam już stoją. Tu wspomnę, że udało nam się je postawić w ramach budżetu obywatelskiego z myślą taką, żeby służyły na kolejne biegi w Gorzowie. Dlatego też często są stworzone tak, że są dwa równoległe tory obok siebie, żeby podczas zawodów była jakaś przepustowość na tym torze,
18: tak,
16: a nie kolejka, że jeden tor i rządek ludzi się ustawia.
18: Bo trzeba pokonać przeszkodę. Wystartujesz, czy konsekwentnie nie?
20: Nie, raczej będę stał na placu i
18: zbierał opaski.
20: Nie, może nie zbierał opaski, może pobiegnę z kamerą za tymi najlepszymi. Tak, żeby troszeczkę też pokazać, co się dzieje na trasie, ale jak się uda, to Agnieszka przyjedzie i wystartuje.
18: Okej, okay, czyli będzie się działo. Spodziewacie się ilu osób? Jak to może wyglądać? Pewnie to trochę wróżenie z fusów, ale jak duże to będzie przedsięwzięcie?
20: Im więcej, tym lepiej.
18: No, po to tu jesteśmy też, między innymi, żeby było nas jak najwięcej.
16: Liczymy na 150 osób, a wszystko co ponad, to super. Tutaj trochę nam pokrzyżowały plany bieg niedaleki, tutaj w okolicy Gorzowa, też bieg przeszkodowy. Nie wiem, czy zabiorą nam tutaj dużo tych startujących, czy nie. Wątpię, ale parę osób pewnie tam, lokalsów, wystartuje bliżej.
20: No, za to przyciągniemy parę osób ze Szczecina chociażby, czy z innej okolicy, które przyjadą ze względu na właśnie na przeszkody.
0: Tak, dosyć sporo osób się zapowiada, takich już elitowych, faktycznie już nie o tyle, co nawet z Obrębu Gorzowa, tylko już to są Szczecin,
16: właśnie
0: dalsze rejony.
16: Pytanie, czy to przyjadą. W sobotę na zawodach i już też chłopaki z Międzyrzecza, dobrzy zawodnicy, którzy wygrywali u nas, zapowiadali się, że przyjadą na pewno będą.
18: To co jest atutem naszego, tego gorzowskiego biegu? Ilość przeszkód, urozmaicony teren. Czym właśnie możecie przyciągamy tych ludzi z elity?
20: No i przeszkody, i teren. Im więcej fajnych zawodników, tym lepsza rywalizacja, tym chętniej chcą wystartować, więc to jakby w tym momencie samo się nakręca.
16: Mam nadzieję, że nie odstraszamy tymi przeszkodami.
18: No właśnie, ja myślę, że teraz trochę powiedzmy i spróbujmy zadbać o tą frekwencję także tych, którzy chcą spróbować.
20: No ale to też takie dwa ważne czynniki, że jeśli ktoś chciałby spróbować i pojedzie na przykład na największego organizatora, za startowe zapłaci 3 razy więcej, to jest raz. Dwa, najbliższy event na jesień to jest Wrocław albo Gdańsk. Nie, ewentualnie Warszawa, bo nawet w Poznaniu chyba na jesień nie ma, więc też trzeba daleko pojechać, jest to dużo droższe, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować, no to my poziomem nie będziemy odstępować od nich, no nie będziemy mieli 4 torów na przykład na przeszkodzie, tylko 2, ale też mamy mniejszą frekwencję, u nas nie wystartuje 2 czy 3 tysiące osób w ciągu dnia, tylko tak jak Marcin powiedział, 150-200, w zupełności będzie to duża liczba jak na nasz event. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to klimat będzie bardzo podobny. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy. Ceny. Za 1/3 praktycznie możemy mieć to samo, co jest tam.
18: No i to jest bardzo ważny argument. Jeżeli chcecie spróbować, gdzieś tam to, co robicie na co dzień aktywnie, powoli wam staje się takie nużące, albo po prostu chcecie spróbować coś nowego, no to może faktycznie warto się zastanowić i zgłosić się. Nie będzie tak źle. Powiedzcie to, że nie będzie tak źle.
20: Będzie super, będzie świetna zabawa i naprawdę najlepsze, jak ktoś chce zacząć, to zabrać z sobą grupę znajomych i właśnie powiedz tak for fun, pospróbować, co byłem w stanie zrobić, co mnie najbardziej zmęczyło, nie trzeba wcale biec, można całą trasę przejść.
0: Mhm. Tak. Sędziowie z reguły są wyczuleni na osoby, jak to się mówi, widać, które osoby chcą się ścigać, tak, bo to są też nagradzane osoby, pierwsze 3 z Open, te najszybsze, tak więc to widać, kto się spieszy, więc na te mają zwracać uwagę, ale jeżeli widzą, że ktoś spokojnie podchodzi, nie spieszy się, upada, mają go traktować delikatnie, bym powiedział, no, żeby nie odstraszyć, a przede wszystkim prowadzimy kampanię tutaj, zachęcamy do sportu, zachęcamy do biegów przeszkodowych, a nie odstraszamy.
18: Słuchajcie, i to jest absolutnie bardzo istotne, to jest bieg, który można przejść swoim tempem, jakby i zmierzyć się z tym, polizać tego trochę, spróbować, przynajmniej będziecie wiedzieli, o czym mówić.
0: Mówimy. Nikt z kijem tam nie będzie biegł za tą ostatnią osobą. Więc spokojnie sobie poradzi, spokojnie sobie dojdzie.
18: Więc słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek przejeżdżając ulicą Słowiańską zastanawialiście się, o co chodzi z tymi dzikimi dzikami i z tym takim placem z opon, ja się zastanawiałem wielokrotnie, chociaż akurat sporo wiedziałem, to naprawdę warto spróbować. To jeszcze na koniec trochę tych spraw organizacyjnych. Czy ja się muszę gdzieś wcześniej zapisywać? Jak was, gdzie tak już, jeżeli chodzi o sam bieg, gdzie się pojawić, o której, z czym, jak się przygotować tak czysto technicznie?
16: Chodzi o trening, czy...
18: Nie, już mówimy o samych zawodach. 12 września, o której godzinie i jak to wygląda?
20: No, 12 września, start. Teraz bym musiał spojrzeć do regulaminu.
18: Spokojnie, sprawdzajmy. Musimy to powiedzieć dokładnie, tak. żeby ci, których zachęciliśmy, mam nadzieję, że jest ich wielu.
20: Zapisy są przez stronę internetową, to jest Foxter Sport. Okay. Jak to wrzucimy sobie w wyszukiwarkę, to już znajdzie. I tam po prostu data 12 września, bieg Dzikich Dzików w Gorzowie. Spokojnie można się zapisać, tam się przez stronę opłaca. Wybiera się falę, w której chcemy wystartować, bo ta pierwsza fala jakby elit, ona jest z góry wyznaczona i ktoś, kto chce biec w elicie, to biegnie o tej 9:30.
18: Oni pierwsi zaczynają, tak?
20: Tak, tak. A później po krótkiej przerwie zaczynamy kolejne fale, to już będą te fale open. Tych fal jest kilka, więc można się zapisać, do której, komu tam bardziej pasuje, czy tam 9:45, czy 10:30, jak są miejsca oczywiście wybranej fali. Jeśli będzie większe zainteresowanie, to otworzymy kolejne fale, to też nie jest problem, więc proszę się nie martwić, że ci ktoś wejdzie, o Boże, ja chcę zapisać 5 osób, a tam jest tylko jedno miejsce. Wtedy tylko szybka informacja do nas, na przykład przez Facebooka czy przez maila. Krzysiek otworzy kolejną falę, będzie się można zapisać na kolejną falę. Co zabrać? Przede wszystkim dobry humor.
18: Chęci?
20: Ubrania sportowe. Nie będzie czegoś takiego, że one się zniszczą w trakcie biegu, więc tym się nie musimy aż tak przejmować, chociaż czasami mnie żona ściga, że mam jakieś takie podarte na zasiekach ciuchy. No, są typowo na ciężkie treningi albo już potem robocze, więc tutaj nie mamy czym się przejmować. Wziąć z sobą ubranie, można wziąć rękawiczki, takie nawet budowlane, jeśli ktoś chce tutaj zadbać bardziej o komfort swoich dłoni. No i coś, żeby potem się przebrać po takim wyścigu. A spotykamy się na placu cyrkowym.
18: Tak. Ile trzeba wcześniej, oczywiście jakby wiadomo, trzeba się rozgrzać, no bo to jednak wysiłek, ale
20: z godzinkę
18: ile wcześniej trzeba być przed tą naszą falą?
3: Z godzinkę wcześniej, a nawet godzina, tak żeby jeszcze ten pakiet odebrać, ponieważ rano zawsze jest spora kolejka przy biurze zawodów. Trzeba to zaznaczyć, że przede wszystkim działamy tutaj własnym sumptem, tak? Jacyś tam są z nami wolontariusze, których chętnie cały czas zapraszamy tutaj do nas na przeszkody, na pilnowanie tych przeszkód i zbieranie tych opasek. Tak więc z reguły w biurze obsługi są ze 3-4 osoby, jak trzeba dołożymy kolejną, aczkolwiek to i tak ta zawsze jest przepustowość mała, trzeba swoje odczekać, więc żeby tam nie było problemów startą we własnej fali, więc warto przyjść wcześniej i odebrać. A jeśli się spóźnimy, proszę dać znać.
20: Przepiszemy
3: do kolejnej fali, prawda, i sobie zawodnik pobiegnie.
18: Czyli bardzo przyjazne warunki startowe. Raczej chcemy, żeby po prostu wystartować, niż robić przeszkody jeszcze dodatkowe, tak, przed startem.
3: Zachęcamy przede wszystkim do sportu, nie odstraszamy.
18: Ile osób w fali chcecie poukładać?
3: W regulaminie, teraz ja się odezwę, bo chłopaki jeszcze nie wiedzą o tym. W regulaminie jest 30 osób, aczkolwiek ja osobiście się zastanawiam, czy te 30 jeszcze nie podzielić na 15, ze względu na pewne serpentyny z przodu na samym początku, na starcie, które mamy. Będziemy się raczej trzymać tego harmonogramu, tak? Bo mniej więcej co 15 minut startuje fala, tak więc w tych 15 minutach może podzielimy jeszcze po 10 osób, tak? Czyli tak co 5 minut będą startować. Zobaczymy, to jest jeszcze do dogadania.
18: 12 dzień września, 9:30 elita, oni na pewno się nie spóźnią. Resztę według uznania, tak jak wam pasuje, tak. Dwie fale w tej chwili, czyli ostatni start 10:30, tak?
3: Nie, już mamy w zasadzie trzecia chyba fala, czy czwarta. A teraz została otworzona jeszcze kolejna fala ubezpieczeni Klim.
18: To ważne, żeby to zabrzmiało na koniec. Plac cyrkowy, Gorzowianie doskonale wiedzą, Park Słowiański, godzina 9:30, pierwszy start, trzeba być wcześniej i po wszelkie informacje zaglądamy na profil facebookowy Gorzowskich Dzikich Dzików. Ja wam już bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo, bardzo, bardzo dobrej energii wnieśliście, także wielkie dzięki i do zobaczenia 12 września, no po prostu.
3: Dziękujemy. Do zobaczenia.
5: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Był 13 marca 1995 roku. Singapur budził się do życia, a wody otaczające molo Clifford Pier zaczęły zapełniać się łodziami. Kierujący jedną z nich mężczyzna z uwagą przyglądał się falom, które wypychały w stronę brzegu czarną torbę. Ciekawość wzięła górę i pakunek szybko został wciągnięty na pokład. Rozerwanie folii ujawniło szokujący widok. W środku znajdowały się ludzkie nogi. Zostały odcięte na wysokości kolan. Przerażony tym widokiem mężczyzna natychmiast powiadomił policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, rozpoczęło się przeszukiwanie wód. Skoro były nogi, spodziewano się, że gdzieś znajdują się również inne fragmenty ciała. I tak rzeczywiście było, bo kilka dni później natrafiono na następną torbę, taką samą jak poprzednia. W środku znajdowały się kolejne fragmenty nóg, tym razem uda. Niedługo potem na powierzchnię wypłynęła trzecia paczka. Zawierała nagi, bezgłowy, męski tors. Wszystkie zebrane fragmenty trafiły do badań. Tam eksperci doszli do ważnego wniosku. Wszystkie cięcia wykonano niezwykle precyzyjnie. Osoba, która to zrobiła, wiedziała doskonale, gdzie i jak ciąć. Dr Paul Chui z Zakładu Medycyny Sądowej mówił:
2: zgon ofiary nastąpił jeden lub dwa dni wcześniej. Powierzchnie stawowe były nienaruszone. Amputacja kończyn została przeprowadzona bardzo starannie. Sposób przeprowadzenia rozczłonkowania wskazywał, że sprawca musiał mieć dużą wiedzę na temat anatomii. Mógł być chirurgiem, studentem medycyny lub rzeźnikiem.
1: Problemem było to, że poza tymi wnioskami rozczłonkowane ciało nie przyniosło już żadnych innych informacji. Nie znaleziono głowy ofiary, więc ciężko było ustalić, w jaki sposób nastąpił zgon. Na torsie i nogach nie widniały bowiem jakiekolwiek ślady, które mogłyby pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Śledczy postanowili skupić się na ujawnieniu tożsamości ofiary. Zaczęto więc sprawdzać wszystkie informacje dotyczące zgłoszonych w ostatnich dniach zaginięć. Z jedną uwagą. Szukano białej osoby, bo taki był mężczyzna, którego fragmenty wyłowiono z wody. W czasie, gdy policja próbowała ustalić tożsamość ofiary, do jednego z komisariatów zadzwoniła kobieta, Vanessa Lowe. Poinformowała mundurowych, że nie ma kontaktu ze swoim mężem, który na co dzień mieszkał razem z nią w RPA. Do Singapuru wyjechał na zakupy, ale kontakt z nim szybko się urwał. Jego koledzy z pracy również nie mieli pojęcia, gdzie mężczyzna mógł się znajdować. Śledczy nabrali podejrzeń, że zaginiony Gerard Lowe może mieć związek z wyłowionymi z wody szczątkami. Lowe był z wykształcenia inżynierem technikiem. W Singapurze chciał kupić sprzęt elektroniczny. RPA opuścił 7 marca 1995 roku. Swojej żonie powiedział wcześniej:
3: zadzwonię do ciebie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, aby podać ci numer kontaktowy. Jeśli nie odezwę się do ciebie 10 marca, będzie to oznaczać, że będę miał miejsce w samolocie powrotnym do Republiki Południowej Afryki i wrócę do domu 11 marca. Jeśli jednak zadzwonię 10 marca, będzie to oznaczać, że nie udało mi się zdobyć miejsca i wrócę 12 marca.
1: Problem był jednak w tym, że mężczyzna nie odezwał się, ale też nie wrócił do domu. Po prostu zapadł się pod ziemię. Policjanci szybko ustalili, że Lowe dotarł do Singapuru i zameldował się w hotelu Riverview. Jak się jednak okazało, w pokoju numer 1511, w którym przebywał, nie był sam. Towarzyszył mu mężczyzna, Simon Davis. W tej sprawie pojawił się jeszcze jeden ciekawy wątek. Wspomniany Davis na drugi dzień po zameldowaniu podszedł do recepcjonistki i poprosił, by ta usunęła nazwisko Lowe'a z systemu rejestracji. Jak twierdził, wyrzucił współlokatora w nocy, bo ten okazał się homoseksualistą. Warto tu zaznaczyć, że do 2022 roku związki homoseksualne były w Singapurze nielegalne. policjanci pojechali do pokoju hotelowego, w którym przebywali obaj mężczyźni. Byli przekonani, że na miejscu znajdą sporo śladów wskazujących na zabójstwo. Tak się jednak nie stało. Ku swojemu zaskoczeniu zauważyli, że w pokoju nie ma ani jednej kropli krwi. A przecież zakładając, że ofiarą był właśnie Low, powinno być jej mnóstwo, bo ciało zostało rozczłonkowane. Dopiero w łazience śledczy zauważyli kilka maleńkich kropli. Zabezpieczono je do badań. Policjanci skontaktowali się z siostrą Lowa i poprosili ją, by przysłała próbkę swojej krwi. Chcieli porównać DNA. Testy potwierdziły zgodność i nie było już jakichkolwiek wątpliwości. Odnalezione szczątki, a także krew zabezpieczona w pokoju hotelowym należały do zaginionego George'a Lowa. Tymczasem jego współlokator zniknął, choć z pokoju się nie wymeldował. Niedługo po tym śledczy dokonali kolejnego odkrycia. Simon Davis w rzeczywistości był kimś zupełnie innym. Jego życie od lat podążało przestępczą ścieżką. Śmierć Lowa nie była przypadkowa. Stała się konsekwencją tego, w jakim kierunku rzekomy Davis układał swoją przyszłość, pozostawiając za sobą coraz trudniejszą przeszłość. Simon Davis to tak naprawdę John Martin Scripps. Urodził się 9 grudnia 1959 roku w Letchworth w Anglii. Jego ojciec Leonard był kierowcą ciężarówki, z kolei matka Jean pracowała w pubach. John często wyjeżdżał ze swoim ojcem, który chętnie zabierał go na przejażdżki ciężarówką. Ale ta sielanka szybko została przerwana. Gdy chłopiec miał 9 lat, jego ojciec popełnił samobójstwo. Cały świat małego Johna legł w gruzach. Nie był w stanie poradzić sobie ze śmiercią najbliższej mu osoby. Zaczął wpadać w coraz większe kłopoty. W szkole miał problemy z nauką. Dużą trudność sprawiało mu czytanie i pisanie. Zdiagnozowano u niego również dysleksję. Czując, że szkoła nie jest miejscem dla niego, Scripps porzucił ją w wieku zaledwie 15 lat. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie podróżowanie. Opuścił więc swój rodzinny dom i zaczął jeździć między miastami. Próbował chwytać się dorywczych prac, by cokolwiek zarobić, ale kiepsko mu szło. W końcu zaczął więc sięgać po najłatwiejszy, jego zdaniem, sposób na zdobycie funduszy. Były to włamania. Po jednym z nich został złapany. Stanął przed sądem dla nieletnich. Ponieważ było to jego teoretycznie pierwsze przestępstwo, Scripps został skazany na 12 miesięcy w zawiasach i musiał zapłacić 10 funtów. Sędzia wydający taki wyrok uznał, że to pomoże zbuntowanemu chłopcu i sprawi, że w przyszłości będzie starał się unikać podobnych wykroczeń. Ale nic bardziej mylnego. John bardzo szybko wrócił do włamań i do sierpnia 1976 roku dopuścił się ich w sumie trzykrotnie. 2 lata później posunął się jeszcze dalej. Został zatrzymany pod zarzutem napaści seksualnej. Ale i tym razem sąd potraktował go łagodnie i ukarał jedynie grzywną w wysokości 40

0: Cripps wciąż łamał prawo i w końcu został zatrzymany. Miał odpowiedzieć za włamania, a także napaść na policjanta. Tym razem nie udało mu się uniknąć kary i trafił do więzienia na 3 lata. Początkowo młoda żona zaakceptowała przestępcze życie Johna i cierpliwie czekała na jego powrót. Ale w czerwcu 1985 roku, na kilka miesięcy przed zakończeniem kary, w trakcie przepustki, Scripps dokonał kolejnego włamania. Został zatrzymany, a do jego wyroku doliczono następne 3 lata. Tego Maria nie zamierzała już znosić i rozwiodła się z Martinem. Później poznała innego mężczyznę, funkcjonariusza policji, Kena Colda, z którym również wzięła ślub. Gdy John dowiedział się o tym, wpadł we wściekłość i podczas następnej przepustki włamał się do nowego wybranka swojej byłej żony. Ukradł mu wówczas ubrania. Sama Maria przyznała, że były mąż nieustannie ją nękał, a nawet usiłował zabić. W 1993 roku John odsiadywał wyrok za handel narkotykami. Przemycał ogromne ilości kokainy, wartej nawet miliony dolarów. Jego celem był m.in. Singapur. Po zatrzymaniu John trafił do więzienia Albany na wyspie Wight u południowego wybrzeża Anglii. Mężczyzna odbył tam 6-tygodniowy kurs rzeźnicki, który prowadził funkcjonariusz więzienny James Quigley. Pokazał Johnowi, jak oddzielić kości od mięsa, porcjować tusze wieprzowe czy rozdzielać udźce kurczaka. Kurs miał przygotować Scrippsa do życia na wolności i pomóc mu w znalezieniu pracy właśnie jako rzeźnik.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: W październiku 1994 roku Scripps został przeniesiony do więzienia The Mount w Hertfordshire. Uznano, że za kratkami dobrze się sprawował, oceniany był jako cichy i powściągliwy, a w jego papierach zanotowano, że nie stanowił zagrożenia. Dlatego pozwolono mu na kolejną przepustkę. Skorzystał z niej i do zakładu karnego już nie wrócił. Co ciekawe, przed ucieczką z władzami więzienia kontaktowała się matka mężczyzny. Prosiła, by nie wypuszczano syna z celi, bo z pewnością będzie chciał uciec. Nikt nie posłuchał jej ostrzeżeń. A Scripps przygotował cały plan ucieczki. Sprzedał swoje więzienne radio i ukradł dane swojego współwięźnia, Simona Jamesa Davisa. Korzystając z jego nazwiska, ubiegał się o paszport. Dzięki nowej tożsamości bez problemu poleciał do Meksyku. Miał zamiar odnaleźć swoją byłą żonę, która po rozstaniu z drugim mężem wróciła do ojczyzny. Po dotarciu na miejsce, Scripps zaczął tworzyć nowe fikcyjne życie. Choć był półanalfabetą, doskonale udało mu się oszukać cały system. W ambasadzie brytyjskiej w Meksyku zgłosił zaginięcie swojego paszportu. Wydano mu duplikat, dzięki czemu mógł swobodnie poruszać się po kraju, a także poza jego granicami. W 1995 roku dotarł do Singapuru. 8 marca około 2 w nocy spotkał na lotnisku 32-letniego George'a Lowa. Mężczyzna miał problem ze znalezieniem pokoju hotelowego, co Scripps bardzo szybko wykorzystał. Podszedł do nieznajomego i przedstawił się jako Simon Davis. Zaproponował nocleg, dzięki czemu Low mógł zaoszczędzić nieco pieniędzy. Mężczyzna przystał na tę propozycję i chwilę później obaj zameldowali się w hotelu Riverview z widokiem na rzekę. Według samego Scrippsa wszystko później potoczyło się przypadkowo. Jak przekonywał, gdy spał, Low, ubrany jedynie w bieliznę, zaczął dotykać jego miejsc intymnych. John wpadł wówczas w panikę, bo przypomniały mu się napaści seksualne, których doświadczył w więzieniu. Zareagował więc błyskawicznie. Kopnął Lowa, a następnie uderzył go 1,5-kilogramowym młotkiem w głowę. Zadał mu łącznie kilka ciosów. Ta wersja wydarzeń wydaje się wątpliwa, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Scripps zameldował się w pokoju uzbrojony w noże oraz młotek. Zupełnie tak, jakby przygotowywał się do zbrodni, a nie dokonał jej przez przypadek. Zdaniem śledczych, najpewniej morderca obezwładnił ofiarę za pomocą paralizatora, a następnie skatował ją młotkiem. Później zaciągnął do łazienki, gdzie poćwiartował ciało Lowa. Trwało to około 2 godzin. Odciął mężczyźnie głowę, ręce, nogi w udach i kolanach, a następnie schował je do toreb. Dzięki wiedzy rzeźnickiej, którą nabył w więzieniu, wiedział, gdzie ciąć, by nie sprawiło mu to trudności. Po wszystkim schował fragmenty ciała Lowa do szafy, a sam poszedł na zakupy. Wykorzystał do tego kartę kredytową swojej ofiary. Wypłacił z konta łącznie $8,400, a później za te pieniądze kupił sprzęt wideo oraz głośniki, buty sportowe i skarpetki. Wydawał pieniądze Lowa przez 2 dni. 10 marca wybrał się na koncert Singapurskiej Orkiestry Symfonicznej. Jak później tłumaczył, chciał się zrelaksować. 11 marca o 6:35 Scripps wyszedł z hotelu, ciągnąc za sobą walizkę. Poszedł w kierunku rzeki, ale gdy wrócił do budynku, walizki przy sobie już nie miał. Nie trudno się domyślić, co znajdowało się w środku i dlaczego John wrócił do pokoju już bez bagażu. Po pozbyciu się ciała ofiary, Scripps skontaktował się z firmą Thomasa Cooka w Stanach Zjednoczonych, która zajmowała się transakcjami finansowymi. John chciał przelać dużą sumę pieniędzy na założone wcześniej konto w San Francisco, ale poinformowano go, że potrwa to w sumie kilka dni. Scripps zdecydował się na lot do Tajlandii. Na tym etapie śledczy podążali już śladem Scrippsa, ale całe postępowanie starali się utrzymać w tajemnicy. Nie informowali mediów, bo nie chcieli, by morderca wiedział, że odkryli zwłoki Lowa. To mogłoby sprawić, że wpadłby w panikę. Pozwolono mu, by dalej realizował swój plan. 15 marca 1995 roku mężczyzna znalazł się w samolocie lecącym z Bangkoku do Phuket. Na pokładzie znajdowali się również Kanadyjczycy, 49-letnia Sheila May Damut, dyrektorka chrześcijańskiej szkoły w Kolumbii Brytyjskiej, a także 22-letni student oraz jej syn, Darin John Damut. Scripps siedział w tym samym rzędzie co oni. Przedstawił się jako Simon Davis. Szybko nawiązał rozmowę i zaczął zdobywać zaufanie kobiety. Do tego stopnia udało mu się wkraść w łaski Shaili i Darina, że po wylądowaniu cała trójka wsiadła do jednej taksówki i wspólnie pojechała do hotelu Nilis Marina Inn. John wziął pokój numer 48, kobieta 43. 16 marca, a więc dzień po przylocie, Sheila i jej syn zeszli na śniadanie. Widzieli ich inni goście hotelowi i to po raz ostatni. Około godziny 11 do recepcjonistki podszedł Scripps, prosząc, by wpisać go do pokoju numer 43. Zaskoczona kobieta zapytała, dlaczego, skoro są tam już zameldowani goście. John stwierdził, że oboje się wymeldowali, ale on pokryje ich rachunek. Recepcjonistka nie wnikała w szczegóły i zgodziła się na taką zamianę. Ale prawda była zupełnie inna. Ani Sheila, ani jej syn nie wymeldowali się z pokoju. Wciąż znajdowali się w środku, tyle że martwi. Około 8 rano Scripps zapukał do pokoju nowych znajomych. Gdy ci wpuścili go do środka, obezwładnił kobietę i młodego mężczyznę paralizatorem, a następnie uderzając młotkiem w ich głowy, pozbawił oboje życia. Później, tak jak w przypadku Lowa, przeciągnął ciała do łazienki, gdzie poćwiartował zwłoki. Po wszystkim sfałszował dokumenty swoich ofiar. Dzięki temu mógł używać ich czeków podróżnych oraz kart kredytowych. Poćwiartowane ciała wywiózł i porzucił w różnych miejscach. Między innymi w nieczynnej kopalni, a także wzdłuż pobliskiej trasy. W trakcie śledztwa udało się odnaleźć tylko głowy, a także tułów, ręce i nogi, które, jak wykazały badania, należały do Sheili. Fragmentów ciała jej syna nigdy nie odnaleziono. 19 marca Scripps wymeldował się z hotelu i wrócił do Singapuru. Miał przy sobie dokumenty należące do ofiar, ich karty kredytowe, ponad 40 tysięcy dolarów w gotówce, ale też paralizator, młotek, noże i kajdanki. Przewoził też rzeczy osobiste należące do Gerarda Lowa. W planach miał ponowny kontakt z firmą Thomasa Cooka, by przelać pieniądze. Wszystkie służby w Singapurze wiedziały o trwającym śledztwie w związku ze śmiercią Lowa. Nazwisko Simon Davis miało natychmiast uruchomić mundurowych, jeśli tylko okaże się, że mężczyzna znów pojawił się na lotnisku. A że Scripps nie miał pojęcia, że policjanci odnaleźli szczątki jego ofiary, to bez jakichkolwiek oporów znów wylądował w Singapurze. Był 19 marca 1995 roku. Na lotnisku John pokazał swój paszport na nazwisko Simon Davis. Natychmiast włączono alarm, a już po chwili mężczyzna został otoczony przez funkcjonariuszy. Na miejscu go zatrzymano i zaprowadzono do pokoju przesłuchań. Scripps protestował, krzyczał i wyrywał się, tłumacząc, że nie rozumie, dlaczego został zatrzymany. I faktycznie nie zdawał sobie sprawy z tego, że policja odkryła jego zbrodniczą działalność. był przekonany, że skutecznie pozbył się ciała Lowa. Rzeczywistość mocno go jednak zaskoczyła. Przerażony Scripps po uświadomieniu sobie, że został zatrzymany w związku z zabójstwem, rozbił szybę, chwycił fragment i przeciął sobie nadgarstek. Ale próba samobójcza okazała się nieskuteczna, a rany były jedynie powierzchowne. Po wyjściu ze szpitala Brytyjczyk trafił do aresztu. W tym czasie policja dokładnie przeszukała jego bagaż. Zabezpieczono łącznie 6 paszportów, w tym jeden wystawiony na jego prawdziwe nazwisko, a do tego karty kredytowe, młotek pobrudzony krwią oraz zestaw noży. Policja w Singapurze współpracowała ze śledczymi w Tajlandii. Gdy zaginęła para Kanadyjczyków, w pokoju hotelowym odkryto ślady krwi. Porównano je z tymi znajdującymi się na młotku. I bingo! Próbki pasowały do krwi Shaylee oraz jej syna. W bagażu Johna natrafiono również na klucz do skrzynki depozytowej banku w Singapurze. Jak się okazało, morderca przechowywał tam 1,5 kilograma heroiny. To jeszcze pozostałość po jego wcześniejszej działalności jako handlarza narkotyków.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W trakcie przesłuchania Scripps do niczego się nie przyznawał. Nie chciał rozmawiać z policjantami i ciągle powtarzał, że jest niewinny. Ale dowody zgromadzone przez śledczych były niepodważalne. Zanim oskarżono go o zabójstwo, najpierw 21 marca stanął przed sądem za sfałszowanie podpisu George'a Lowa i wyłudzenie jego pieniędzy. 25 marca postawiono mu zarzut zabójstwa mężczyzny. Miał też odpowiadać za fałszerstwa, posiadanie paralizatora, co było wówczas nielegalne w Singapurze, posiadanie narkotyków i wandalizm. Policjanci ustalili, że Scripps wszystkie swoje zbrodnie dokładnie planował. Na lotniskach lub w hotelach zaczepiał białych turystów. Stawiał właśnie na nich, bo wiedział, że byli daleko od domu, czasem zdezorientowani. Nawiązywał z nimi serdeczne rozmowy, proponował wspólny nocleg, by mogli zaoszczędzić pieniądze. A później atakował ich brutalnie, mordując. Według mundurowych Scripps odpowiadał za co najmniej 6 takich zabójstw. 3 z nich nie udało się jednak udowodnić. Ale o tym za chwilę. Proces Scrippsa ruszył 2 października 1995 roku. Morderca został umieszczony za szybą, pilnowali go uzbrojeni strażnicy. Cała ta historia wzbudziła w Singapurze ogromne zainteresowanie, a media szeroko komentowały każdy ujawniony ze śledztwa szczegół. John został nazwany przez dziennikarzy turystą z piekła. Na sali sądowej pojawiły się matka i siostra Scrippsa. Prokurator przygotował łącznie 570 dowodów i zebrał relacje od 21 świadków. Oskarżyciel nie miał jakichkolwiek wątpliwości. John zaprzyjaźniał się z turystami, a później ich mordował, ćwiartował ich ciała i przejmował tożsamość oraz pieniądze. Dowody były niezwykle mocne, tym bardziej, że sam morderca nieszczególnie zacierał ślady. Wydawało mu się, że działa niezwykle sprytnie i jest w stanie wyprowadzić policję w pole. Ale w rzeczywistości w każdym miejscu zostawiał po sobie dowody. Gdy wypłacał pieniądze z kont ofiar, został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Gdy wynosił ogromną walizkę z poćwiartowanym ciałem Lowa, widział go pracownik ochrony. Również w Tajlandii zostawił po sobie wyraźny ślad. Obrona mordercy próbowała brnąć w narrację o homoseksualizmie Lowa. Adwokaci zapewniali, że do zabójstwa doszło w wyniku samoobrony. Scripps bronił się przed seksualną napaścią i w przypływie emocji zabił mężczyznę, który przymilał się do niego w niestosowny sposób. W przypadku zabójstwa Shaylee i jej syna, John twierdził, że to nie on dokonał tej zbrodni, a jego tajemniczy brytyjski przyjaciel. Nie chciał jednak zdradzić jego tożsamości, bo jak zapewniał, bał się zemsty z jego strony. Cała ta narracja rozjeżdżała się, gdy prokuratura przedstawiała dowody. Żona George'a Lowa, która zeznawała, będąc w RPA, zapewniła, że jej mąż był heteroseksualny i wielokrotnie powtarzał, że jeśli jego syn będzie gejem, wyrzeknie się go. Powtarzała, że słowa Scrippsa były bezpodstawne i obraźliwe. Prokuratura przekonywała też, że nie istniał tajemniczy brytyjski przyjaciel, a dopytywany o szczegóły John nie potrafił nawet wskazać, w jakim hotelu przebywał i w jakich okolicznościach dochodziło do ich spotkań. Morderca przekonywał, że nie był osobą agresywną. Jak mówił?
2: Mogłem pracować w więziennej rzeźni, ale cięcie ludzkiego ciała to co innego. Kiedy zobaczyłem zdjęcia części ciała Loa, zrobiło mi się niedobrze.
1: Później zapewniał, że nie pamiętał, co robił po śmierci George'a, bo wypił wówczas dużo alkoholu i zażył Valium. Powtarzał też, że nie zabił Shaylee i jej syna, a do Phuket pojechał po to, by oczyścić swoje sumienie po wcześniejszym zabójstwie. Oskarżyciele mieli jednak mocny dowód. Notatnik należący do Johna. Widać w nim było, jak próbował podrobić podpisy zamordowanych przez siebie osób. Gdyby faktycznie przebywał pod wpływem alkoholu i innych środków, nie byłby w stanie tego robić i to z taką precyzją. Prokurator nie miał wątpliwości. Scripps zabił swoje ofiary, bo chciał je okraść. Rzekoma napaść seksualna ze strony Lowa była fikcją. W przypadku zamordowanych Kanadyjczyków również pojawiły się mocne dowody. W pokoju hotelowym, w którym doszło do zbrodni, zabezpieczono mnóstwo śladów krwi. Co więcej, Scripps był widziany z ofiarami, gdy jechał z nimi jedną taksówką. Jego obecność w hotelu potwierdziła z kolei recepcjonistka. 10 listopada 1995 roku w obecności wypełnionej po brzegi sali sędzia ogłosił werdykt. Procesy w Singapurze odbywały się bez ławy przysięgłych.
3: Jestem przekonany ponad wszelką wątpliwość, że John Martin Scripps celowo zabił George'a Lowa. Następnie rozczłonkował ciało i to on pozbył się tych części, wrzucając je do rzeki za hotelem. Na podstawie dowodów bez trudu ustaliłem, że to Martin był odpowiedzialny za śmierć Shaylee i Darina oraz pozbycie się ich części ciał znalezionych w różnych miejscach w Phuket. Rozczłonkowane części ciał Lowa, Shaylee i Darina noszą wyraźne ślady wskazujące na to, że dokonała tego ta sama osoba. Podsumowując, te podobne dowody faktycznie wzmacniają moją decyzję, ponieważ nie pozostawiają wątpliwości co do winy Martina w sprawie o morderstwo.
1: Po chwili sędzia dodał również:
3: nakazuję, aby cię zabrano z tego miejsca do więzienia, a stamtąd zaprowadzono na miejsce stracenia i powieszono. Niech pan zmiłuje się nad twoją duszą.
1: Stało się więc to, czego Scripps obawiał się najbardziej i czego chciał uniknąć, przecinając sobie nadgarstek. Skazano go na karę śmierci. W chwili ogłaszania wyroku Martin osunął się z krzesła. 15 listopada 95 roku John zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Ale 4 stycznia 96 roku niespodziewanie, na kilka dni przed planowaną rozprawą, wycofał swój dokument. Nie skorzystał też z prośby o ułaskawienie, która miała trafić do prezydenta Singapuru. Jak wówczas stwierdził, nie mógł się doczekać egzekucji. Tuż przed śmiercią napisał o swoich uczuciach. Stwierdził, że nikt go nie kochał poza jego rodziną i żoną Marią. W notatce czytamy:
4: pewnego dnia biedny, pewnego dnia bogaty. Pieniądze zaspokoją głód, ale co wypełni pustkę w środku? Wiem, że miłość mnie przerasta. Czy więc oddaję się Bogu? Bogu, który mnie zdradził? Czy mogę znów być człowiekiem? Tylko czas mi pokaże. Możesz wziąć moje życie za to, co jest warte, ale daj mi miłość, pokój i szczęście.
1: Zapewniał też, że śniło mu się, że uniknął egzekucji, popełniając samobójstwo.
4: Zawiązałem linę wokół mojej małej szyi, zanim wszedłem na stare, skrzypiące krzesło. Sięgnąłem w dół, nabrałem garścią ziemi i włożyłem ją sobie do ust. Potem doczołgałem się do starego, skrzypiącego krzesła i zacisnąłem linę jeszcze mocniej. Stałem na palcach. Jeszcze jedno pociągnięcie, a potem moje stopy oderwały się od krzesła, przewracając je, a ciemność objęła mnie, gdy otworzyły się niebiosa. Obudziłem się w ciemności i poczułem ciężar na piersi. Krzyknąłem: mamo, jestem tutaj!
1: Choć w trakcie śledztwa, a także podczas procesu, Scripps przekonywał, że przypadkowo zabił Lowa, to na 4 dni przed planowaną egzekucją spotkał się z kryminologiem Christopherem Berendy i szczegółowo opowiedział mu o zbrodni, przyznając się do celowego zabicia mężczyzny. Nikt nie protestował w sprawie szykowanej egzekucji. Rząd brytyjski nie złożył wniosku o ułaskawienie. Los mordercy był przesądzony, choć jego matka mówiła dziennikarzom:
5: kimkolwiek on teraz jest, jest osobą, na jaką wychowała go służba więzienna. Ci dranie nie mają prawa pozbawiać życia mojego syna. To ja go sprowadziłam na świat. Jestem jedyną osobą, która może go z niego wyciągnąć.
1: 19 kwietnia 1996 roku Scripps otrzymał ostatni posiłek. Były to pizza i gorąca czekolada. Później został zaprowadzony do sali egzekucyjnej. Powieszono go w więzieniu Changi. Obok niego karę śmierci wykonano również na singapurskich handlarzach narkotyków. John Martin Scripps był podejrzewany również o inne zbrodnie. Scotland Yard uważał, że morderca stał za śmiercią dwóch mężczyzn z południowego Londynu, doradcy finansowego Timothy'ego McDowella, a także księgowego Williama Shackella. Jak się okazało, John znał McDowella. Ustalono, że na konto Johna w San Francisco trafiło 21 tysięcy funtów, które zostały przelane z konta Timothy'ego. Według śledczych mężczyzna został zamordowany podczas snu, a jego szczątki wyrzucono do zagrody z krokodylami. Scotland Yard próbował przesłuchać Martina, gdy ten przebywał już w celi śmierci, ale morderca odmówił. Ostatecznie nie udało się więc powiązać go z zabójstwem finansisty, choć poszlaki wskazywały na związek Johna z tą sprawą. Podobnie było w przypadku zabójstwa Williama Shackella. Mężczyzna zaginął podczas wakacji w Meksyku. W tym samym czasie, również w Cancun, przebywał Scripps. W dniu zaginięcia Williama ktoś zrealizował jego czeki podróżne na łączną kwotę 4000 funtów. To pasowało do sposobu działania Martina, ale znów brak było jednoznacznych dowodów, które pozwoliłyby na obciążenie go odpowiedzialnością także za te zbrodnie. Na tym jednak nie koniec, bo Scripps był poszukiwany również w Stanach Zjednoczonych. Policja z San Francisco uważała, że 28 marca 1994 roku zabił pracownika seksualnego Toma Wengera. Jego poćwiartowane i pozbawione krwi ciało znaleziono w kontenerze na śmieci. Jak się okazało, Martin pasował do portretu pamięciowego, który opublikowała policja. Ostatecznie również tutaj nie postawiono mu żadnych zarzutów, bo ustalono, że w czasie, gdy doszło do zabójstwa, Scripps powinien przebywać w więzieniu. W przypadku Stanów Zjednoczonych sądzono, że mężczyzna może mieć związek również z zabójstwem w Arizonie. John Martin Scripps był pierwszym Brytyjczykiem, który został stracony w Singapurze od 1959 roku. Po śmierci Scrippsa Kanada oficjalnie zamknęła śledztwa w sprawie zabójstwa Shaili i Darina Damut, a detektyw Douglas Herda, prowadzący wówczas tę sprawę, powiedział dziennikarzom w Singapurze, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że za śmiercią Kanadyjczyków stoi ktoś inny niż Martin.
6: Istnieje związek między dowodami, które miał przy sobie w chwili przybycia tutaj, a osobami, których zwłoki znaleziono później w Phuket w Tajlandii.
1: Według śledczych prowadzących sprawę, głównym celem Scripsa były pieniądze. On sam, czekając na wyrok, powiedział:
7: karma to karma. Teraz wszystko jest w rękach Boga.
1: W chwili śmierci John Martin Scripps miał 37 lat.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie prezesie, słyszymy się?
2: Tak.
1: Kłaniam się panu. Chyba prosto z Kielc pan dzisiaj z nami, prawda?
2: Dokładnie tak, czekamy na otwarcie drugiego dnia, także...
1: Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Panie prezesie, strzela pan czasem?
2: Strzelam.
1: Z tych produktów, które wychodzą z linii Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
2: Tak naprawdę tylko z tych produktów. I zbrojnie krótkie, i zbrojnie długie, i z karabinów. Także nasze produkty są dobre, więc je używam.
1: To są pana obowiązki służbowe, czy raczej zainteresowania?
2: Zainteresowania i hobby.
1: To teraz, panie prezesie, przejdźmy do tego, co w obowiązkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcę pana zapytać na początek o te sprawy związane z niedawnymi aktami dywersji. Lublin, Skarżysko-Kamienna. Dla PGZ-u to był taki moment, żeby zweryfikować pewne procedury bezpieczeństwa, wyciągnąć wnioski?
2: Dużo czasu poświęcamy bezpieczeństwu. Pewne zdarzenia, które się pojawiają, to są nowe odsłony, w związku z tym to wymaga weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa. Zostały wydane nowe okólniki, wytyczne, dobre praktyki, także dbamy o to bezpieczeństwo naszych zakładów, naszych pracowników.
1: Panie prezesie, PGZ jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawy amunicji polskiej armii na tym etapie?
2: O amunicji mówią, zależy o jakim kalibrze. Tak, w chwili obecnej zarówno tej małokalibrowej, jak i tej najcięższej amunicji 155 jesteśmy w stanie dostarczyć zgodnie z zawartymi umowami w terminach ustalonych z naszą armią.
1: A kiedy będzie taki moment, że całkowicie będziemy niezależni jako kraj od zagranicznych dostaw, jeśli chodzi o amunicję?
2: My już na tym etapie realizujemy pierwsze duże zamówienie, umowa na 283 tysiące. Realizujemy ją w kooperacji. Sądzę, że najbliższy rok, półtora to będzie już taka suwerenna produkcja tylko w Polsce.
1: Panie prezesie, systemy bezzałogowe, drony, to jest coś, na co teraz musicie stawiać, będziecie stawiać?
2: Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe,

0: przez przedsiębiorców, którzy dostarczają sprzęt dla Ukraińców. W związku z tym to automatycznie wszystkie informacje, jakie pochodzą z Ukrainy, my wdrażamy w naszych rozwiązaniach.
1: A gdyby wybuchł konflikt na wschodniej flance NATO, PGZ musiałaby wtedy intensyfikować dostawy, produkcję. Czego by zabrakło w pierwszej kolejności, pana zdaniem?
0: Trudno jest powiedzieć, czego by zabrakło w pierwszej kolejności. Na pewno te zapasy, które są w wojsku zgromadzone, wystarczają na pewien okres konfliktu. Natomiast już zasady produkcji wtedy by się zmieniły, wchodzą wszystkie zmiany, czyli 24 godziny na dobę produkujemy sprzęt, ten, który będzie najbardziej potrzebny.
1: Piotr Zawieja jest gościem 8 rundy. Panie prezesie, korzystając z faktu, że mamy na linii fachowca zajmującego się zbrojeniówką, chcę pana zapytać o program SAFE i podkreślam to, że jest pan fachowcem i specjalistą, dlatego że ten temat stał się bardzo polityczny, a ja nie chcę mówić o polityce, bo jak pytamy o to polityków, to wszystko staje się taką walką, przerzucaniem się, czy to słuszne, czy nie, ale z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego, pana pytam jako przedstawiciela, jakie są najbliższe plany, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE w Polskiej Grupie Zbrojeniowej? Ile już wykorzystano?
0: Panie redaktorze, no oczywiście zostały zawarte umowy. Niektóre umowy jeszcze będą w ramach programu SAFE, ale tego elementu łącznych zakupów będą jeszcze podpisywane umowy tutaj na targach, bodajże w piątek. W chwili obecnej realizujemy zgodnie z harmonogramem. Zaliczki są wypłacone, zaliczki są rozliczane. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie i wysiłek dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale robimy wszystko, żeby to szło planowo i żebyśmy podołali.
1: Ale to było tak, że jak ten program ruszył, to mieliście państwo nagle taki pik zamówień?
0: Pik zamówień. Tak naprawdę sprzęt, który został zamówiony w ramach programu SAFE z finansowaniem SAFE'a, tak naprawdę to jest kontynuacja pewnych zamówień, które były. Chociażby borsuki, pioruny, kraby. W związku z tym my uruchomiliśmy produkcję już sprzętu, który tak naprawdę jest dostarczany do wojska. Także oczywiście to się wiązało z przygotowaniem do SAFE'u, to znaczy musieliśmy zamówić komponenty, które częściowo są zamawiane i czas oczekiwania na te komponenty czasami wynosi kilkanaście miesięcy. Także rzeczywiście uruchomiliśmy wszystkich dostawców i odnowiliśmy w niektórych przypadkach łańcuchy dostaw.
1: A o jakich kwotach mówimy, panie prezesie? Jest SAFE, jest finansowanie. Jakie kwoty mogą wpływać dzięki tym zamówieniom na konto PGZ-u?
0: Znaczy, łącznie, jeżeli chodzi o grupę, to nie jest wiadomo, że jakaś tajna. To jest łącznie około 120 miliardów. To są zamówienia sprzętu za 120 miliardów. Dlatego finansowanie SAFE pozwoliło, aby w jednym roku zamówić sprzęt, który będzie dostarczony przez kolejne 3, ale w niektórych przypadkach 4 lata. W związku z tym to jest dla nas olbrzymie wyzwanie, bo ten termin wykonania tych zobowiązań jest dosyć krótki w perspektywie produkcji zbrojeniowej.
1: Pan mówi o kontynuacji produkcji, mówi pan o borsukach, o piorunach, ale jest coś, o czym możecie państwo powiedzieć jako zupełna nowość w planach produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
0: Jeżeli chodzi o SAFE, to zostały zamówione ten sprzęt, który już jakby służy w polskiej armii. Natomiast liczymy na to, że środki, które dzięki SAFE-owi zostały uwolnione, będą przeznaczone chociażby na zakup ciężkiego wozu piechoty, który właśnie w dniu wczorajszym miał swoje odsłonięcie i swoją prezentację tutaj na targach MSP.
1: No właśnie, panie prezesie, pisaliśmy o tym wczoraj dość szeroko w Super Expressie, pokazali ciężkiego borsuka. Zachęcamy państwa, żeby zajrzeć dziś na łamy Super Expressu. Tam szczegóły tego, o co też za chwilę zapytam pana prezesa, no bo właśnie zaprezentowany nowy bojowy wóz piechoty, ale z tego co czytam, to do seryjnej produkcji będzie mógł trafić za mniej więcej 2,5 roku. Skąd ten czas? Dlaczego tak?
0: Ten czas, o którym pan redaktor mówi, to jest bardzo krótki czas. Ja przypominam, że nad borsukiem, nad tym pływającym wozem pracowano ponad 12 lat. W zeszłym roku

0: prezes FKD już Bąk zobowiązał się, że na kolejnych targach będzie demonstrator technologii. No i udało się Hucie dowieść ten temat i został zaprezentowany ciężki bewłup, który jest zupełnie innym wozem niż borsuk. Wszyscy mówią ciężki borsuk, to jest zupełnie innej klasy też sprzęt i z innym przeznaczeniem. Natomiast kolejne dwa lata to jest po to, żeby wykonać dwa prototypy, żeby wykonać badania zakładowe, żeby uzyskać certyfikację i liczymy na to, że w 2029 będzie seryjna produkcja tego wozu.
1: A od borsuka demonstrator różni się czym, panie prezesie?
0: Demonstrator w chwili obecnej, ten demonstrator, czyli ciężki bewłup, no, różni się przede wszystkim wagą, różni się szerokością, różni się wieloma parametrami i tak naprawdę przede wszystkim ochroną balistyczną. No, ten ciężar wynika z tego, że został on bardzo dopancerzony, w związku z tym jest bezpieczniejszy dla żołnierzy, którzy przebywają w środku.
1: Panie prezesie, wróćmy na chwilę do bezzałogowców. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo pan wspomniał, że to jest taki temat, który no teraz jest obligatoryjny już w przemyśle zbrojeniowym. Nie da się bez systemów bezzałogowych wspierać i spełniać oczekiwań armii, nie tylko polskiej oczywiście. W tej materii jakie są państwa plany, jakie nowości i jak pan ocenia konkurencję na rynku? No bo teraz rzeczywiście producentów takich systemów nawet w Polsce na rodzimym rynku jest sporo.
0: Faktycznie producentów na rynku bezzałogowych statków powietrznych jest wielu, natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa chce być integratorem, w związku z tym my prezentujemy na tegorocznych targach rozwiązania, które zostały wymyślone w przemyśle prywatnym, który na chwilę obecną nie zawsze ma zdolności do seryjnej produkcji i do pewnej integracji. W związku z tym Polska Grupa Zbrojeniowa nie chce wymyślać prochu na nowo, bo tego sprzętu i tych rozwiązań jest już na rynku sporo. W związku z tym naszym celem jest integracja, naszym celem jest komercjalizacja, wprowadzenie do seryjnej produkcji. I tak też na naszym stoisku jest wystawiony dron, który został przygotowany przez FlyFocus, naszych przyjaciół, z którymi mamy podpisane umowy co do komercjalizacji tego produktu. Jest to Deep Strike o zasięgu do 1000 km, gdzie można zamontować głowicę bojową do 40 kg. Także sądzę, że to jest ciekawa propozycja dla naszego wojska. Ten dron jest nawet chyba w czasie targów też między innymi testowany. Także liczymy na to, że znajdzie uznanie w wojsku. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 przygotowały również interceptory, czyli drony do przechwytywania innych dronów. Prezentują wiele dronów takich prostych FPV-ek, ale jak wiemy, to te drony FPV są głównym tak naprawdę narzędziem do walki w tej tak zwanej strefie ciszy. Mamy oczywiście, prezentujemy nasze drony obserwacyjne Orlik Vizier. Vizier już jest w nowym wydaniu z lepszą głowicą, wystrzeliwany z wyrzutni pneumatycznej, także się rozwijamy i chcemy zaproponować wojsku najlepsze rozwiązania.
1: A w tym wszystkim, jeśli chodzi o nowe technologie w zbrojeniówce, jaką rolę pełni AI, sztuczna inteligencja dzisiaj?
0: Ja sądzę, że AI zaczyna pełnić coraz większą rolę we wszystkich dziedzinach życia, również i w zbrojeniówce. Oczywiście biorąc pod uwagę pewną specyfikę zbrojeń, staramy się pozyskać i wybudować wewnętrznego tak zwanego AI-a, czyli ten budujemy własny język wydzielony, tak żeby był jak najbardziej odporny na ataki cyber w zakresie cyber. W związku z tym no, ta praca trochę wymaga czasu. Jesteśmy w stałym kontakcie z generałem Chmielewskim z DKWOC-u, który też wojsko też wspiera pewne rozwiązania. Także AI coraz częściej będzie wykorzystywane na polu walki, chociaż nigdy nie wyeliminuje żołnierza i nigdy nie wyeliminuje udziału tak naprawdę czynnika ludzkiego.
1: Wracając do produkcji i eksportu, jeśli chodzi o PGZ, gdyby pan zestawił takie dwie gałęzie, produkcja na rodzimy rynek i produkcja na eksport, co jest dla państwa teraz ważniejsze, bardziej dochodowe, jest po prostu na większą skalę?
0: No niewątpliwie ważniejsze, ale również pod względem ilości produkcji, to jest nasz rodzimy rynek. No, program finansowania, pozyskanie finansowania SAFE no, tak naprawdę pozwoliło dokonać no, spektakularnych zamówień jak na skalę grupy, Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W związku z tym ten rynek rodzimy jest najistotniejszy dla nas i teraz te kontrakty chcemy zrealizować. Natomiast absolutnie myślimy również o eksporcie. W związku z tym no, wiele zmian na tych targach prezentujemy. Borsuka zwierzą Tura. Prezentujemy Rosomaka zwierzą Tura, czyli z naszym kooperantem, który również te wieże będzie dla nas mógł dostarczać po to, żebyśmy mogli eksportować i zdominować rynki chociażby w Arabii Saudyjskiej, czyli na Bliskim Wschodzie, ewentualnie nawet i w Afryce, jeżeli będzie takie zainteresowanie.
1: Zróbmy małą pauzę i zobrazujmy na chwilę to, o czym pan mówi. Proszę zwrócić uwagę na te nowinki technologiczne.

0: No właśnie, panie prezesie, tutaj przed chwilą widzieliśmy taką broń typu bullpup. To jest chyba nowość na polskim rynku, albo po prostu o niej do tej pory nie słyszeliśmy.
1: Panie redaktorze, ja się bardzo cieszę, że właśnie tutaj mamy broń strzelecką. Ja w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej odpowiadam za nową domenę, która została utworzona. To jest indywidualnego wyposażenia żołnierza i służb mundurowych. No i właśnie fabryka broni i rozwiązania MSB Grot tak naprawdę leżą w moim zainteresowaniu. Tak, no to również w zakresie broni strzeleckiej, jeżeli chodzi Polska Grupa Zbrojeniowa, tak naprawdę jest według mnie liderem rozwiązań dla indywidualnego wyposażenia żołnierza. Chodzi o to, żeby nasze produkty były niezawodne, a no, chociażby Grot A wersja 3 jest bardzo dobrze odbierany w wojsku. Cieszę się również, że jest bardzo dobrze odbierany w służbach mundurowych. Liczę, że w przyszłym roku rozpoczną się kontrakty i zamówienia właśnie ze służb mundurowych. Także no, jest to po prostu dla mnie radość, jeżeli ktoś pyta o Grota, czy o wersję Grota, czy jakiekolwiek inną broń strzelecką, także...
0: A dlatego pana pytałem o to na samym początku, czy pan czasem strzela, bo chciałem zweryfikować, czy produkty, które państwo oferujecie, są, że tak powiem, na pierwszej linii sprawdzane. Panie prezesie, było swego czasu sporo kontrowersji, powstawały różne artykuły na temat karabinka Grot. To był taki moment, żeby jakoś wypytać o opinię tych, którzy używają. Coś musieliście państwo potem udoskonalać?
1: Co do zasady, to jakiekolwiek wątpliwości i uwagi takie istotne dotyczyły poprzednich wersji karabinka Grot. To był nowy system, on został wprowadzony, jak każdy nowy system ma choroby wieku dziecięcego, ale właśnie fabryka broni Łucznik, która rozpoczęła tak naprawdę dialog z żołnierzami i pozyskuje informacje bezpośrednio od naszych żołnierzy, którzy użytkują go na co dzień, uzyskała tyle informacji i go poprawiła tą wersję A2 w taki sposób, że również była bardzo dobrze oceniana. Jeżeli chodzi o wersję A3, testy wyszły bardzo pomyślne. No nie ma takiej jednostki broni, którą nie można ulepszyć, ale to były naprawdę kosmetyczne zabiegi. Także w chwili obecnej w zamówieniach mamy około 100 tysięcy tych karabinów. Także liczę na to, że wkrótce żołnierze dostaną ten karabin, na który tak bardzo czekają.
0: A korzystając z pana obecności, ciekawi mnie jedna rzecz i chcę nią pana zapytać. Najwyżej pan nie odpowie, jeżeli to jest jakaś tajemnica, ale jak wygląda test takiego karabinka, zanim on trafi do służb, do żołnierzy? Rozgrzewa się go do czerwoności, strzelając? Jak to w praktyce po prostu się odbywa?
1: Każda jednostka broni, zanim zostanie zapakowana jako dla dostawy, do dostawy, tak naprawdę jest przestrzeliwana. Nie będę mówił, ile sztuk amunicji trzeba przestrzelić, natomiast mamy specjalistów, ja rozmawiam z tymi panami, panowie praktycznie z zamkniętymi oczami muszą, że tak powiem, przestrzelić ten karabin i musi być skupienie zgodnie z normami, także przez 8 godzin dziennie kilka osób cały czas przestrzeliwuje każdą jednostkę broni.
0: A teraz pytanie do pana na chwilę nie jako do producenta, bo jako producent to pan pewnie powie, że tak jak najbardziej to jest potrzebne, ale do osoby, która strzela, która się też bronią zajmuje. Myśli pan, że to jest dobry moment na liberalizację przepisów, jeśli chodzi o dostęp do broni, o liberalizację, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwolenia na broń?
1: Trudno mi jest powiedzieć, czy to jest czas na liberalizację. No tutaj w tym zakresie rząd prowadzi politykę i jak najbardziej to rząd powinien się wypowiadać. Ja natomiast powiem, że jest bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o kluby strzeleckie, sportowe strzelectwo, to kluby pęcznieją. Jest bardzo duże zainteresowanie. Nasze produkty, jeszcze za wyjątkiem A3, który na rynek cywilny zostanie certyfikowany do końca roku, jest bardzo duże zainteresowanie i bronią krótką, i WIS-ami, i MPS-em, no i karabinem Grot w każdej wersji. Także zainteresowanie jest duże. Mam nadzieję, że użytkownicy naszego sprzętu, też ci z rynku cywilnego, są zadowoleni. Także jestem dobrej myśli, że ten broń strzelecka w Polsce będzie zainteresowanie będzie cały czas rosło.
0: A gdyby zmaterializowało się to, o czym mówią politycy, nie daj Boże, czyli zagrożenie stałoby się już nie tyle realne, co stałoby się faktem, zostalibyśmy zaatakowani, musielibyśmy chwycić za broń, jak wówczas wyglądałaby produkcja? Mówię o tych indywidualnych systemach, o broni krótkiej, o karabinkach. Jeśli trzeba byłoby ich dostarczyć już nie, tak jak pan mówi, 100 tysięcy, a tu już liczylibyśmy w milionach, bylibyście państwo w stanie to zrobić?
1: Oczywiście to wymagałoby pewnej multiplikacji linii, natomiast dokumentacja jest tak przygotowana w taki sposób, aby w sposób szybki i łatwy można było ją wdrożyć, produkcję tych karabinków w różnych zakładach. Co więcej, Polska Grupa Zbrojeniowa na tym rynku prywatnym współpracuje z wieloma kooperantami i oni również posiadają zdolności do produkowania pewnych elementów broni strzeleckiej. W związku z tym, jeżeli byłaby taka potrzeba, to na pewno zmiana też długości produkcji w ciągu dnia, czyli wielozmianowość i materiały pozwoliłyby nam na zwielokrotnego, stopniowy wzrost tak naprawdę produkcji tej broni.
0: A pozwoli pan, że zapytam jeszcze o większy kaliber, bo bardzo często słyszymy na konferencjach pracowników resortu obrony, polityków o amunicji 155 mm. Kiedy będzie taki moment, że będziemy mogli powiedzieć, nie musimy już zwiększać produkcji, bo to słyszymy teraz, że to się dzieje, ale kiedy będzie taki moment, że powiemy, jest już jej na tyle dużo, że jesteśmy zabezpieczeni?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o 155, to założenie dotyczące zapasów, jakie mają zostać zgromadzone, to zgodnie z SAFE-em ono będzie zrealizowane do 2030 roku. Natomiast na wypadek wojny to żadna produkcja nie będzie wystarczająca, będzie na pewno zapewniała dużą swobodę i możliwość tak naprawdę rozporządzenia tą amunicją przez nasze wojsko. Natomiast nasze możliwości produkcyjne będą, sądzę, że około od 150 do 180 tysięcy. Natomiast również będą być zwielokrotnione, chociażby wówczas.
0: Panie prezesie, stawiamy kropkę, bo słyszymy, że w Kielcach już trwają przygotowania do kolejnego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Piotr Zawieja był gościem 8 rundy, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: A państwu przed ekranami i słuchaczom Radia Vox FM bardzo dziękuję za obecność dziś. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony,